PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: A na zegarze już prawie godzina szósta. Polskie Radio Kierowców oczywiście z wami. No i sprawdzam, co słychać na termometrach. Spora amplituda, spore różnice pomiędzy Polską Zachodnią a Polską, nazwijmy to wschodnią. Chociaż nie do końca, bo chodzi o Kozienicę. Tutaj mamy 10 stopni dzisiaj o poranku. 10 stopni, a przejedziemy na zachód, dojedziemy do Zielonej Góry i nagle okaże się, że mamy 23. Nieźle. 13 stopni różnicy między Zieloną Górą a Kozienicami. Natomiast dzisiaj również przed nami bardzo przyjemny, można powiedzieć upalny, ale także i słoneczny dzień. Dlaczego upalny? A no bo dlatego, że dzisiaj dojedziemy, no i to uwaga, na południowym wschodzie, do 34 stopni. No o szczegółach już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, dzisiaj w czwartek, matka, jak ten czas leci, 25 dzień czerwca. Dzisiaj w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast na północnym wschodzie może wzrastać okresami do dużego. Temperatura maksymalna od 24-25 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 30 stopni zobaczymy w centrum i na południowym wschodzie, no i do 34 na zachodzie. Na wybrzeżu miejscami 22-23, wiatr słaby i umiarkowany, no i ciśnienie jeszcze w południe w Warszawie będzie wynosiło 1005 hektopaskali i przewiduje się stały stan ciśnienia, czyli w tej materii akurat nic się dzisiaj zmieniać nie będzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już minutę po godzinie szóstej. A co zmienia się u was? Poza oczywiście krajobrazem. Jak wygląda dzisiaj wasz poranek, czwartkowy poranek? Można pisać, można się nagrywać. Już zacieram ręce. Już czekam na wasze raporty, na wasze wiadomości, a przede wszystkim także na wasze dzień dobry o poranku. Kuba Marcinowicz, to teraz moje dzień dobry.

0: Ostrzej zagraliśmy, tak, na dobry początek dnia, dobry początek czwartku, żeby ten czwartek wam zleciał błyskawicznie, żeby później był piątek i żeby później pojawił się weekend. Czwartek, prawie piątek właśnie pisze o tym Marek. Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry panie Jakubie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No i oczywiście wszystkim państwu szerokości i udanego dnia. Marek pozdrawia. Dzięki Mareczku, wszystkiego dobrego również dla ciebie. Dobrego, udanego dnia, jeśli dzisiaj podróżujesz, no to samych fantastycznych przejazdów. Chociaż przyznam szczerze, że mój dzisiejszy poranny zaczął się od czerwonej fali i zastanawiam się, o co tutaj chodzi. Coś tu jest nie tak.
1: Kto stałeś próbuje... albo minutę za późno, właśnie, albo minutę za wcześnie.
0: I ktoś próbuje mnie zatrzymać.
1: Ale się nie uda.
0: A nie, nie, no jak, no coś ty, no. Nie, udało się, zatrzymałem się na czerwonej.
1: A no tak, no, ale tak ogólnie.
0: A,
1: prawda?
0: Tak ogólnie, dobrze rozumiem.
1: Nie, że wstałeś i przyszedłeś do pracy, nie, że zawróciłeś, to już idę spać.
0: No i jestem oczywiście Kuba Domoracki.
1: Dzień dobry jeszcze raz.
0: Dzień dobry, co 20 minut będzie przyglądał się drogowej sytuacji, więc to on będzie dzisiaj informował, raportował, no i doradzał wam, którędy jechać, tak żeby ewentualnie nie stanąć w jakimś gigantycznym korku. 10 minut po godzinie 6, jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Wczoraj wieczorem na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Września a Poznań Wschód auto ciężarowe wypadło z jezdni na kilometrze 201. Droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana i już te utrudnienia się zakończyły. Jeszcze w nocy ruch zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Świecka odbywa się bez przeszkód i całą szerokością jezdni. Jeżeli natomiast chodzi o utrudnienia, no to one już powoli zaczynają się w wielu miejscach naszego kraju. Oczywiście w województwie mazowieckim, jak zwykle o tej porze, ale zacznę od Dolnego Śląska. Tutaj wolniej jedzie się na A4 na wysokości węzła Kąty Wrocławskie, gdzie najprawdopodobniej doszło do kolizji, wypadku być może, na jezdni w kierunku Wrocławia i Katowic. Jezdnia jest tam zwężona i już teraz, właśnie pomimo wczesnej pory, obserwujemy tam niewielki na razie, ale jednak taki mały poranny korek. No i oczywiście coraz większe spowolnienia, które zaczynają się jeszcze przed węzłem Kąty Wrocławskie. Jeżeli chodzi o Mazowsze, no to tutaj oczywiście coraz więcej samochodów na północ od Warszawy, na Krajowej 7, także na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz na południe od stolicy na Krajowej 79, niedaleko Piaseczna. I jeszcze województwo małopolskie, wspomnę o Zakopiance, no bo ona już się korkuje na fragmencie remontowanym pod Krakowem w miejscowościach Gaj i Libertów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.

0: 20 minut po godzinie 6. Jak to miło czytać, jak to miło widzieć, że tak się człowiek cieszy z tego, że jest z nami.
1: O czym dokładnie mówisz?
0: No, o wiadomości od naszego słuchacza puchatego. Powitać Kuba dzisiaj w końcu z wami, bo ostatnio to miałem pracę w nocy, no i słuchać musiałem automatu, czyli muzyki tylko i wyłącznie. Natomiast teraz wjechała Parzona w kubku i szybki rozładunek i kierunek Polska i weekend. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy PRK. Spokojnego dnia życzę Puchaty ze Skani. Puchaty, jak dobrze cię widzieć.
1: No,
0: jak dobrze cię czytać, w ten sposób powinienem powiedzieć.
1: Chociaż nasz automat jest wspaniały, no bo muzyka jest najlepsza, no ale jednak głos.
0: To głos, no tak. Więc bardzo się cieszymy, że aż tak entuzjastycznie reagujecie na to, że możemy wam towarzyszyć. No i tak też właśnie będzie, czyli każdy pokonany kilometr z Polskim Radiem Kierowców oczywiście należy do nas. Gdyby się okazało, że chcielibyście, abyśmy prześledzili jakąś trasę, to proszę napisać punkt startowy i punkt docelowy. My chętnie prześledzimy, chętnie podpowiemy, którędy jechać, gdzie ewentualnie natraficie jakieś remonty, objazdy i cudawianki, albo utrudnienia spowodowane porannym szczytem komunikacyjnym. I tych utrudnień niestety wiemy doskonale o tym z naszych radiowych statystyk, że będzie przybywać z każdą kolejną minutą.
1: To prawda. No jak to w czwartek, chociaż także już wakacyjny ruch obserwujemy od kilku dni.
0: Czyli że nad morze i że w góry jadą.
1: Tak.
0: No i pięknie, i o to właśnie chodzi. I tak trzeba żyć, powiem ci, a nie tam robotą tylko i wyłącznie.
1: Co? No nic.
0: Znaczy ja akurat nie, bo ja... to jest moja
1: ja
0: pasja.
1: Ja tak samo.
0: Ja się
1: tak
0: świetnie samo bawię, naprawdę.
1: To prawda.
0: Ja? Jakie urlopy? Wiesz, ile mam urlopu? Człowieku, z kadr dzwonili, to... No, to prędzej mnie wyrzucą
1: za... Nie umieją policzyć.
0: Za niewykorzystany urlop, niż za cokolwiek innego. Oby tak było. 22 minuty po godzinie 6. A co u was słychać dzisiaj o poranku? No to czekamy. Napiszcie albo nagrajcie wiadomość głosową. Chętnie was usłyszymy.
2: Dzień dobry. Witam całe PRK. Dzisiaj zaczynam podróż Kraków, Wrocław. Właśnie wystartowałem z Krakowa. Pogoda świetna, 17 stopni. Ani jednej chmurki. Także wszystkim przyczepności, szerokości i spokojnego dnia, coraz bliżej do weekendu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Czyli cieplutko. Oj, zapowiada się bardzo słoneczny dzień.
0: A będzie jeszcze cieplej, bo w niedzielę, tam gdzie wybiera się Polskie Radio Kierowców, czyli do Wrocławia na start wielkiej wyprawy maluchów, nawet 39 stopni będzie na termometrze. Coś niesamowitego. No ale będziemy tam oczywiście z wami. Przypominam, już w najbliższą niedzielę startujemy razem z wielką wyprawą maluchów.

29 minut, no już prawie 30 minut po godzinie 6. Witam, kochane Radyjko. Kolejna piękna wiadomość. No tak zaczynać wiadomość, to już dalej później mogłoby tam

0: wiesz, być
1: to
0: wszystko.
1: Nie czytaj dalej.
0: Ale w ogóle super. Witam, kochane Radyjko, dzień dobry, a w piękny i słoneczny dzień. Ja już w pracy i oby do 14, a później nad wodę. Pozdrawiam całe Radyjko i słuchających Puchatego również, bo myślałam, że będę pierwsza. Pozdrawia Kasia z Oslo. A widzisz, no czasami tak, kto rano wstaje, ten pierwszy wysyła wiadomość do radia kierowców.
1: Mnie ta woda najbardziej interesuje. No, tak, o 14 słoneczko pewnie będzie.
0: Z tego, co kojarzę, to Kasia już pisała o tym, że ona tam na tym supie szaleje i te fiordy z ręki
1: faktycznie
0: jedzą.
1: No, tak
0: słyszałem właśnie. Mhm. Więc może właśnie w tym klimacie. No dobrze, 30 minut po godzinie 6. Informacje drogowe dla tych, którzy nie na fiordach, tylko w Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kilkukilometrowy korek już utrzymuje się na A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie od strony Legnicy w kierunku Wrocławia. Tam jezdnia jest częściowo zwężona i w związku z tym właśnie ten korek z minuty na minutę robi się coraz większy. Ten fragment ewentualnie można omijać już na węźle Kostomłot i kierując się na trasę lokalną i na trasę wojewódzką 346-347, chociaż nie wiem, czy to jest dobry wybór, bo już te trasy koło Kątów Wrocławskich są także zakorkowane. Autostrada A1 w województwie śląskim. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na odcinku kilkukilometrowym pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyżowice na jezdni w kierunku Łodzi. Na fragmencie mniej więcej 6-kilometrowym jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. I oczywiście te utrudnienia mają związek z remontem. W województwie mazowieckim już zatłoczona i zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Ale także zakorkowana jest i Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą i droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. I jeszcze województwo pomorskie. Ekspresowa 7, obwodnica Gdańska, oczywiście także jest zatłoczona i sporo spowolnień już obserwujemy, zwłaszcza pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja tylko przypomnę, 22 513 11 11 to numer do nas, no i oczywiście aplikacja tutaj tekstowo i głosowo. Co tam u was o poranku w czwartek? Punktualnie o 6:33.

0: No i widzisz, mieliśmy rację, zgadza się panowie, SUP i fiordy to jest to, co kochamy. A że w końcu u nas lato, upał, no to trzeba korzystać i przy okazji z Białych Nocy. A no tak, faktycznie.
1: Upał w Norwegii, jak to śmiesznie
0: fajnie
1: brzmi.
0: Nie? Ja w zeszłym roku, podróżując właśnie w tamtych rejonach, miałem okazję zobaczyć te Białe Noce. No to to jest coś w ogóle niesamowitego. Mm-hmm. I niestety mnie to by zgubiło, bo ja nie potrafię zasnąć i jakby nie mam takiej potrzeby, tylko cały czas robimy. I nagle patrzysz na zegarek i wiesz, ty jak to, 23:50? A przecież to życie tętni, tak, bo się no wszystko tak dzieje. I potem mimo wszystko kładziesz się spać, ale nie możesz zasnąć, patrzysz na zegarek, trzecia. Mm-hmm. A mniej więcej wygląda to jak 17 w Polsce. Mm-hmm. No, 18.
1: Chociaż u nas w Polsce super, nie ma teraz Białych Nocy oczywiście, super, ale też jest bardzo jasno. Ja wstaję na przykład kilka minut przed czwartą i już jest jasno.
0: To prawda.
1: I to wygląda dziwnie. Pięknie, ale pięknie, dziwnie.
0: Ja bardzo lubię. No ale pamiętajmy oczywiście o tym, że już teraz dzień coraz krótszy.
1: Tak, chyba dwie minuty
0: dzisiaj. Te minuty lecą, no dokładnie, tylko patrzeć jak skoszą kukurydzę, później na groby. Klasyka.

0: gatunku, zawsze to powtarzamy i zawsze przypominamy. Nasz słuchacz.
1: Dzień dobry, witam szanowną redakcję naszego radia kierowców. Pozdrawiam z trasy lokalnej koło jeziora Mucharskiego, niedaleko sobie Bydgoszczy. Z trasy niestety, ale do pracy, widać słoneczko coraz lepsze. Ale jeszcze tylko parę dni i urlop, więc będzie mnie czekać dłuższa trasa. A dla tych, co teraz w tej dłuższej trasie, szerokości, trzymajcie się tam. Pozdrawiam wszystkich kierowców na trasie. Adam z Meganki.
0: Pięknie, pozdrawiamy Adamie z Meganki.
2: I urlop, najpiękniejszy tak. słowo w słowniku.
0: Ach, zazdrościmy, gratulujemy i pozdrawiamy, to udanego w takim razie. Urlopu życzymy, no i wszystkim, którzy na trasie, także udanej i spokojnej podróży z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

0: A słonie już pilnują autka, bo oni jadą z takimi pluszowymi słoniami. Załoga Norbert, Paweł, Ola i Piotr pozdrawiają najlepsze radioweterze. Do zobaczenia na trasie Wielkiej Wyprawy Maluchów 2026. No przyznam szczerze, że ja jeszcze jestem tak troszkę w rozsypce.
1: W lesie.
0: W lesie, jeśli chodzi o przygotowanie i pakowanie. No ale myślę, że
1: załoga 32 na pewno już jest.
0: Fajnie, tak. fajnie. Bardzo się z tego powodu cieszymy. No to już w najbliższą sobotę będziemy wam relacjonować i opowiadać o tym, jak wyglądają przygotowania, te ostatnie szlify. A to jest bardzo ważny dzień, bo maluchy są na specjalnych testach, wszystkie są sprawdzane, ewentualnie jakieś drobiazgi poprawiane, załogi się szykują, przebierają, no i już w najbliższą niedzielę wielki start z Wrocławia. No, ciekawy jestem, jak maluchy poradzą sobie z upałem, bo tam 39 stopni w zapowiedziach ma być. No nieźle, no zobaczymy. Ale na pewno dowiecie się tego, słuchając PRK, Polskiego Radia Kierowców. No to mamy jeszcze 10 minut do godziny 7, więc pędzimy z wiadomościami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie w kierunku Katowic. Doszło tam do kolizji i jezdnia została zwężona. Wolniej jedzie się także na remontowanym odcinku A1 pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyżowice. Na fragmencie prawie 6-kilometrowym jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Poranne godziny szczytu już powoli rozpoczynają się w województwie małopolskim, a właściwie nie powoli, bo już mamy kilka tras zakorkowanych. Zakopianka pod Krakowem od strony Myślenic, droga krajowa nr 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem, a także krajowa 7 na północ od Krakowa pomiędzy Węgrzcami a Krakowem właśnie. Wzmożony ruch obserwujemy na drodze krajowej nr 28 niedaleko Nowego Targu, a także w pobliżu Gorlic. Podobnie jest na krajowej 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem. W województwie mazowieckim także już rozkręcają się poranne spowolnienia, poranne korki. Tak jest chociażby na S8 i w Warszawie, jak zwykle o tej porze w kierunku zachodnim, ale także na obwodnicę Radzymina na fragmencie remontowanym w kierunku Białegostoku. Droga krajowa nr 61 jest zakorkowana pomiędzy Zegrzem a Legionowem, natomiast krajowa 7 niedaleko Czosnowa, Dziekanowa Leśnego, Łomianek i Warszawskich Młocin. I jeszcze jedna trasa w województwie wielkopolskim. Trasa ekspresowa S11 przed węzłem Poznań-Krzesiny, czyli przed autostradą A2 od strony Kurnika. Tutaj także mamy fragment remontowany i właściwie dosyć spory kilkukilometrowy korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aplikacja i wiadomości od was, cały czas na nie czekamy. Jakie warunki drogowe, pogodowe? No właśnie o te wartości na termometrach chciałem zapytać. Już za kilka minut informacje pogodowe, więc czekam na aktualizację. Co ciekawego pokazują wasze termometry w waszych samochodach?

0: To na zegarze mamy już punktualnie godzinę 7:00. A co tu się wydarzyło na tym termometrze IMGW w Zielonej Górze? Co tu się dzieje? 24 stopnie pokazuje termometr IMGW właśnie w Zielonej Górze, natomiast dla odmiany Zakopane 13 stopni. Cała Polska centralna, cała Polska tak na dobrą sprawę południowa, można powiedzieć, chociaż to się zaczyna od Grudziądza, w okolic Bydgoszczy. Tutaj IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami, więc dzisiaj zdecydowanie będzie bardzo, bardzo gorąco, nawet do 34 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej. W weekend, w niedzielę nawet 39. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie, wzrastające okresami tylko do dużego. Temperatura maksymalna dzisiaj od 24-25 na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 30 stopni. W centrum i na południowym wschodzie do 34 na zachodzie. Na wybrzeżu miejscami no odrobinę chłodniej, 22-23. Wiatr słaby, umiarkowany i ciśnienie idealne. 1005 hektopaskali dzisiaj w południe w Warszawie i to ciśnienie zmieniać się nie będzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za to zmieniają się u nas tablice rejestracyjne. One właśnie w tej godzinie zarządzą i będą królowały w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, czyli trzy tablice rejestracyjne. Wasze zadanie będzie polegało na tym, żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Prościzna. Damy sobie radę. Tak jak z całym tym czwartkiem, więc w ogóle się tym nie przejmujcie. 2 minuty po godzinie 7:00. Kuba Marcinowicz. Dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców, oczywiście my z wami na trasie, za nami Dżem. Proszę bardzo, przed nami na pewno informacje drogowe, czyli gdzie już zdecydowanie widać te spowolnienia po godzinie 7, gdzie ruch szczególnie intensywny. No, wszyscy robią oczywiście to, że jakby po to, żeby dojechać do pracy punktualnie na godzinę 8. I my to rozumiemy i dlatego was prowadzimy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W województwie mazowieckim mamy już dużo zakorkowanych tras. Oczywiście S8 w Warszawie, jak zwykle o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także coraz większy ruch obserwujemy i na drodze krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Stolicą i na krajowej 7 na północ od Warszawy. Podobnie jest na krajowej 92 przed Warszawą od strony Sochaczewa, a także na ekspresowej 8 na obwodnicę Radzymina, gdzie na fragmencie kilkukilometrowym mamy remont na jezdni w kierunku Białegostoku i tam jedzie się zdecydowanie wolniej. Na autostradzie A4 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Zabrze Południe a Gliwice Sośnica doszło do awarii samochodu ciężarowego. Na kilometrze 320 zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pasem prawym. Na razie nie obserwujemy tam zbyt wielkich spowolnień, czego oczywiście nie można powiedzieć o dolnośląskim odcinku autostrady A4, który pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie jest już poważnie zakorkowany. Na wysokości Kątów Wrocławskich także doszło do kolizji. Tutaj jezdnia jest zwężona, a w związku z porannym szczytem komunikacyjnym jedzie się tam zdecydowanie wolniej, już właściwie od węzła Kostomłoty. Te fragmenty można ewentualnie omijać przez miejscowość Kostomłoty, a potem przez miejscowości Piotrowice, Pełcznica i Kąty Wrocławskie. To są trasy lokalne, troszkę zatłoczone, ale nie są zakorkowane jak autostrada A4. I jeszcze jedna trasa, autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Pomiędzy Toruniem a Lubiczem mamy remont i tymczasową organizację ruchu, a także korki właściwie w obu kierunkach. No, ruch się wzmaga przede wszystkim w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I nasz słuchacz pisze w aplikacji, no to jeszcze, żeby tradycji stało się zadość, proszę bardzo, 3 propozycje do konkursu z tablicami rejestracyjnymi. Bardzo dziękujemy, będziemy się inspirować. Więcej na temat tej naszej codziennej zabawy po godzinie 7, już za chwilę.

0: Zaglądamy do aplikacji, ależ nasypało nam się tutaj wiadomości z tablicami i propozycji do naszej zabawy codziennej.
1: I to fajne te tablice.
0: Fajne, nie? Właśnie to samo.
1: Podchwytliwe, a jednocześnie, no fajne.
0: Nieźle. Mamy jeszcze taką tradycję, bo spokojnie można uznać to za cykl w poranku Polskiego Radia Kierowców, czyli wiadomość od jednego z naszych słuchaczy.

0: Nawet już dawno było te dzień dobry, bo my tu Wojta z Fafika i z Fafikiem. Fafik, daj głos. No, to my to już od trzeciej na warcie, tak? No wczoraj nie pospałem, bo mnie Katarzyna oczywiście zadań nadawała jak najbardziej, to nie ma, że boli, tak? No, minęliśmy się tylko w pracy, bo tak jak wspominałem, razem pracujemy w jednej firmie, a później się drugi raz mijaliśmy. No, ale ale dzień ładny zapowiada się, 18 stopni pod Tomaszowem, wróć pod Rawą Mazowiecką już. Także ma być ładnie, ma być pięknie, ładnie się słoneczko świeci i tyle. Serdecznie pozdrawiam oczywiście, a jak żeby inaczej? Aha.
1: Pozdrawiamy. No,
2: dziękujemy. Rzeczywiście to taka tradycja już się zrobiła.
1: Taki świecka. Cykl w Polskim Radiu Kierowców, więc jak nie ma tej wiadomości, to...
2: To nie zaczynamy poranka.
1: Tak, ale fajnie, że też Fafik w ogóle się odezwał. To
2: rzeczywiście,
1: miłe,
2: że dał głos.
1: Po raz pierwszy. Ja nie słyszałem jeszcze, żeby Fafik się odzywał i dawał głos. Dobrze, to teraz do konkretów. Nasze tablice i nasz konkurs codzienny po godzinie 7:00. Mamy 3 propozycje, 3 tablice rejestracyjne dla was. Wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli jaki urząd wydał daną tablicę rejestracyjną. Można łatwiejszy zestaw, można trudniejszy, można zmiksować, czyli mogą być albo 2 litery, albo 3 litery, albo miks. No i 3 punkty do zdobycia. Te 3 punkty oczywiście wymieniacie na nagrody, chociaż tych nagród mam wrażenie, że jest trochę więcej, o tym za chwilę Kuba. Mianowicie, pierwsza nagroda to jest owacja na stojąco. Druga nagroda to jest talon na pozdrowienia. Trzecia nagroda to są gadżety Polskiego Radia Kierowców. Czwarta nagroda to jest...
2: Wieczna sława i 5 szacunek tak na dzielni.
1: Tak jest. Więc 5 nagród za zaledwie 3 tablice. Za chwilę z nami na antenie. 5 nagród. Która stacja radiowa wam to daje? Żadna.
2: No,
1: tam ludzie rozdają jakieś miliony, samochody jakieś. Bez sensu. Co z tym zrobić? Przecież to podatek trzeba od tego zapłacić.
2: To prawda. No. Taki szacunek na dzielni jest bezcenny.
1: Tak. I nie trzeba jakby uiszczać podatku. No więc naprawdę. To jest...
2: Od razu może szef łaskawym okiem popatrzy.
1: No i nawet sobie możecie wtedy zrobić taką koszulkę, że szacun na dzielni. I to jest w ogóle, żeby każdy wiedział oczywiście, że to wam się ten szacun należy. Dobrze, ale już teraz absolutnie na poważnie. 22 139 29 29 i pierwsza osoba oczywiście zgarnia wszystko i bierze udział w naszej zabawie. 22 139 29 29. Ja uruchomiłem ten telefon, uruchomiłem. I to, ale jak? Patrz, jak uruchomiłem. Halo! Halo! Kto z nami jest?
3: Tomasz!
1: Tomasz! Pięknie, to Tomasz dzisiaj będzie. Tomeku, poczekaj chwileczkę, nie rozłączaj się. Zostań sekundkę jeszcze na linii. To wiemy, że dzisiaj Tomek będzie walczył w naszym konkursie. 5 nagród do zdobycia, a zaledwie tylko 3 tablice rejestracyjne.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Poranne życzenie, czas
1: zacząć. Załoga G przed chwilą na antenie Polskiego Radia Kierowców. Tomek za chwilę będzie z nami w przetablicach rejestracyjnych. Tomek z Wrocławia, więc już się od razu dogadaliśmy i Tomek już stwierdził, że przychodzi na start Wielkiej Wyprawy Maluchów. Hala Stulecia, najbliższa niedziela, więc koniecznie

0: Jeśli jesteście we Wrocławiu albo w okolicach, wpadnijcie, bo będzie na co popatrzeć. Te maluchy są naprawdę fantastyczne. Sprawdźcie, czy są gotowe do tak długiej trasy, bo przypominam, że w tym roku jedziemy do Normandii, a później jeszcze odcinek Polski, więc trochę tych kilometrów będzie. Będziemy ich śledzić, będziemy podpatrywać, będziemy opowiadać, przeżywać z nimi, a przede wszystkim także relacjonować to wszystko na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, więc jeśli chcielibyście wybrać się na wielką wyprawę maluchów, a nie macie malucha, albo nie jedziecie, to po prostu jedziecie z nami już, na tak zwaną gapę po prostu.
1: Aha.
0: Na gapę. Was zabieramy.
1: Tu nie ma na gapę, no bo no wszyscy są zaproszeni.
0: Tak jest, więc ruszamy już w najbliższą niedzielę, a teraz ruszamy z wiadomościami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo utrudnień na autostradzie A4. Jak to zwykle bywa o tej porze, oczywiście zatłoczona jest obwodnica Krakowa i to w obu kierunkach, ale także mamy utrudnienia w województwie śląskim pomiędzy węzłami Zabrze Południe a Gliwice Sośnica. Na kilometrze 320, gdzie doszło do awarii ciężarówki, zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Autostrada jest zakorkowana w województwie dolnośląskim, cały czas pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi w kierunku Wrocławia i Katowic. Tutaj już mówimy o poważnym dosyć korku, właściwie prawie że kilkunastokilometrowym. On zaczyna się już na wysokości węzła Kostomłoty. Ten fragment ewentualnie można omijać pobliskimi trasami lokalnymi, przez miejscowości Kostomłoty, Piotrowice i Pełcznica, a także przez kąty wrocławskie. W województwie dolnośląskim wzmożony ruch także obserwujemy oczywiście na innych trasach, zwłaszcza na tych, które prowadzą do Wrocławia, od strony Oławy, Środy Śląskiej, Bielan Wrocławskich, a także Świdnicy. Droga krajowa nr 24 w województwie wielkopolskim jest zablokowana pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną. Doszło tam do tragicznego wypadku na kilometrze 22. To są okolice miejscowości Kamionna. Doszło tam do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego i życia jednej osoby. Nie udało się w tym wypadku uratować. Droga jest zablokowana w obu kierunkach i najprawdopodobniej na miejscu są służby, które kierują ruchem. Jeszcze województwo mazowieckie, tutaj oczywiście mamy bardzo dużo korków. Ja wspomnę o dwóch trasach. Ekspresowa 8, obwodnica Radzymina, fragment remontowany. Tu mamy korek w kierunku Białegostoku. Drugi korek na S8 to północna obwodnica Warszawy, pomiędzy węzłami Głębocka a Marymącka i jeszcze trzeci korek, bo między Górą Kalwarią, Piasecznym a Warszawą, to oczywiście krajowa 79.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za chwilę gramy w tablice rejestracyjne.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: ile radości to mruczenie powoduje.
1: No, czep się. Zawsze się musisz doczepić do mnie. Dobra. Tomasz jest z nami. Dzień dobry, Tomeczku.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Witamy cię serdecznie. Co u ciebie słychać? Opowiadaj, jak twój poranek czwartkowy.
2: A dziękuję, wszystko dobrze. Jechałem z Wrocławia, jadę do Poznania. Właśnie dojeżdżam piąteczką do Poznania.
1: No i pięknie. I później wracasz?
2: Tak, ogarnę swoją pracę i wracam po południe do Wrocławia.
1: To fantastycznie, we Wrocławiu w niedzielę 39 stopni, ho ho, panie, ale będzie ciepło i te maluchy.

0: dodatkowo jeszcze.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy. Hala stulecia Fiaty 126P startują właśnie tam. Myślę, że około godziny 13 to już ruszymy w trasę. Dużo się będzie działo. Poza maluchami jeszcze sporo atrakcji, a przede wszystkim także ci znani i lubiani, którzy jadą z wielką wyprawą maluchów, więc no koniecznie. Tomek, to teraz przechodzimy do interesów. Ty chcesz zestaw profesjonalny czy łatwiejszy?
2: Profesjonalny.
1: No raczej, to jest wyzwanie.
3: Dobrze, dobrze.
1: To akurat tak się pięknie
3: akurat
1: składa.
3: Dobrze, bo taki mamy.
1: Tak zaryzykowałem i pomyślałem, że jak Tomek powie, że chce łatwiejszy, to będziemy go jednak przekonywać, że szacun na dzielni, na to się trzeba zapracować.
3: No tak, dobra.
1: Dobra, mamy trzy tablice rejestracyjne, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, który z urzędów wydał taką tablicę, jaki to powiat. Proszę bardzo, na dobry początek SMI, czyli SMI, SMI, SMI dla ciebie.
2: Śląskie Mikołów.
1: Ha, proszę od razu, bez zastanowienia.
3: Po jednej nutce. To ja mam coś takiego, pewnie dla ciebie będzie to prościzna bardzo, DMI.
2: No to koło mnie, to na Śląskie Mikołów.
1: Proszę od razu, proszę, bez zastanowienia, proszę, jak spod palca. Dobrze, to ja z kolei mam ostatnią, trzecią tablicę i potem to już same przyjemności się zaczną. RMI.
2: Podkarpackie. Mm-hmm. Podkarpackie. Mielecki.
1: No. Słuchajcie, trzy punkty, więc nagrody się należą. Coś niesamowitego. Z jaką lekkością, z jaką gracją, z taką łatwością w ogóle, bez zastanawiania, bez grzebania gdzieś w pamięci, w odmętach. No nic, naprawdę, Tomek, ty na każdą tablicę byś tak odpowiedział, bez zastanowienia?
2: Nie, byłoby gorzej, jakby to były tam ze ściany wschodniej i północno-wschodniej.
1: Tak? No to się dobrze złożyło. Trzy punkty zdobyte, jedna nagroda już powędrowała, czyli owacja na stojąco, teraz druga nagroda, czyli talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz. Proszę bardzo, antena Radia Kierowców jest twoja.
2: Pozdrawiam was, dwóch Kubów.
1: Dzięki.
2: Całe Radio PRK. W szczególności moją kochaną żonę Antenkę, która właśnie jedzie z Wrocławia na Górny Śląsk. I Artiego, Sato, Piotrka, Eduardo, Maniusia z Rumi i wszystkich kierowców. Szerokości dla was.
1: Fajnie, dobrze przygotowane pozdrowienia.
3: Ładny, to jest spory zbiór.
1: Naprawdę.
3: Bardzo ładny.
1: Dobra, to do tego jeszcze dorzucamy teraz, Kubuniu, twoja nagroda.
3: Wieczna sława.
1: Tak, to
3: no i szacunek na dzielni, w miejscu pracy, w miejscu odpoczynku, w miejscu rekreacji.
1: To ja jeszcze... W miejscu rekreacji podobało mi się najbardziej. To ja jeszcze dorzucę gadżety Polskiego Radia Kierowców dla ciebie. Tomek, wszystkiego dobrego. W dobrym humorze podróżuj
2: z nami. Bardzo wam dziękuję i teraz mogę powiedzieć, że dodzwonił się do was Tobo 123.
1: Tak, no to witamy Tobo 123. Widzisz, wszystko się wyjaśniło. A ty? No to do zobaczenia we wtorek na Wielkiej Wyprawie Maluchów na starcie.
2: W niedzielę.
1: W niedzielę, a co ja powiedziałem?
2: Wtorek.
1: A, no, to w niedzielę. Nie, no, w niedzielę. Jesteśmy umówieni. Wszystkiego dobrego. Ten jest tą
2: Dziękuję
1: strefą. Tak rozwalił. Trzymaj się, hej!

0: O, gwizdanie
1: możesz,
0: teraz?
1: Możesz też.
0: Nie, ja słucham. Słucham i...
1: Ale gdzie? W strefie...
0: I rejestruję w strefie rekreacji, wiadomo.
1: Fajnie.
0: Wakacje się zbliżają, właściwie już są.
1: Tak.
0: Dużo słuchaczy naszych mówi, że urlop albo
1: czyli
0: zaczyna.
1: Czyli wprowadzamy jeszcze szóstą nagrodę, albo raczej taką piątą A, mianowicie ta piąta A
0: na
1: to
0: okres
1: jest...
0: wakacyjny.
1: Tak, na okres wakacyjny natchnął mnie do tego Kuba, czyli nie dość, że wygrywacie talon na pozdrowienia, owacje na 100

0: Wystarczająco gadżety, dodatkowo wieczną
1: sławę,
0: to dodatkowo jeszcze szacun na dzielni. I tutaj jest piąta nagroda A.
1: Szacun w miejscu rekreacji.
0: Tak jest. I to na okres wakacji wprowadzamy taką nowelizację naszych nagród, więc no to już tak jutro będziecie dzwonić do
1: ja
0: mnie.
1: Ja właściwie widzę takim okiem wyobraźni taki parawan na plaży nad Bałtykiem i tam jest napisane mam od Polskiego Radia Kierowców.
0: Tak. Szacun na dzielni i w strefie rekreacji. No to dobrze, to wracamy już teraz na ziemię i już absolutnie na poważnie. Ważnie, czyli informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas bardzo poważny wielokilometrowy korek utrzymuje się na A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie w kierunku Katowic. W związku z kolizją jezdnia jest tam zwężona. Na A4 utrudnienia utrzymują się także w województwie śląskim pomiędzy węzłami Zabrze Południe a Gliwice Sośnica. Na kilometrze 320 doszło do awarii samochodu ciężarowego i tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pasem prawym. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Sporo cierpliwości przyda się i na ekspresowej 8 w Warszawie, jak zwykle w kierunku zachodnim, i na ekspresowej 8 na obwodnicę Radzymina, gdzie na fragmencie kilkukilometrowym jezdnia jest zwężona w związku z remontem. Zdecydowanie wolniej jedzie się także przed Warszawą od strony Płońska oraz przed Warszawą od strony Góry Kalwarii i Piaseczna. I jeszcze województwo pomorskie. Tutaj także mamy dość sporo spowolnień i korków, jak to zwykle bywa o tej porze. Właśnie chociażby w województwie pomorskim zakorkowana jest obwodnica Gdańska pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, ale także sporo utrudnień na trasie Majora Sucharskiego w samym Gdańsku. To jest oczywiście droga krajowa numer 89. Zwłaszcza tutaj spore problemy obserwujemy pomiędzy mostem nad Martwą Wisłą, a tunelem pod Martwą Wisłą w kierunku Gdańskiego Portu. W województwie pomorskim uważajmy także na drodze krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze tylko dodam, że mamy spowolnienie na A2 w kierunku Warszawy na wysokości Grodziska Mazowieckiego bez żadnych wydarzeń, więc może to po prostu przez wzmożony ruch. Pozdrawia Karaś. Bardzo dziękujemy za te informacje.

straży. Ależ się gorąco zrobiło teraz w Zielonej Górze. Tutaj termometry IMGW podkreślam, a one mam wrażenie, że często podają jakąś niższą wartość niż na przykład wasze termometry w samochodach. 26 stopni Zielona Góra teraz w tym momencie. Kłodzko, Nowy Sącz 16.

0: więc dość duża różnica. A w Zielonej Górze teraz najgoręcej, a będzie jeszcze cieplej, bo dzisiaj spokojnie dojedziemy do 34 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli dużo, dużo, dużo słońca. Na północnym wschodzie to zachmurzenie może w drugiej połowie dnia wzrastać się okresami do dużego. Temperatura maksymalna dzisiaj to chyba najważniejsze informacje dla wszystkich podróżujących na przykład. Cały czas się zastanawiam, co mają zrobić ci, którzy jeżdżą dużymi samochodami i muszą pauzować na tych betonowych, gigantycznych mopach. Jak tam dzisiaj będzie gorąco. Matko, co wy tam musicie przeżywać? Coś niesamowitego. Koszmar. Temperatura maksymalna dzisiaj od 24-25 na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 30 stopni w centrum i na południowym wschodzie i uwaga, 34 stopnie na zachodzie, na wybrzeżu miejscami 22-23. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, ciśnienie w południe w Warszawie 1005 hektopaskali i przewiduje się stały stan ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już 2 minuty po godzinie 8:00. Jedziemy oczywiście dalej z wami. Kuba Marcinowicz, mówię wam dzień dobry.

0: co to było?
1: Przedłużenie piosenki.
2: Tak jest, próbowałem tak się trochę wkleić w
0: Przepraszamy
2: ten
0: panią Patrycję.
2: Przepraszamy pani Patrycjo.
0: Przepraszam za kolegę.
2: Głupio wyszło, no jak to mówią, głupio wyszło. 10 minut po godzinie 8. To głupio wyszło, jak się spóźniliście dzisiaj do roboty. To zdecydowanie.
0: Oj tak.
2: Ale zawsze można próbować.

0: Choć zrzucić to na korki, chociaż to słaba wymówka.
1: No tak. No,
0: ale jednak,
1: ale można, można oczywiście, zrobić, bo no, tych korków sporo. Chyba że ktoś ma na dziewiątą, to wtedy no to jeszcze kawka, herbatka.
0: To jeszcze luz. No właśnie, a propos, sporo korków, o nich wszystkich staramy się wam opowiedzieć co 20 minut w raportach drogowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trudna sytuacja drogowa w województwie dolnośląskim. Zakorkowana jest autostradowa obwodnica Wrocławia, a zatem A8 pomiędzy węzłami Wrocław Północ a Wrocław Stadion na jezdni w kierunku Kłodzka. Wielokilometrowy korek utrzymuje się także na A4 w województwie dolnośląskim, właśnie pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie w kierunku Wrocławia i Katowic. Ten fragment no, można omijać trasami lokalnymi pobliskimi przez miejscowości Kostomłoty, Piotrowice czy Pełcznica. Właściwie ten korek na A4 zaczyna się już dokładnie na wysokości węzła Kostomłoty, czyli liczy właściwie kilkanaście kilometrów. Na A4 mamy także utrudnienia w innych miejscach, chociażby w Małopolsce na obwodnicy Krakowa. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w obu kierunkach, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Skawina. Całkowicie zablokowana w obie strony jest Krajowa 24 pomiędzy Skwierzyną a Poznaniem, niedaleko miejscowości Kamionna. To w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 22. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu i ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze kilka słów o sytuacji na północy naszego kraju, w województwie pomorskim. Tutaj coraz więcej samochodów, oczywiście na obwodnicy Trójmiasta czy na trasie Majora Sucharskiego, to jasne, ale także wolniej, nieco wolniej na razie, jedzie się na trasach wojewódzkich numer 215 i 216 w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, a także niedaleko Chłapowa, Rozewia i Jastrzębiej Góry.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak jak już zdążyliście zauważyć, wielkimi krokami zbliża się wielka wyprawa maluchów. No więc dzisiaj właśnie o tych Fiatach 126P ciekawi jesteśmy. Jakie macie z nimi związane wspomnienia? Przecież każdy w Polsce sentymentem ogromnym darzy ten samochód. Każdy w Polsce miał taki samochód, albo prawie każdy. No, słynny 40-latek przecież. Tak. Więc to
1: albo
0: było...
1: sąsiad każdego, to na pewno miał. Czy wujek każdego.
0: To było spełnienie marzeń Polaka, no bo przecież można było się poruszać, można było pojechać na wakacje. To nic, że się psuł, to nic, że mały, to nic, że ciasny.
1: Ale jechał.
0: Ale jechał, dokładnie. Więc dzisiaj zbieramy wasze wspomnienia związane z Fiatem 126P. Prawie setka tych Fiatów wystartuje już w najbliższą niedzielę z Wrocławia, z hali stulecia. No i będziemy podążać w stronę Normandii. Jak będzie wyglądała ta podróż, o tym oczywiście usłyszycie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, ale dzisiaj chcemy usłyszeć wasze historie związane z Fiatem 126P. Może być bliska, może niekoniecznie. To tylko mieliście i czym jeździliście. No to proszę bardzo, można się nagrywać. Nie ukrywam, że na te głosowe wiadomości chyba dzisiaj liczymy najbardziej.

0: że wam jest dość dużo. Więc można przebierać, wybierać i opisywać, ale także nagrywać wiadomości głosowe, bo przypominam, że już w najbliższą niedzielę startuje wielka wyprawa maluchów. Przypominam sobie, kiedy rodzice mieli Fiata 126P, przepięknego białego maluszka po dziadku, to kiedyś się wziął i zepsuł, jak na złość.
1: Nie, no więc,

0: okiem jest gigantyczny korek samochodów i na środku tegoż parkingu stoi maluch, nasz maluch biały. Więc sąsiad mówi, czy mam kluczyki, bo on chciałby odpalić, by przejechał, bo on wyjechał na środek. No więc mówię, że on jest zepsuty. Aha! No i co się okazało? Linka od hamulca ręcznego strzeliła, a maluch z lekkiej górki zjechał centralnie na środek parkingu, blokując cały parking, więc trochę sąsiadom czasu zajęło, zanim wpadli na ten pomysł, żeby go wepchnąć z powrotem i podrzucić kamień pod koło.
1: No czyli tak, taki jeden maluszek, a paraliż całego osiedla.
0: Tak jest. Ale w ogóle to ciekawe, zamiast od razu złapać i przepchnąć, to przyszli i pytali,
1: w ogóle, czy można.
0: Tak, czy można dotknąć, czy się nie rozsypie przypadkiem z tej rdzy całej.
1: Ładnie, no przez szacunek dla właścicieli maluszka przecież. Maluszek to
0: zdecydowanie
1: coś ważnego. Ja mam natomiast takie wspomnienie też z białym maluchem, znaczy kremowym, chyba takim białym trochę. Moi rodzice najpierw kupili właśnie białego malucha i dzień później nam go ukradli.
0: O nie!
1: No, ale był ubezpieczony i tak dalej, więc jakoś to się rozeszło po kościach, ale później tata kupił czerwonego. I już czerwonego nikt kraść nie chciał.
0: Czyli białe maluchy były bardziej popularne od złodziei niż czerwone.
1: Tak.
0: Czerwone szybsze podobno.
1: No właśnie.
0: Więc historie związane z maluchami, mamy ich zdecydowanie na pęczki, gdyż pamiętam, z rodzicami wyjeżdżaliśmy na wakacje, zdążyliśmy i no, kawałeczek za Warszawę. Jedziemy Wisłostradą w stronę Warmii i Mazur na jednym z wybojów, wtedy kiedyś jeszcze były takie czasy, kiedy drogi były bardzo nierówne.
1: No,
0: więc te maluchy tam podskakiwały jak żuczki. No więc faktycznie na jednym z wybojów tak nas podrzuciło, więc rodzice polecieli do góry, a potem upadli. No i akurat pech chciał, że ten spaw puścił w fotelu, więc mama nagle wylądowała z pozycji siedzącej na pozycję leżącą.
1: Aha, aż tak.
0: I co się wtedy działo? No nic, dojechaliśmy na Warmię i na Mazury na fantastyczny urlop. No,
1: ale
0: się
1: dojechaliście.
0: A jak? No tylko tyle, że się działo jak na taburecie w kuchni i tyle, no.
1: Jak? No ale w pozycji leżącej. To już odpoczywała właściwie.
0: No,
1: jeszcze wakacje się nie rozpoczęły, a już odpoczęła.
0: To komediowy samochód, naprawdę. Gdyby człowiek nakręcił tylko film o maluchu, to myślę, że maluch byłby znakomitym bohaterem tych filmów i mnóstwo fajnych historii. I na te historie właśnie czekamy dzisiaj od was. Można pisać, a przede wszystkim także liczymy na nagrania głosowe. To wszystko w naszej aplikacji. Klikacie biały mikrofon, nagrywacie, wysyłacie i za chwilę słyszycie się na antenie Polskiego Radia Kierowców albo biała koperta, czyli piszecie, a my to za chwilę przeczytamy.

0: Śląska.
1: Możesz też.
2: Nie, nie, z tym gazem to spokojnie, bo no, to...
3: Tak, dzisiaj zdecydowanie w tych korkach to nie przesadzajmy z tym gazem. A propos Fiata, ja nie mam wspomnień z Maluchem, bo od razu mieliśmy dużego Fiata, pozdrawia Piotrek. No to Piotrek, no to trochę straciliście, chociaż jakby to jest jakby
2: duży
3: inna historia.
2: Duży Fiat też super.
3: Też super, znakomicie i też mnóstwo fajnych przygód. Ale wielka wyprawa Maluchów to oczywiście Maluchy, czyli Fiaty 126P. Jakie macie z nimi wspomnienia? Jak wyglądała wasza kariera za kierownicą tego pociesznego, przezabawnego, przeprostego w konstrukcji samochodu? Oczywiście z wadami, ale także i z wieloma mocnymi stronami, trzeba przyznać, bo zagotować Malucha to chyba jakby jest sztuka.
2: A, faktycznie.
3: To wcale nie jest takie łatwe, że hop siup, że on od razu się przegrzewa.
2: Estetyczny bardzo samochód, tak. Według mnie akurat. Karoseria jest piękna i taki w ogóle wygląd. No, włoski sznyt.
3: No tak, zdecydowanie. No więc dużo tych Maluchów będzie w najbliższych dniach, a nawet tygodniach w Polskim Radiu Kierowców, więc pytamy dzisiaj was o wasze wspomnienia z Fiatem 126P. Mieliście kiedyś taką maszynę? No to jak się nią jeździło, jak funkcjonowaliście z Maluchem? Czy jest sztama z Maluchami, czy wręcz przeciwnie, jakaś odraza i wstręt do Fiata 126P. A my już teraz mamy kolejny raport drogowy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej numer 15 w województwie wielkopolskim pomiędzy Jarocinem a Krotoszynem, niedaleko miejscowości Czarny Sad, doszło do zderzenia auta osobowego i busa. Jedno

0: Osoba została w tym wypadku ranna. Na kilometrze 68 ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje także na Krajowej 51 w Warmińsko-Mazurskiem, pomiędzy Bartoszycami a Lidzbarkiem Warmińskim. Niedaleko miejscowości Rogusz na kilometrze 33 zderzyły się trzy pojazdy, ciężarówka i dwa auta osobowe. W Warmińsko-Mazurskie mamy także utrudnienia na drodze Krajowej 53 na odcinku Szczytno-Pasem, niedaleko miejscowości Grom na kilometrze 33. Jezdnia jest zwężona po wypadku samochodu osobowego i motocykla. Właśnie na kilometrze 33 jezdnia jest tam zwężona, ale ruch jest możliwy, oczywiście jest utrudniony. Jeszcze jedna informacja z województwa warmińsko-mazurskiego. Droga krajowa numer 57 w Biskupcu. To jest tamtejsza ulica Chrobrego. Tutaj doszło do potrącenia rowerzysty przez auto osobowe. Policja jest na miejscu i to ona kieruje ruchem. Jeszcze garść informacji właściwie z województwa mazowieckiego. Tutaj poranne godziny szczytu trwają w najlepsze. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, ale także ekspresowa 2 południowa obwodnica. Tutaj zdecydowanie wolniej na odcinku kilkukilometrowym. Jedzie się pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim a Ursynowem w kierunku Poznania. Jeszcze jedna informacja. Droga krajowa numer 7. Czosnów, Palmiry, Dziekanów Leśny, Łomianki. Wszędzie tam mamy albo spowolnienia, albo korki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A jakie macie wspomnienia z maluchem Fiatem 126P? No to czekamy na wiadomości głosowe i możecie także pisać w naszej aplikacji.

0: Nic, nic.
1: Nucić se nie można?
2: Można, można, trzeba nawet.
1: Właśnie.
2: Żeby cyrkulacja powietrza była.
1: Otóż to, jak w Maluchu. Dzień dobry. Pierwszym samochodem moich rodziców był żółty Maluch. Jeździliśmy nim na wakacje po Polsce. Bardzo miło go wspominam. Pozdrawia Ania. No, takich wspomnień jest więcej.
3: Cześć, Krzysiek z Krakowa. 8 takich maluszków miałem. Pierwszy dostałem od rodziców. Pierwszego dostałem od rodziców. Był biały, ale oczywiście od razu został przelakierowany na czarny kolor. Podczas tego remontu miałem taką przygodę, że ściągnąłem tylną belkę, ściągnąłem poszycia błotników. Jak założyłem poszycia błotników, to już belka była za wąska, bo się trochę rozszedł. No ale w Maluchu można było wszystko, więc spasowało młotek. Franciszek pomógł i było dobrze. Kolejny Maluch to był taki, który miał pasowanie 000 w numerze silnika i on zachwycał, że to podobno jakiś dobry model. Potem były następne, ale już tak nie cieszyły. Ale generalnie zawsze z Maluszkiem było fajnie. Pozdrawiam. Szkoda, że tak mało czasu.
1: No, ale macie minutę do wykorzystania na nagranie głosowe. Historia mojego taty: jechał naszym Maluchem i przez otwarte okno wpadła pszczoła. No, czy coś takiego podobnego. No i tata wylądował w rowie. Maluch do malowania, ale nie było niebieskiego lakieru. Był tylko biały, więc Maluch za 2 dni był już biały. A później moje wspomnienia związane z Maluchem. Cóż, no. Takiego super pomarańczowego, ze spoilerami, głośnikami. Ech, poznałem taką Karolinę. I w tym Maluchu my... A, no to jakby już możecie się domyślać, co się tam dalej działo w tym Maluchu. Ciasno, ale własno, jak to mówiono. Faktycznie, więc fajne wspomnienia mamy z Maluchem. No...

0: całą Polskę zmotoryzował i sprawił, że nagle okazało się, że Polska to nie tylko nasze miasto, ale można pojechać gdzieś dalej, można pojechać na wakacje, można wylądować w Chorwacji, czy jest zagranica jeszcze jakaś. I ten maluch naprawdę całkiem sobie nieźle radził podczas takich podróży.
1: Witam serdecznie. Zaczęliście taki temat, że mógłbym go w sumie opowiadać cały dzień na temat maluchów. Nie chwaląc się nieskromnie, z tatą złożyliśmy chyba 2 maluchy. Przynajmniej ja 2, tata podejrzewam, że było ich może 4. Mieliśmy maluchy, sam później miałem malucha, którym jeździłem, wprawdzie też był elegant, więc nowszy prototyp. Ale tak, wspomnień masa. Sam fakt tego, że na wakacje pod namioty zawsze się jeździło maluszkiem, przyczepka zapięta i dawaj długa. Pozdrawiam Wubczyki, miłego dnia.
0: Tak było.
2: Czyli można naprawdę wszystko było z maluszkiem.
0: Jakoś więcej. Dzisiaj mamy dużego SUV-a. Jedziemy na wakacje, pakujemy i narzekamy, że te 500
2: że
0: litrów
2: miejsca.
0: Bagażnika to w ogóle mało i to się wszystko nie mieści. I rowery na dach, i cudawianki. I nadal jeszcze nam nie pasuje. A kiedyś człowiek maluchem podróżował i wszystko zabierał i jeszcze dodatkowo jajko na twardo jadł na trasie i było dobrze. I nikomu nie przychodziło do głowy, żeby narzekać, prawda? Mama miała czerwonego, nowego maluszka. No i gdy miał pół roku, niestety, ale został skradziony. Czyli widzisz, czy nie tylko białe kradli, ale czerwone jednak też, co potwierdza nasz słuchacz.
2: Ale po pół roku dopiero.
0: Właśnie, czyli trochę pojeżdżone było, ale był ubezpieczony. No i za pieniądze z tego ubezpieczenia rodzice kupili białe, ale już roczne Seicento.
2: A
0: to już zupełnie inny level, to już inna bajka. Ja pamiętam moją mamę, która przesiadała się z Fiata 126P właśnie do Fiata Seicento, czerwonego. Kolor absolutnie w tej historii nie ma żadnego znaczenia. To pamiętam, że no, przeżywała to bardzo, bała się, że się nie nauczy jeździć, że to w ogóle to była inna motoryzacja, inny świat i tym samochodem zupełnie inaczej się jeździło. To jakbyś się przesiadał naprawdę.
2: Niby inny świat, a to jednak
0: Mercedesa.
2: Fiat. No, czyli jednak ta sama rodzina.
0: Tak jest. To czekamy na wasze historie. Można pisać, można się nagrywać w aplikacji. Jakie macie wspomnienia związane z maluchem?

0: 10 minut jeszcze do godziny 9, więc pędzimy do was z informacjami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli A8, pomiędzy węzłami Wrocław Północ a Wrocław Stadion, doszło do pożaru samochodu dostawczego na jezdni w kierunku Kudowy. Na kilometrze 19 zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku granicy państwa. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Obserwujemy tam dosyć spory, kilkukilometrowy korek.

0: Zakorkowana i to bardzo, bardzo poważnie jest A4, także na Dolnym Śląsku, pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie, gdzie na kilometrze 140 doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Katowic. Na drodze krajowej numer 51, uwaga, pomiędzy Bartoszycami a Lidzbarkiem Warmińskim, niedaleko miejscowości Rogusz, na kilometrze 33, gdzie zderzyły się trzy pojazdy, obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa numer 24 pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną, niedaleko miejscowości Kamionna. Tutaj doszło do śmiertelnego wypadku ciężarówki i samochodu osobowego na kilometrze 22. Ruch kierowany jest na objazdy. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch pojazdów osobowych na krajowej 92 pomiędzy Kołem a Kutnem, niedaleko miejscowości Stawiska. To także w województwie wielkopolskim. Na kilometrze 329 trasa jest częściowo, ale tylko częściowo, zablokowana. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze południe naszego kraju, województwo małopolskie. Tutaj mamy cały czas sporo korków, sporo spowolnień. Czy to na A4 na obwodnicy Krakowa, czy to na Zakopiance na fragmencie podhalańskim, czy na drodze krajowej numer 28 niedaleko Mszany Dolnej, Gorlic czy Wadowic, oraz na drodze krajowej 79 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zabierzowem a Krakowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my dzisiaj kolekcjonujemy i zbieramy wasze historie i wasze wspomnienia związane z maluchem Fiatem 126P.
3: Ja miałem ze swoim maluchem kiedyś taką przygodę. Otóż z mojego samochodu korzystała też moja mama i któregoś poranka poszła do samochodu, otworzyła go, wrzuciła torebkę i włączył się alarm. Przylatuje do mnie, budzi mnie, ponieważ to był wczesny poranek, żebym coś zrobił. Ja mówię: mamo, ale ja nie mam alarmu w samochodzie. Co się okazało? Mama otworzyła samochód, który był w takim samym kolorze sąsiada. Nie wiem, czy nie zamknął, czy po prostu takie były wtedy te zamki. Położyła torebkę, no i konsternacja. Jak zszedłem, oczywiście sąsiad już stał i martwił się, że chcą mu ukraść samochód. Wszystko się wyjaśniło. Taka oto przygoda. Miłego dnia życzę całej redakcji i wszystkim kierowcom w ten piękny, słoneczny dzień. Adam z Luksemburga.
2: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy.
0: Scena jak z filmu. Początek dobrego filmu.
2: Tak się podobno działo, że jednym kluczykiem można było otworzyć parę maluchów. Też słyszałem podobne historie. Czekamy na więcej w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

Ojej, to nam się pogodowo porobiło, a raczej temperaturowo. Dzisiaj, przypominam, IMGW wydało dla Polski centralnej, Polski wschodniej, zachodniej, Polski południowej ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami.

0: No i faktycznie, patrząc na zegarek, czyli mamy godzinę 9, a na termometrze 28 stopni w Zielonej Górze. 28, a dzisiaj będzie zdecydowanie cieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To przede wszystkim dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie może wzrastać tylko do dużego, ale wartości na termometrach dzisiaj powalają. 24, 25 na Suwalszczyźnie i na Podhalu, 30 w centrum i na południowym wschodzie, 34 na zachodzie, na wybrzeżu miejscami tylko 22, 23 stopnie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, a ciśnienie 1005 hektopaskali na barometrze w Warszawie w południe. No i też przewiduje się stały stan ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy dalej i czekamy na wasze maluchowe historie. Macie wspomnienia związane z maluchem? Można pisać, można się nagrywać. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: mamy 10 minut po godzinie 9. No i oczywiście kolejny raport drogowy, bo mamy je dla was co 20 minut do tematu maluchów. Oj, wrócimy za chwileczkę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej nr 13 w województwie zachodniopomorskim, niedaleko Szczecina, dokładnie w pobliżu miejscowości Smętowice, doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Mamy informację, że na 10 kilometrze jezdnia jest częściowo zablokowana. Nie mamy natomiast jeszcze informacji o osobach poszkodowanych w tym zdarzeniu, ale wiadomo, że już właściwie na tym odcinku, to jest powiedzmy pomiędzy Szczecinem a granicą w Kołbaskowie,

0: już utrzymuje się tam korek. Na razie nieznaczny, ale ten korek właściwie robi się coraz dłuższy. Zakorkowane są trasy w województwie dolnośląskim. Wielokilometrowy korek. Na A4 przed węzłem Kostomłoty jeszcze się zaczyna ten korek. I tutaj w ślimaczym tempie jedzie się aż do węzła Kąty Wrocławskie, nawet nieco dalej. Na wysokości węzła właśnie Kąty Wrocławskie doszło do awarii samochodu ciężarowego i jezdnia w kierunku Katowic została tam zwężona. Mamy utrudnienia także w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej numer 57 w Biskupcu. To jest skrzyżowanie ulicy Chrobrego z Armii Krajowej. Doszło tam do potrącenia rowerzysty przez auto osobowe i na kilometrze 46 na miejscu ruchem kieruje policja. Podobnie jest na krajowej 51 pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim a Bartoszycami niedaleko miejscowości Rogusz. Na kilometrze 32 zderzyły się trzy pojazdy i tutaj obowiązuje ruch naprzemienny. Zablokowana w obu kierunkach jest krajowa 24 pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną, niedaleko miejscowości Kamionna, gdzie doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 22. Chodzi o wypadek ciężarówki i samochodu osobowego. Jedna osoba zginęła, ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze kilka słów o sytuacji w centrum naszego kraju, w województwie mazowieckim. S8 jest nadal zakorkowana w Warszawie i to w zasadzie w obu kierunkach. I pomiędzy Bemowem a węzłem Powązkowska i pomiędzy węzłami Głębocka a Marymącka. Na S2 w Warszawie, czyli na południowej obwodnicy, także trudna sytuacja pomiędzy wałem Miedzeszyńskim a Ursynowem w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

Ależ się porobiło z tymi maluchami. Każdy z nas ma wspomnienia związane z Fiatem 126P i tych Fiatów prawie setka ruszy w stronę Normandii już w najbliższą niedzielę z Wrocławia, spod hali stulecia. Więc jeśli macie wolne przedpołudnie niedzielne, to serdecznie zapraszamy. Oczywiście Polskie Radio Kierowców po raz czwarty jest patronem tego wydarzenia i po raz czwarty rusza z maluchami, z ekipami, ze znanymi, lubianymi po to, aby pomagać w zbiórce pieniędzy na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. Ale oczywiście także dużo o maluchach, dużo o bohaterach,

czyli o tych, którzy stali się ambasadorami tej akcji, no i ruszają właśnie i będą pokonywać tysiące kilometrów, żeby dotrzeć do celu, a później jeszcze trasa po Polsce, czyli spotkanie i spotkania z fanami maluchów, z fanami tych, którzy te maluchy prowadzą i tak dalej, i tak dalej. Ale my dzisiaj pytamy was o wasze wspomnienia. Dużo tego mamy.

0: zakupów po zakup siatki na płot. Siatka załadowana na bagażniku, wyjeżdżamy i nagle po drodze napotykamy patrol policji, który zaciekawiony ruszył za nami. W międzyczasie udało się skręcić w boczną dróżkę, wysadziłem dzieciaki. Dzieciaki położyły się w rowie, ja powiedziałem, że za jakiś czas po nie wrócę i udałem się dalej. Patrol niestety dogonił mnie, zatrzymał i cóż się okazało? Chcieli tylko sprawdzić, czy siatka jest prawidłowo zamocowana. A odjeżdżając dodali, że fajnie byłoby, gdybym jednak po te dzieciaki wrócił, bo mimo wszystko niewygodnie jest im w tym rowie. Pozdrawiam wszystkich, szerokości, miłe.
1: Bardzo ładna puenta.
2: Tak, spodziewałem się innego końca tej historii. Myślałem, że policja stwierdziła, że ta siatka kradziona i dochodzenie i tak dalej, że tam takie wątki kryminalne się pojawią. No ale ładnie, faktycznie. Co jeszcze?
3: Halo Polskie, radny kierowców, Mariusz z Elbląga. Maluszek to mój pierwszy samochód zarejestrowany na mnie. Prędzej jeździłem rodziców samochodami, ale pamiętam doskonale w maluszku śruby na krzyżaki w skrzyni biegów, bodajże wałek zdawczy, on się przesuwał i trzeba było przykręcić i przylutować. To samo te przekładnie takie, nie pamiętam jak się nazywały, aluminiowo-gumowe między półosią a kołem. One też bardzo często się zrywały i czasami trzeba było przywiązywać jedną półoś dosłownie drutem, żeby jako tako samochód jechał do przodu, jak one się zepsuły. Naprawdę bardzo mile wspominam i polecam wszystkim, żeby się chociaż raz przejechać, posłuchać. Silnik prawie pracuje jak bokser. Pozdrawiam.
2: Prawie. Prawie no robi właśnie, jednak prawie, wielką różnicę, tak. Ale coś w tym jest. Te dwa cylindry to było coś. No to takich dźwięków na pewno przez najbliższe dni nie zabraknie na antenie Polskiego Radia Kierowców.
4: Pamiętam naszą przygodę z maluszkiem, jak chcąc jechać tym urządzeniem przesympatycznym do Grecji z Polski. Wykonaliśmy jazdę testową z Wałbrzycha do Wrocławia. Właściwie nie wykonaliśmy, ponieważ maluszek zdecydował się nie jechać dalej po przejechaniu 20 km. A druga przygoda to dojechaliśmy do Wrocławia, ale jechaliśmy zimą. Pamiętam, to było na koncert zespołu Ich Troje do Hali Ludowej jeszcze wtedy. I na każdych światłach musieliśmy skrobać szyby od środka, uwaga, bo tak działało ogrzewanie w maluszku. Bardzo dobrze wspominam mimo wszystko cały ten okres. Chyba bardziej okres niż samochód. Chociaż sympatię dla maluszka mam również. Serdecznie pozdrawiam redakcję Polskiego Radia Kierowców, wszystkich słuchaczy. Dobrego dnia, Krzysztof Stesli.
2: Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na więcej takich historii w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: taka romantyczna historia, ale z tego, co mi się wydaje, to chyba nie skończyła się dobrze. 29 minut jeszcze do godziny 10.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki a Gdańsk-Lotnisko na kilometrze 332 zderzyły się trzy samochody osobowe. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdyni. Ruch odbywa się pozostałym wolnym pasem i oczywiście obserwujemy tam już teraz korek. Zakorkowane i to bardzo, bardzo poważnie jest A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie wielokilometrowym pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi na jezdni w kierunku Wrocławia i Krakowa. To w związku z awarią ciężarówki. Do tej awarii doszło w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie na kilometrze 140. Zablokowany jest tam prawy pas. Ruch odbywa

0: się tylko i wyłącznie pasem lewym. Ten fragment ewentualnie można omijać pobliskimi trasami lokalnymi i trasą wojewódzką 347 przez Kostomłoty, Piotrowice, Kąty Wrocławskie, Sadków i Pietrzykowice. A teraz województwo małopolskie. Tutaj cały czas na A4 wzmożony ruch i spore spowolnienia. Może mniej korków, ale spowolnienia na pewno na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach. Ale zdecydowanie wolniej jedzie się także na innych trasach małopolskich i na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim i na drodze krajowej numer 52 pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami i na obwodnicy Wieliczki, a zatem na krajowej 94. Krajowa 24 w Wielkopolsce jest zablokowana pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną, niedaleko miejscowości Kamionna. Na kilometrze 22 doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i auta osobowego. Ruch kierowany jest na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, to robi się naprawdę wyjątkowo ciepło. 29 stopni już teraz pokazują termometry IMGW w Zielonej Górze. Pamiętajcie o wodzie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Rozmawiamy dzisiaj o maluchach, czyli o Fiatach 126P, a to w związku z zbliżającym się, trudne słowo, startem wielkiej wyprawy maluchów. Ten start już w najbliższą niedzielę. Start wyjątkowo, bo wszystkie poprzednie były z Warszawy. I tak właśnie, nie, pierwsza wyprawa maluchów startowała z Bielska Białej, z tego co pamiętam. Później Warszawa, no i teraz Wrocław, hala stulecia. Więc
1: to wspominamy... bliżej będziecie mieć.
0: Dokąd?
1: No, nie wiem.
0: Bo do czeskiej granicy. Bo to pierwsza granica, którą przekroczymy. A maluchy w konsekwencji dojadą do Normandii, potem wrócą i będą także podróżowały po Polsce. Finał wielkiej wyprawy maluchów w Krakowie, 15 lipca, więc trochę tych kilometrów będzie. Ale my dzisiaj wspominamy dawne czasy, kiedy każdy Polak miał malucha, albo prawie każdy.
2: Dzień dobry, tu Ewka z Bumbuma. Mnie kilkuletnią wujek syn dziadka zabrał na plac, na którym stały dwa maluchy w dwóch kolorach, pomarańczowy i zielony.

0: zielony. No i miałam wybrać kolor malucha, którym chciałabym jechać na wakacje z dziadkami. Wybrałam pomarańczowy. On się okazał egzemplarzem trochę gorszym, bo on po tych następnych 20 latach dosyć szybko rdzewiał w porównaniu do tego zielonego. Dziadek jeździł nim już jakby do końca, tym maluchem, i ja, będąc na studiach, pożyczałam jeszcze od wujka zielonego malucha. Także taka jest moja historia z maluchami. Dobrego dnia. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. To ładnie.
2: Kolorów.
1: Daj spokój, jak jeszcze można było sobie wybierać, przebierać.
2: No tak, no rzeczywiście ten samochód był kolorowym ptakiem polskiej motoryzacji.
1: Pamiętam, kiedyś moja mama opowiadała mi taką historię, że jeździła białym maluchem i to chyba był wtedy biały właśnie, ale nie chciała mieć białego, tylko chciała mieć taki inny kolor i chciała się wyróżniać na drodze. Na szczęście miała bardzo dobrego znajomego, nie wiem w ogóle, czy mogę opowiadać tę historię, miała bardzo dobrego znajomego, który pracował na lotnisku w Warszawie. No i co jakiś czas trzeba było odmalowywać samoloty lotu. Czyli trzeba było namalować jeszcze raz na nowo napis LOT.
2: No
1: i
2: tak.
1: Ta farba stała tam, ta granatowa z takim chyba metalikiem, czy nie metalikiem. Nie wiem. No i te puszki tak stały. No i kolega załatwił jedną puszeczkę takiej farby lotniczej.
2: O proszę.
1: Z samolotu i moja mama przed blokiem pędzelkiem pomalowała całego malucha.
2: Pierwszy maluch lotniczy w historii polskiej motoryzacji.
1: W kolorze polskich linii lotniczych. Więc gdyby ewentualnie ktoś dzisiaj przeglądał te dokumenty i by się okazało, że brakuje jednej puszki, to była u nas. Na maluchu.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców i jeszcze 10 minut do godziny 10. Dzień dobry, Radyjko. W którym to miejscu trzeba skręcić, żeby ominąć ten korek w stronę Legnicy? Pyta nasz słuchacz.
1: Tylko że autostrada A4 nie jest zakorkowana w stronę Legnicy, tylko w drugą stronę, w kierunku właśnie Wrocławia, Katowic, Krakowa. Także no to jest taka dobra wiadomość, że jeżeli jedziemy w stronę granicy państwa, no to właściwie ruch odbywa się w sposób płynny, a jeżeli w drugą stronę, no to na wysokości Kostomłotów trzeba na trasy lokalne. No i potem powolutku, ale jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ten korek na A4 w województwie dolnośląskim spowodowany jest awarią samochodu ciężarowego na wysokości 140 km niedaleko węzła Kąty Wrocławskie. Jezdnia w kierunku Wrocławia i Krakowa jest tam nadal zwężona i nadal utrzymuje się bardzo, bardzo poważny wielokilometrowy zator, już który zaczyna się na węźle Kostomłoty. Także jeżeli chodzi o objazd, to na wysokości Kostomłotów można kierować się albo na trasy lokalne na Kostomłoty, Piotrowice i Kąty Wrocławskie. Można także omijać to miejsce.

0: Od południa, czyli skręcając na przykład na drogę krajową numer 5 na Strzegom, a potem właśnie trasami lokalnymi dostać się na krajową 35. Ani krajowa 5, ani krajowa 35 nie są na razie zakorkowane. Ale jeżeli chodzi o korki w innych miejscach naszego kraju, to cały czas zatłoczona i zakorkowana jest ekspresowa 8 na Mazowszu, zarówno na obwodnicy Radzymina, jak i na obwodnicy Warszawy. Podobnie krajowa 7 na północ od Warszawy oraz krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. Utrudnienia cały czas utrzymują się w województwie zachodniopomorskim. Pomiędzy Szczecinem a Kołbaskowem, niedaleko miejscowości Smętowice, doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Na 10 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje pomiędzy Jarocinem a Krotoszynem na krajowej 15, gdzie niedaleko miejscowości Czarny Sad doszło do zderzenia busa i auta osobowego. Na kilometrze 68 trasa jest zwężona, a w tym wypadku jedna osoba została ranna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pamiętajcie cały czas o naszej aplikacji. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, można od razu pisać, można się nagrywać i oczywiście także nasz numer drogowy 22 513 11 11.

0: Teddy Swims przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A gdzie nasz radiowy Teddy Swims?
1: Odpoczywa dzisiaj.
0: A, zaginowa.
1: Pływa.
0: Rozumiem. Dobrze.
1: Co
0: w takim razie?
1: I tak dalej.
0: Powodzenia. I pozdrawiamy Piotra Firana, bardzo, który jest łudząco podobny. Gdyby jeszcze był trochę jakby tęższy.
1: Naprawdę?
0: To,
1: a nawet no, nie zwróciłam uwagi.
0: On jest identyczny. Jakby mu jeszcze dorobić parę tatuaży na twarzy i parę kilo, to naprawdę Teddy Swims nasz radiowy.
1: Wiesz co, powiem ci tak, brzmi.

0: Brzmi naprawdę bardzo dobrze, tak jak nasz Piotrek, i ja uwielbiam tobie tę piosenkę, i ona jest taka prawdziwa,
1: tak,
0: w tekście również
1: fantastyczna.
0: Bardzo.
1: No więc więcej fantastycznych utworów mamy dla was jak zwykle w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, ona już oczywiście po godzinie 10:00. Dagmara Kowalska
0: także
1: z wami po 10:00.

0: Kurde, tak coś czułem, że trzeba było wczoraj Tenosze Piotrkowi podesłać, jak się skarżył. Dżem dobry, a dzień dobry, dżem dobry. Jedziemy z prognozą pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchajcie, z Piotrkiem będzie dobrze. Myślę, że jutro się pojawi w pracy, a tymczasem sprawdzamy, co się dzieje w pogodzie. No mam nadzieję, że Piotr, tak jak te osoby, które zostały w domu, również mają w domu klimatyzację albo coś na kształt wiatraka, bo dzisiaj jest bardzo upalny dzień. Dzień przed nami upalny, chciałam powiedzieć, chociaż w sumie już jest upalnie i tak naprawdę można powiedzieć, że mieszkańcy Zielonej Góry odczuwają to bardzo mocno, bo tam już prawie 29 stopni Celsjusza. W Lesku najchłodniej, Rześko 20 stopni, Rześko jak na tę porę roku i jak na ten upalny dzień. A jak będzie w ciągu dnia? No właśnie, w dzień zachmurzenie małe, umiarkowane, jakieś tam drobne, pojedyncze chmury rzeczywiście na niebie są, ale nie przeszkadza.

0: przeszkadza to w tym, żeby temperatura nam rosła w bardzo szybkim tempie i dostarczała tych letnich atrakcji. Jedynie na wschodzie kraju przejściowo możliwe będzie duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 24-25 na północnym wschodzie i Podhalu, około 30 w centrum i na południowym wschodzie, do 34 lokalnie na zachodzie kraju. Na wybrzeżu miejscami 22-23, a wiatr słaby i umiarkowany. Północno, zachodni i zachodni, a na Podhalu miejscami północny. Tak to będzie wyglądało dziś. Noc też zapowiada się dość ciepła, bo do 20 stopni lokalnie na Dolnym Śląsku i na Mazowszu, a chłodniej tylko w rejonach podgórskich Karpat, tam 10-12. Na północy i na północnym wschodzie 16. Tak to będzie mniej więcej wyglądać, 16-18. Tak naprawdę bardzo ciepła noc, ale jeszcze gorętszy dzień przed nami. Pamiętajcie o wodzie, będziemy się nawadniać wspólnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj wszystko mrożone. Proponuję mrożone sytuacje, mrożona kawa, mrożona... Właśnie, czy jest mrożona matcha? Jest mrożona matcha. To może mrożoną matchę, tak żeby było jakoś bardziej zielono i jeszcze bardziej kolorowo. Ja się kłaniam pięknie dzisiaj rzeczywiście w pojedynkę. Do Piotrka wysyłamy serdeczności, no a ja wam wysyłam całkiem przyjemną naszą muzykę. Sersa teraz.

0: Wojtek Kwaśniak, Bada Moracki przed mikrofonem i najświeższe wiadomości z dróg. Ja myślę, że dzisiaj to będzie bardzo luźno. Bo
1: oj nie, absolutnie. Nie? Bardzo dużo się dzieje.
0: Naprawdę?
1: Tak naprawdę.
0: A dokąd to państwo się wybierają? Zadam takie pytanie.
1: Od urlopu do urlopu może. Albo od pracy do urlopu, od urlopu do pracy.
0: A może. Już wiem, że tutaj u nas w radiu się sporo dzieje, bo faktycznie parę osób ucieka na urlop. To na pewno w naszym budynku będzie luźniej. A gdzie będzie luźniej? Na drogach, o tym więcej. Kuba Domracki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim niedaleko węzła Radom Północ doszło do kolizji samochodu osobowego. Dokładnie pojazd uderzył w bariery na kilometrze 453 i zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pasem lewym. Na razie nie obserwujemy tam jeszcze większych korków, ale spowolnienia już owszem tak. Jeżeli chodzi natomiast o korki na Mazowszu chociażby, to nadal zakorkowana jest i S8 i S2 w Warszawie, czyli i północna i południowa obwodnica miasta, podobnie Krajowa 7 w pobliżu Dziekanowa Leśnego i Łomianek oraz Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Krajowa 24 w województwie wielkopolskim jest zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną, gdzie niedaleko miejscowości Kamionna doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 22. Ruch kierowany jest na objazdy. Trudna sytuacja także w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj na pewno mamy dwa utrudnienia w związku z dwoma wypadkami. Na Krajowej 53 na odcinku Szczytno-Pasym doszło do wypadku auta osobowego i motocykla niedaleko miejscowości Grom. Ruch naprzemienny obowiązuje na kilometrze 33. Natomiast doszło do potrącenia rowerzysty przez auto osobowe w Biskupcu na Krajowej 57. To

0: To jest skrzyżowanie ulic Chrobrego i Armii Krajowej. Na kilometrze 46 ruchem kieruje policja. I jeszcze jedna trasa, autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj częściowo dobre informacje. Korek już jest zdecydowanie mniejszy pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi, ale nadal niestety jedzie się zdecydowanie wolniej. I to na odcinku kilkukilometrowym. Chodzi o jezdnię w kierunku Krakowa. W drugą stronę ruch odbywa się w sposób płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jakub, ale mam do ciebie pytanie. Posłuchaj, wyobraź to sobie. Ja myślę, że jest to... Właściwie towarzyszy to nam bardzo często, tak myślę. Wychodzisz z domu. Tak. W ręku trzymasz kluczyki do samochodu, klucze do domu, no jakieś tam okulary przeciwsłoneczne.
0: Bywa, tak.
2: Jakiś neseser, nie wiem, torbę, torebkę, coś w tym rodzaju. Zamykasz kluczem, trzecią ręką właściwie, zamykasz drzwi od domu. Aha. Idziesz sobie w dół, powiedzmy pieszo, bo na przykład nie chcesz jechać windą. I na pierwszym piętrze albo na parterze przypomina ci się, że jednak czegoś zapomniałeś. I co to jest?
0: Bywa tak. I co zapomniałem? Co zapominam? No często zapominam okularów na przykład. I co jeszcze? Czasami się zdarza, że kluczyków do samochodu.
2: A no właśnie. A wydawałoby się, że są w ręku. Zaraz obok kluczy do drzwi.
0: Zwykle czekają około okularów na stole.
2: A okej, no to teraz wszystko jasne.
0: Śpią po prostu. No bo ja się budzę bardzo rano, więc dlatego...
2: No tak. Tak, no tak, a to trzeba mieć przygotowane, żeby już potem nie szukać się, nie wracać, bo każda sekunda rano jest cenna. Dla niektórych rano znaczy 4:30, a dla niektórych rano znaczy 8:30.
0: Tak, to prawda,
2: no to wiadomo,
0: to prawda,
2: no dobrze, ale jak już wracasz, to masz jakiś taki rytuał, że musisz coś zrobić, żeby dzień potoczył się lepiej i dobrze na przykład?
0: Rytuał?
2: No coś takiego.
0: Zwykle jak wchodzę do domu, to włączam radio.
2: Aha, ale nie, jak już zapomnisz tych rzeczy, że się cofasz, bo rozumiesz, o co chodzi.
0: Nie mam żadnych takich rytuałów. Miałem może kiedyś, jak byłem mały, ale wyrosłem z tego.
2: A co to było? Pamiętasz? Nie chcesz mówić?
0: Jakieś głupoty dziecinne.
2: Ale to może wy powiecie, jakie rzeczy zapominacie, jakie rzeczy najczęściej zapominacie wychodząc z domu? Po co się wracacie do domu? I czy jest jakaś jedna rzecz, żeby nie zapeszyć się całego dnia po tym powrocie, którą wykonujecie w domu? No taki przesąd troszeczkę.
0: No tak.
2: Ale...
0: Chyba, że jak wracamy, to mówimy, a to już się nie opłaca, zostajemy.
2: Może, jak może ktoś sobie pozwolić na taką ekstrawagancję, to czemu nie? No dobrze, to o taką rzecz was dzisiaj pytam. Zagadka będzie, ale za jakąś chwilkę.
3: Jakie ciepło, jaka klimatyzacja. Kiedyś się maluchem jeździło do Chorwacji. Jedyna klimatyzacja w maluchu to otwarte okno. I człowiek dawał radę, nic się nie działo. To teraz, kurczę, i bez wiatraka powinien sobie chyba dać radę. Także luz, pozdrawiam wszystkich, szwagieru.
0: To jeszcze w nawiązaniu do naszego tematu z poranka o maluchów.
2: Tak, tak.
0: O maluchach. No rzeczywiście klimatyzacji nie było i się żyło. No a teraz jest i co?
2: No tak, ale wiesz co, to też pewnie w pewnym sensie nawiązanie do tego, o czym ja mówiłam, o klimatyzacji i o wiatrakach. Jeśli nie mamy tego w domu, no to dzisiaj może być trudno, ciężko. No ale rzeczywiście, kiedyś się podróżowało bez takich atrakcji i jakoś człowiek żył. Przewiewu życzymy i może jakichś elementów typu książka, która mogłaby posłużyć za wachlarz.

i brzmi tak. Zwykle mijamy to, kiedy wyjeżdżamy troszeczkę dalej. Ciekawa jestem, jak sobie poradzicie dzisiaj z zagadką. No i cały czas czekam na wasze propozycje. Co zostawiacie w domu, po co najczęściej wracacie się do domu, kiedy wychodzicie rano do pracy na przykład, albo kiedy wyjeżdżacie na wakacje. Może być jedna i druga opcja. No bo głowa ludzka jest taka, że jak człowiek pakuje się na przykład segmentami, taki mam zwyczaj, to jak już z danego segmentu wyjdzie, a nie zapisał sobie albo nie zapamiętał, że akurat te części też warto byłoby spakować, no to potem wraca się właśnie po to. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, co wy zostawiacie w domu i po co się wracacie i jakie macie rytuały tego powrotu, bo część z nas bywa przesądna, więc taki powrót do domu może oznaczać na przykład słabszy dzień. Bardzo, bardzo jestem tego wszystkiego ciekawa i czekam na wasze propozycje. Widzę, że jakieś głosowe wiadomości już się pojawiły, za chwilę będą też z nami. No a nasza pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki to jest coś, co mijamy czasem, kiedy wybieramy się na przykład w troszeczkę dalszą podróż. Ja nie mówię o wyjeździe wakacyjnym zaraz, ale no na pewno nie jest to ulica obok. Taka podpowiedź ode mnie. No i teraz pytanie do was. Macie coś takiego, co przychodzi wam do głowy w związku z zagadką, no i wcześniejszą naszą historią? Dajcie znać.

prawda jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

Czerwienie, czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc

0: Nie wiem, co możesz powiedzieć, Kuba, tak odnosząc się do słów piosenki. Możesz opowiedzieć o tym, co dzieje się na drogach.
1: No i tak zrobię, bo tu przyszedłem. Rzeczywiście, dzieje się sporo, więc opowieść będzie długa.
0: A ja myślałam, że chodzi ci o to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, które pojawiło się na antenie, czyli jednak o tym, co tam się dzieje po wejściu do domu, tak od strony przesądów.
1: Ty dalej
0: ja drążę,
1: to samo.
0: Ja drążę. Tak, ja jestem cierpliwa, tak powiem. To jest
1: to dobrze, to jest ważna cecha.
0: Bardzo.
1: I na drogach, przydaje i nie na drogach.
0: Powiem ci, że przydaje się nawet w życiu. No dobrze, jedziemy i sprawdzamy, co się dzieje, a Kuba myśli o tym, co powiedzieć na koniec jeszcze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 24 w województwie wielkopolskim pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną nadal jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 22. To są okolice miejscowości Kamionna. Doszło tam do tragicznego wypadku ciężarówki i samochodu osobowego i ruch nadal kierowany jest na objazdy. Dwa samochody osobowe zderzyły się na krajowej 92 pomiędzy Kołem a Kutnem w pobliżu miejscowości Stawiska. Na kilometrze 329 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Do wypadku busa i auta osobowego doszło na drodze krajowej nr 15 pomiędzy Krotoszynem a Jarocinem, niedaleko miejscowości Czarny Sad. Tutaj policja kieruje ruchem na kilometrze 68. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Cały czas utrudnienia utrzymują się w zachodniopomorskim pomiędzy Szczecinem a Kołbaskowem na drodze krajowej nr 13. W pobliżu miejscowości Smętowice, gdzie zderzyły się trzy pojazdy osobowe, obowiązuje ruch jednym pasem na kilometrze 10. Pewne spowolnienia cały czas tam obserwujemy, zarówno w kierunku Szczecina, jak i w przeciwną stronę, no powiedzmy takie niewielkie korki w obu kierunkach. Tam właśnie na drodze krajowej nr 13 cały czas obserwujemy. I jeszcze garść informacji z województwa.

0: województwa mazowieckiego. Ekspresowa ósemka w Warszawie od wczesnych godzin porannych była zakorkowana i cały czas jest zakorkowana. Zarówno pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego w stronę Białegostoku, jak i w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. I jeszcze ekspresowa dwójka, czyli południowa obwodnica. Tutaj no mamy bardzo duży korek, także cierpliwość właśnie na S2 przyda się przede wszystkim pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim a Warszawą Wilanów w kierunku Poznania, w kierunku węzła Konotopa. Tutaj utrzymuje się ponad 6-kilometrowy korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jak to z tymi przesądami u ciebie, Kuba, jest?
0: Nie wiem, czy to można powiedzieć, że przesąd, ale powiedzmy, że zapomniałem jakąś rzecz, jedną,
2: okulary.
0: Prawda? No na przykład okularów, prawda? No i wracam się po okulary, no ale wtedy myślę, że skoro się wróciłem, to jeszcze muszę coś zabrać jednego. Więc coś oprócz okularów. No i wtedy szukanie się na nowo. Szukanie jakiejś rzeczy właśnie rozpoczyna. No i dzięki temu zawsze moja torba jest większa.
2: Większa, to prawda. Ale też może faktycznie unikasz pecha w późniejszym czasie, jeśli chodzi o rozwój dnia. No może tak, może też tak macie, a może wcale w to nie wierzycie. Dajcie znać w naszej aplikacji. Pojawiły się już pierwsze wpisy. Już za chwilę, już za moment dam wam znać o tym, o czym wy piszecie do nas. Natomiast ja tutaj mam jeszcze kilka waszych odpowiedzi na naszą zagadkę, ponieważ pojawiła się już pierwsza podpowiedź. A pierwsza podpowiedź brzmi... To jest coś, co mijamy, kiedy wyjeżdżamy sobie w trasę. No, może nie taką jakąś super daleką, ale nie jest to, nie wiem, następna ulica na przykład, nie? Nie poruszamy się po mieście, tylko poza nim. I są już pierwsze odpowiedzi.
3: Witam PRK. Odnośnie zagadki, to wydaje mi się, że możemy mijać granice miasta. Pozdrawiam, panu z Kienki.
4: Odpowiadam na zagadkę. Chodzi o patrol policji.
2: No nie, ani jedno, ani drugie.
0: Ale pasowałaby, szczególnie ta granica miasta.
2: Tak, granica miasta by pasowała, to prawda. No,
0: ale nie.
2: Może niezły kierunek, powiedziałabym tak, żeby nie podpowiadać za dużo. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. No dobrze, dam wam szansę. Dziękuję pięknie za pozdrowienia od Pawła Ski. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie. No i co, gramy? Za chwilkę wracamy do naszej zagadki.

0: tak.
1: Ty. To Dawid Kwiatkowski na antenie Polskiego Radia Kierowców. My jedziemy sobie dalej, oczywiście, że jedziemy, oczywiście. No i szukamy odpowiedzi na naszą zagadkę. Dzisiaj zagadka nie jest jakoś trudna, o może tak powiem, nie jest bardzo trudna, ale trochę zagmatwałam, także przepraszam z góry tych wszystkich, którzy liczyli na to, że będzie łatwiej. Zaraz druga podpowiedź i może zaraz też trzecia. Ja patrzę na to, co wy piszecie do mnie, a tutaj jest tak, od Direksa, dokąd się wybieram? Zaraz zrzucę w Wisconsin, potem lecę do San Francisco na poniedziałek, a potem LA, Tennessee i do domku na Florydę. Pozdrawiam i trzymajcie się ciepło, to daj znać Direksie drogi. I jak tam u ciebie z pogodą, czy tak samo gorąco jak u nas? Najświeższe wiadomości pogodowe za niespełna 18 minut. Natomiast ja patrzę na to też, o czym piszecie do mnie a propos tego, co zapominacie i po co się wracacie do domu, no i jakie macie rytuały w związku z tym. No wiecie, żeby ten dzień potem nie był pechowy, o tak powiem. I mam na przykład wiadomość od Ani. Witam i pozdrawiam. Ja czasami jak jadę do pracy, to wracam przeważnie po klucze od pokoju służbowego. A rytuał to siadam na krzesło i odliczam od 10 do 0. Pozdrawiam.

0: Pozdrawiamy. Adam, nie Anna. Adam, no ale taki adres mailowy tutaj Adam podał. Wiesz, że ja mam tak samo, siadam, ale to 10 do 0 to jest takie bardzo szybkie. 10. Nie wiem, czy to działa, czy u ciebie działa, daj znać. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy to rzeczywiście powoduje, że ten dzień jest lepszy, mimo że człowiek się wrócił. No dobrze, mamy. Cześć, ulubione radyjko. Ja kiedyś zapomniałem skorzystać z toalety. Bardzo szybko wracałem do domu, a że już musiałem wrócić, to nauczony przez moją babcię odsiedziałem 3 sekundy na krześle. To od jednego z naszych słuchaczy. I także Tomek napisał. Czyżby dzisiaj dzień świra? No może, może troszeczkę. No to kluczyków nie zapominam, bo są w kieszeni zawsze. Okulary zapasowe są w samochodzie, czasem kartki na zakupy zapominam, ale 80% pamiętam, zwłaszcza te istotne pozycje. Ale teściowa i babcia żony, jak Adaś miały rytuały przed każdym wyjazdem i gdy na chwilę wróciły sprawdzić wyłączone żelazko, no to musiały usiąść pewnie, tak? No jeśli zgadłam, to daj znać, ale rzeczywiście wracamy najczęściej po to, żeby sprawdzić, czy będziemy mieli dokąd wrócić, prawda? Czyli czy włączyliśmy parownicę, czy tam żelazko. I o taką rzecz was dzisiaj pytam, ale przy okazji pytam też o to, co mam dzisiaj w głowie i o naszą zagadkę, zagadkę na czwartek. To coś, co mijam, kiedy wyjeżdżam, no może troszeczkę dalej niż bliżej. Nie jestem znakiem stopu, ale zatrzymuje. To druga podpowiedź. Co to może być? O czym ja sobie dzisiaj myślę i jaka jest odpowiedź na to pytanie? Dajcie znać w naszej aplikacji, jak zawsze, głosowo albo tekstowo.
1: A nie wiem, czy wiecie. Jak wiecie, to dobrze, a jak nie, to zaraz wam powiem, ale na 317 km autostrady A1 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego Częstochowy panowie drogowcy się rozstawili i zaczyna się robić niestety, ale niezły kociołek. Także cierpliwości. No i serdecznie pozdrawia Wojtas z Fafika.
0: Bardzo pięknie dziękujemy raz jeszcze za to, że dajesz znać o tym, co dzieje się na drogach i na takie wiadomości od was też czekamy.

0: A jak tam z barwami na drogach, Kubo?
1: Różnie. Zielono, czerwono, pomarańczowo.
0: O.
1: Wszystkie kolory tańczą, jak na jesieni, a przecież mamy lato.
0: No tak, ale czasem zdarza się burza letnia, przyjemna, bardzo zresztą potrzebna.
1: Bywa,
0: miejscami,
1: tak.
0: Myślę bardziej głównie o deszczu, bo burza to średnio. Ale tak, i wtedy się pojawia tęcza i też te kolory są przyjemne.
1: No rzeczywiście, tak. No to teraz mamy tak troszkę kolorowo na drogach. Poranne godziny szczytu się skończyły, to jasne, no ale dużo korków, dużo utrudnień na naszych trasach, więc widać, że ten ruch jest większy. Letni, wakacyjny.
0: A gdzie najgorzej, o tym więcej Kuba Domorecki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas utrudnienia utrzymują się na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Radą Północ a Gust, gdzie na kilometrze 453 auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pasem lewym i nie obserwujemy tam większych korków, ale spowolnienie owszem tak. Na ekspresowej siódemce natomiast wolniej jedzie się niedaleko obwodnicy Białobrzegów,

0: gdzie na fragmencie remontowanym jezdnia jest zwężona w kierunku południowym, a zatem w kierunku Krakowa. A teraz wieści od Państwa, słuchamy.
1: Witam stały słuchacz, obwodnica Warszawy, A2 jadąc z Terespola w stronę Poznania, jeszcze przed tunelem, a już za Wisłą jak miniemy, 477 jest najechane na siebie. Trzy pojazdy, no sporek jest dosyć duży.
0: Dosyć duży, to prawda, rzeczywiście kilkukilometrowy i nawet zakorkowana jest także ekspresowa 8, zatem północna obwodnica Warszawy, zarówno pomiędzy Bemowem a węzłem Marymącka w kierunku Białegostoku, jak i w pobliżu mostu Grotoroweckiego i węzła Marymącka w kierunku Wrocławia i Poznania. I jeszcze dwie informacje. Droga krajowa nr 24 jest nadal zablokowana pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną, gdzie doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 22, niedaleko miejscowości Kamionna. A ta druga informacja to z województwa zachodniopomorskiego. Krajowa 13 jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana pomiędzy Szczecinem a granicą państwa. Tutaj niedaleko miejscowości Smętowice zderzyły się 3 auta osobowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No to Jakubie, bardzo pięknie dziękuję za dzisiejszy dyżur. Za chwilę z HD po tobie przejmie kto?
0: No zobaczymy, taka niespodzianka radiowa.
3: To możecie zgadywać, kto dzisiaj przyjdzie. Ja tymczasem przypominam o naszej zagadce. To coś, co mijamy, kiedy wyjeżdżamy sobie w trasę, w drogę. Nie taką na drugą ulicę, ale troszeczkę dalej. Nie jestem znakiem stopu, ale zatrzymuję. O tak, chyba bym powiedziała troszeczkę za dużo. Chociaż w sumie ta trzecia podpowiedź też by się za chwilkę przydała. Ale sprawdźmy, co piszecie. Napisaliście na przykład znak stopu. To od Direksa. Nie. Granica jest tym, co mijamy. Nie. To od DM. Tęcza, a może dwie. Też propozycja od was. Nie, od Tomka konkretnie. Dobrze, zobaczymy sobie, co my mamy dalej. Zazwyczaj rogatki na przejeździe kolejowym albo sygnalizator migający przed nim, bo krzyż Świętego Andrzeja chyba musi mieć znak stop. No tak, zdecydowanie, ale nie o to chodzi. A może stacja paliw od Pawła Ski, pytanie. Biała linia na ulicy. Tak, to jest też od jednego z naszych słuchaczy chyba z zagranicy. Z tego, co widzę. A temperatura 15 stopni, czyli lokalny upał. Od Direksa. No tak, to Direks, czyli Stany Zjednoczone. Co my mamy tutaj jeszcze? Mijamy kolejne kilometry, zostawiamy za sobą drogę. A to ładne, też od Pawła Ski. Ale nie, ani jedno, ani drugie, ani trzecie, ani czwarte. Kombinujcie dalej.

0: No i czas na pogodę, bo oto właśnie minęła godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I to, co się zmieniło na pewno, to Słubice, Zielona Góra, tam termometry pokazują już ponad 30 stopni. I to jest, słuchajcie, temperatura mierzona w cieniu, więc w słońcu jest znacznie cieplej. 21,7 w Zakopanem, tam jest najchłodniej, jeśli w ogóle można mówić o chłodzie dzisiaj. Ogólnie mamy ostrzeżenia meteorologiczne o upale pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień obejmuje Pomorskie, odrobinę Kujawsko-Pomorskiego, Mazury i Białystok oraz południową część Polski w okolicach Nowego Sącza i Bielska-Białej. Jeśli chodzi o drugi stopień, no to mamy właściwie cały pas od Szczecina przez Toruń, Bydgoszcz, Warszawę, Lublin, Kraków, Katowice, Legnice, Wrocław i także zachodnią część Polski. Myślę również o części środkowej, czyli Łodzi i Warszawie, o której już wspomniałam. Tak będzie dzisiaj. W ciągu dnia bardzo dużo się będzie działo na naszych mapach, ale myślę tylko i wyłącznie o temperaturze, bo w sumie ani deszcz, ani burze, zdaje się, nam nie grożą. Patrzę teraz na naszą mapę opadów deszczu. Może cokolwiek się wydarzyć w okolicach Suwałk, ale to późno po południu, około godziny 17:30, o ile do nas dotrze ten front deszczowy. A w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie kraju przejściowo możliwe duże. Temperatura 24,5 na północnym wschodzie i Podhalu, około 30 stopni w centrum i na południowym wschodzie 34 lokalnie na zachodzie kraju, na wybrzeżu miejscami 22-23. Kto jest na wybrzeżu, niech da znać. A jeśli chodzi o wiatr, słaby, umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, a na Podhalu miejscami północny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to w tej godzinie na pewno spotkamy się z Agatą Ślepowrońską, czyli podpowiemy wam, co się dzieje, a będzie się działo. Z tego, co wiem, Agata już pakuje samochody na jedno z wydarzeń, o którym też opowie. Jeśli chodzi o to, co z zagadką, no to jeszcze za moment powiem podpowiedź, albo dobra, od razu lećmy z podpowiedziami. To coś, co mijamy, kiedy wyjeżdżamy w trasę. Nie jestem znakiem stopu, ale zatrzymuję. Nie jadę, nie stoję w pasie, a jednak jestem częścią drogi, to trzecia podpowiedź. No i pytanie do was, co to może być?

0: Czyżby ciasno było także w mieście? Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry. No nie do końca, chociaż ja akurat dzisiaj nie samochodem, więc trudno mi o samochodach się wypowiadać. Pod ziemią ciasno nie jest.
0: Pod ziemią także chłodniej.
1: Zdecydowanie.
0: Tam zawsze wieje wiatr, tak jak na lotnisku. Takie mam wrażenie. No dobrze, ale na naszych drogach się dzieje, ponieważ jest 11 minut po godzinie 11. Świętujemy imieniny godziny i jedziemy z Radkiem, matko, z Patrykiem przecież bedlińskim. Na
1: ale z radiem.
0: Ale z radiem.
1: Więc prawie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I wyjeżdżamy na drogi, sprawdzając, co się dzieje we wspomnianej już Warszawie. Na S2 zwolnimy w kierunku Poznania, pomiędzy wałem Miedzeszyńskim a Wilanowem. Na S8, no niestety, tłoczno może być w obydwu kierunkach. Krajowa 13, Szczecin, Kołbaskowo. Tutaj mamy problemy z przejechaniem w pobliżu miejscowości Smętowice. Tam zdarzyły się 3 pojazdy osobowe, a problemy występują na 10 kilometrze. Droga A24 zablokowana na odcinku Poznań-Skwierzyna na 21 kilometrze. To efekt zderzenia ciężarówki z pojazdem osobowym. Niestety wypadek tragiczny w skutkach. Ruch kierowany jest na objazdy. Uwaga na S7 między węzłem Radom Północ a węzłem Gust. Tutaj pojazd najechał na bariery energochłonne i ci, którzy jadą w kierunku Warszawy, mają zablokowany prawy pas ruchu. 57. Tutaj problemy w pobliżu Biskupca na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z Armii Krajowej. 45. kilometr to miejsce, gdzie rowerzysta został potrącony przez kierującego osobówką. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Na wszystkim kieruje policja. Na 15 między Jarocinem a Krotoszynem obowiązuje ruch jednym pasem. Jedną częścią jezdni, bo na 68 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z busem. Poszkodowana została

0: jedna osoba. Mamy też dobre wieści, bo już zakończyły się kłopoty na trasie 53 Szczytno-Pasym po wcześniejszym zdarzeniu pojazdu osobowego z motocyklem. Wcześniej ruchem wahadłowym kierowała tam policja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Odnośnie do zagadki, którą dzisiaj dla Was przygotowałam, pojawiło się kilka nowych podpowiedzi. Myślę, że chodzi o odpowiedzi. Myślę, że chodzi o tablicę informacyjną z nazwą miejscowości powiatu województwa, do którego wyjeżdżamy lub je opuszczamy z Ibizłomży. No nie, nie o to chodzi. Dziura, ubytek w asfalcie od Pawłaski też nie. Nie jedzie, a nie stoi, ale jest częścią drogi i zatrzymuje. No przecież już pisałem, że rogatki, aka szlab. Nie, Tomku, drogi, nie chodzi o to mi dzisiaj. Chodzi o MOP, miejsce obsługi podróżnych. Też nie. Witam, czy to będzie przejazd kolejowy? Pozdrawiam, Radek ze Skody z Wrocławia. Pozdrawiam i Radka, i Wrocław, i Skodę. Nie, nie chodzi o przejazd kolejowy. Krawężnik napisał Direx, ale nie odgadł prawidłowo. Szanowne PRK, sądzę, że chodzi o przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna i czerwone. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Artur, nie, to też nie. Próg zwalniający od Ani z Jogera. Tęcza, a może dwie, to od Tomka i na dodatek zdjęcie, ale tęcza nie zatrzymuje. No, może zatrzymuje wzrok. No dobrze, to jakby tak pokombinować, to może trochę tak. Nie, nie ma na razie prawidłowej odpowiedzi. Dobrze, to ja dorzucam jeszcze jedną podpowiedź. Mamy tak, to coś, co mijamy, kiedy wyjeżdżamy w trasę. Nie jestem znakiem stopu, ale zatrzymuje. Coś na pewno zatrzymuje. Nie jadę, nie stoję w pasie, a jednak jestem częścią drogi. Choć nie pokazuję reklam, idealnie by na mnie wyglądały. Co to może takiego być? Dajcie znać w naszej aplikacji głosowo-tekstowo, jak chcecie. A ja tymczasem za chwilę połączę się z Agatą Ślepowrońską. Oj, będzie się działo, bo dużo imprez motoryzacyjnych przed nami. O wszystkich będzie informowała Agata.

Tak jak obiecałam, tak będzie. Agata Ślepowrońska przy naszym telefonie, bo znowu Agata gdzieś jest i coś pakuje, żeby coś przewieźć, coś, czyli samochód. Dokąd, to już pytanie do Agaty. No jeszcze wcześniej dzień dobry słoneczny. Cześć, kochana.

0: Dzień dobry, bardzo słoneczny, dzień dobry. Tak dokładnie jest, jak mówisz, czyli sezon się zaczął, więc ja z eventu na event i tylko lawety przepakowuję. Wróciłam dopiero co z Hell Riders, o którym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, a już tak naprawdę dziś pakuję lawety i zabieram samochody do ponownie na północ Polski, do Trójmiasta, tym razem już nie na Hela, do Trójmiasta. Także sezon w toku i dziać się w ten weekend będzie dużo i mam dla Was takie hity, że jestem pewna, że już totalnie każdy znajdzie coś dla siebie.
1: No dobrze, to zacznijmy od takiego największego hitu. Co to jest?
0: No największy hit to jest tak naprawdę jedna z największych i najważniejszych imprez dla samochodów tuningowanych nie tylko w Polsce, ale i w Europie, czyli Ultrace. Ultrace, który jest wydarzeniem stworzonym u nas w Polsce, a ma renomę już naprawdę nie tylko, właśnie tak jak wspomniałam, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale wręcz na całym świecie. Przyjeżdżają goście z dalekiej Azji, ze Stanów Zjednoczonych, przywożąc swoje pojazdy, więc to naprawdę unikalne wydarzenie i ja mam przyjemność w tym roku na nadchodzącej edycji pokazać coś z samochodów, które mam u siebie pod ręką i na lawecie już czeka Lancia 037, jedyna w Polsce oryginalna Lancia 37, czyli tak zwany święty graal rajdów, czyli dawna historyczna grupa B. Ten samochód na pewno pokażę Wam na Ultrace, ale nie będzie to jedyne auto, które zabieram ze sobą. Drugie to jest jeszcze niespodzianka, ale mogę Ci też tak powiedzieć, że jest to naprawdę unikalne auto, bo jedno z 7 takich, które zostały wyprodukowane w historii. Jest to także historyczna rajdówka. Także zgadujcie, bo jeżeli macie pomysł, co to może być, to ja chętnie usłyszę z podpowiedzi. Grupa B, azjatycka marka, bo to zrobiłam w ramach ukłonu dla chłopaków, bo oni bardzo lubią te tuningi, kulturę właśnie wschodu, więc pomyślałam, że wezmę z garażu tym razem coś azjatyckiego. No i jest to auto bardzo unikalne, jedno z 7 takich, więc zgaduj. Nagród chyba nie przewidziałyśmy, ale zgadujcie, bo ciekawa jestem, czy nasi słuchacze będą mieli pomysł, czy historyczne rajdówki też im w duszy grają, tak jak mi. Także nie będą jedyne rzeczy. Pokażą też loteki, pokażą współczesne auta potuningowane, stare, historyczne, nowe drifty. Wszystko tam będzie.
1: Na jednym tchu wymieniłaś wszystko, ale super, fantastycznie. Słuchaj, wiesz co, mi przychodzi jeden model azjatyckiej marki do głowy, ale na razie nie będę podpowiadać naszym słuchaczom, a niech sobie radzą. Sami dzisiaj mają dość dużo też podpowiedzi do zagadki. Jeszcze się nie udało odgadnąć, więc też ją ciągniemy. A powiedz mi, bo wspomniałaś...
0: A tutaj kolejna zagadka.
1: Wspomniałaś też, że goście z zagranicy przyjeżdżają i przywożą swoje perełki. Czego ty się spodziewasz? Jakiego rarytasu z zagranicy spodziewasz się na Ultrace?
0: Tak naprawdę już został ogłoszony taki bardzo, bardzo ciekawy projekt, który przywieźli w ogóle znajomi. To jest unikalne auto, które przyleciało, nawet nie wiem sobie, czy przyleciało, czy przypłynęło. Generalnie One of House, czyli taki bardzo unikalny projekt inspirowany historycznymi rajdówkami. Jest to jakiś kosmita na kołach. Kosmita przypłynął na cały sezon i pierwszą na cały sezon do Europy i pierwszą i właśnie taką premierę europejską będzie miał właśnie nadchodzący weekend na Ultrace. Potem odwiedzi między innymi Tutto Bene Hillcamp Climb, także tak naprawdę takie topowe wydarzenia. No i ten taki niebiesko-biały kosmita ściągnięty także we współpracy z marką Delphi. To jest coś. Także ja na niego czekam bardzo, ale moje serduszko bije do pojazdów takich bardziej historycznych, znaczy starszych troszkę. I tutaj bardzo, bardzo czekam na to, żeby na własne oczy zobaczyć już nie jednego loteka, bo jednego to widziałam nad Como w tym roku, ale będą na Ultrace. Właśnie, nad Como był jeden lotek. Na Ultrace u nas w Polsce, w tym mieście będą dwa.
1: O, pięknie!
0: Także generalnie to jest dla mnie taki absolutny top. Bije brawo po prostu chłopakom, że im się to udaje, że oni to robią, że im się chce i że to jest taki level kosmiczny. Jak ja z chłopakami rozmawiałam, no słuchajcie, lunchem, tak, lunchem, no spoko, nie? I naprawdę, wiecie, ja tam zabieram coś, co jest świętym graalem rajdów, a oni mi mówią, ej, ale takich to mamy

0: dużo, w sensie może nie lunch, ale taki, wiesz, tego typu. I to jest niesamowite i to jest ekstra i słuchajcie, no to się dzieje w Polsce.
1: Właśnie.
0: U nas, w Polsce, lokalnie.
1: Właśnie.

0: pod Warszawą. 10. zlot starych traktorów na Mazowszu. Gdybym nie była na ultrejsie, byłabym na zlocie traktorów.
1: No o to cię nie podejrzewałam, naprawdę, ale
0: ja
1: to może.
0: Uwielbiam traktory.
1: To może być bardzo ciekawe. A widziałam cię na jakimś faktycznie.
0: Oczywiście, ja uwielbiam traktory. Kobiety na traktory. Generalnie to jest dwudniowy zlot. W sobotę od 11 jest rozpoczęcie zlotu, będą konkursy, występy, a o 15 rusza, i teraz trzymaj się mocno, korowód drogami Mazowsza, a wieczorem od 19 do 22 potańcówka przy traktorach. I ja mam nadzieję, że moi drodzy słuchacze, że wy tam pojedziecie i wyślecie nam zdjęcia, bo ja bardzo bym chciała tam być. I ja w sumie trochę, to nie wiem, się żałuję, że ja wybrałam ultrace. Ja bym jechała na traktory.
1: Pewnie nie, ale wiesz, nie można się rozdwoić. Pracujemy nad tym, może się to kiedyś udać. No dobrze, to czyli mamy Altrace i mamy też traktory, ale to nie wszystko, co dzieje się w ten weekend. Z Agatą połączymy się już za chwilę. Teraz słuchamy muzy. Dzięki za tę część.

0: Obiecuję wam, że rozwiążemy zagadkę tuż przed godziną 12 albo chwilkę po godzinie 12, bo dużo się tutaj dzieje. Odgadujecie też nazwy marek samochodowych i też modeli, o które pytała Agata. I jest kilka propozycji, jestem ciekawa, co ona na to powie. Jest też ta, która w mojej głowie zaświtała, ale o tym za jakąś chwilę, bo tymczasem jest przed mikrofonem Patryk Wedliński, który chce nas zabrać się na ulicę i tak nie patrzy w moim kierunku za specjalnie. Teraz
1: no bo jest otwarte i tak się dużo dzieje, że no niestety, muszę oderwać wzrok i muszę skupić się na tym, co najważniejsze.
0: Ale to wiesz, o co chodzi, bo jesteś tak skupiony na tym, żeby opowiedzieć i jeszcze taką presję, mimo że nie patrzysz, presję jakby na mnie odciśniesz.
1: Ja odciskam presję?
0: Tak, dajesz. Słuchaj, już nic nie mów, tylko jedźmy na drogi. Jedź na drogi. Jedźmy no razem z Patrykiem. Żartuję trochę oczywiście.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ale co by kierowcy presji nie odczuwali, to warto wiedzieć, gdzie mogą być problemy. A na przykład na A2 trzeba będzie wyraźnie zwolnić na trasie za węzłem Skierniewice w kierunku Łodzi. Poza tym zwalniamy na S2 pod Warszawą. Wyraźny korek mamy w kierunku zachodnim, między Wałem Międzyszyńskim a Wilanowem. Korkuje się również S8, nie tylko warszawska, ale też wyjazd ze stolicy w kierunku Wyszkowa pod Radzyminem, nawet 4 km powolnej jazdy. Dobre wieści z trasy S7, bo za nami już problemy między węzłami Radom Północ i GUST po tym, jak pojazd najechał na bariery energochłonne. Był zajęty prawy pas w kierunku Warszawy, teraz wszystkimi pasami już powinniśmy przejechać. Krajowa 13, tutaj niestety są problemy na wysokości Smętowic między Szczecinem a Kołbaskowem. Na 10 kilometrze miało miejsce zderzenie 3 osobówek, no i poruszamy się tylko jednym pasem naprzemiennie. Zupełnie nie da się przejechać między Poznaniem a Skwierzyną na drodze 24 w pobliżu miejscowości Kamion. Tam na 21 kilometrze ciężarówka zderzyła się z pojazdem osobowym. No i niestety bilans wypadku jest tragiczny. Jedna osoba straciła życie. Droga zablokowana, a policja powinna nas pokierować na objazdy. Na trasie 57 na wysokości Biskupca też są problemy. Jedziemy jednym pasem na zmianę, a to efekt potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Policja kieruje ruchem wahadłowo. To 45 kilometr drogi krajowej 57 i okolice Biskupca. No i za nami kłopoty na trasie 15 między Jarocinem a Krotoszynem w pobliżu miejscowości Czarny Sad. Tam wcześniej osobówka zderzyła się z busem, w wyniku czego obrażenia odniosła jedna osoba.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Może lepiej nie. My lubimy Krzysztofa Zalewskiego i lubimy Agatę Ślepowrońską, która jest po drugiej stronie słuchawki. Agato, co tu się wydarzyło? Słuchaj, piszą do nas o tych samochodach, które pokażesz i o tym aucie, które pojawi się na Altrace. I słuchaj, tak, chodzi o Mazdę RX-7 Evolution. To Daniel z Tuarega proponuje. Mówi, że tak, zdecydowanie. Może to jest jednak Toyota Celica GT4 i powiem ci, że ja obstawiałam, chociaż nawet nie wiedziałam, że nie masz jej, odpowiem troszkę, w garażu. Bartek napisał Mitsubishi Pajero Evolution wersja z homologacją drogową od Todego, który się odezwał właśnie teraz na bank, napisał. I jeszcze mamy Mitsubishi Pajero, a to już było, Mitsubishi Lancer Evolution 7 Extreme S. Pozdrawia Piecia.
1: No, to jeden ze strzałów jest bardzo, bardzo celny i tak, faktycznie to będzie Mazda RX-7.
0: Co ty mówisz?
1: Ale będzie to rally. Tak, tak, jeden z 7 rally.
0: No to tak, Daniel.
1: Totalnie, tak. Daniel trafił.
0: Myślę, że dla niego brawa. No bo to nie była łatwa zagadka. No chyba, że ktoś podgląda twój garaż, podglądanie...
1: Ale akurat Mazdy w nim niewiele było.
0: No właśnie.
1: No, Mazdy do tej pory za wiele nie pokazywaliśmy, także to też jest. W sumie ciekawe. Daniel, powiedz nam, śledzisz na Kreisling, czy co?
0: No właśnie. No. Bo jeśli
1: ale
0: chodzi...
1: Słuchaj, Ultrace, zagadki zagadkami, ale spotkałyśmy się tutaj po to, żeby gdzieś pozapraszać, tak. Żeby sobie tutaj poplotkować, nie?
0: Więc, to co proponujesz?
1: Słuchaj, no kolejna rzecz, kolejna dyscyplina motoryzacyjna, tak bym ją to określiła. Stowarzyszenie Polska Federacja Driftingu, Driftingowe Mistrzostwa Polski. Pierwsza runda tej ligi odbędzie się teraz w nadchodzący weekend pod Warszawą, bo to tak Warsaw Expo, czyli na Darzyn.
0: No, kolejna dzielnica Warszawy.
1: Ale z Rudberetem. Warunki tam są, przestrzeń jest, jeżdżone będzie, dym będzie, gorąco będzie, czego chcieć więcej.
0: No chyba tylko kibiców faktycznie.
1: No właśnie, kibiców, więc my tych kibiców właśnie tutaj w tym momencie zapraszamy. Chcecie poczuć zapach palonej gumy, to właściwy adres.
0: Dobrze, to mamy emocje motorsportowe, mamy emocje, które rozpieszczą nasze oczy, mamy coś sentymentalnego, czyli traktory. Co jeszcze?
1: Tak. Co jeszcze? No mamy jeszcze moją ulubioną kategorię, czyli charity. W Chorzowie rusza, słuchaj, kolejna, już 20, boże, ja w ogóle nie wiedziałam, że to już tyle edycji. 20 edycja Złomdola, czyli charytatywnego rajdu, wyprawy, a bardziej wyprawy. To jest taki wyjazd, w ramach którego ekipy najchętniej preferowane auta to są pojazdy z dawnego bloku wschodniego, wyruszają w podróż. W podróż takimi złomami właśnie. Tym razem podróż metę swoją ma

0: aż w Maroku wraz z Elma. Także 3000 kilometrów przed naszymi uczestnikami. Oni w ramach tego tripu śpią gdzie chcą, jedzą gdzie chcą, nie mają określonej trasy, znają start i metę. I tak naprawdę w ramach tych swoich aktywności zbierają pieniądze na charytatywne cele. Od 2007 roku głównym celem była pomoc dla dzieciaków z domu dziecka. I przez tych 20 lat uzbierali, słuchaj, trzymaj się mocno, 22 miliony 400 tysięcy złotych.
1: Pięknie.
0: I dzięki tej kwocie od darczyńców, bo to są kwoty od darczyńców, tysiące dzieci pojechały na kolonie, zimowiska, otrzymały prezenty, upominki, ale także też taką pomoc psychologiczną, wsparcie przy finansowaniu, na przykład zdawania praw jazdy, tak? Prawo jazdy jest kosztowne.
1: No bardzo.
0: To dla nas jest to oczywiste, że jeździmy, bo większość z Państwa słuchających Polskie Radio kierowców za kółkiem właśnie jest, ale pamiętajcie, że jednak to też jest wydatek, szczególnie dla właśnie osób, które takich zasobów nie mają. Więc ekipa z Łombolu napędza się takimi dobrymi wibracjami, jeździ, zwiedza, odwiedza, a przy okazji może na przykład na tej trasie, tak, 3000 kilometrów, ale można pojechać, wybierając sobie, czy będziemy jechać Alpy północną częścią, południową, czy przez Monako, czy przez Malagę, czy przez Barcelonę, czy przez Gibraltar, to trzeba, bo tam jest prom. Ale generalnie można w sumie też pomyśleć o promie z Marsylii, więc tras jest dużo, spotykają się, meta jest, słuchaj, dwudniowa, będą mieli na miejscu dyplomy, to jest super, a na pewno będą mieli niesamowite wspomnienia i to jest gdzieś w tym wszystkim jakby ponad wszystkim.
1: Wiesz co, ja myślę?
0: Tak?
1: Ja myślę, że przede wszystkim liczy się ten cel charytatywny. Oczywiście droga, cel i sama przygoda jest ważna, ale ja tak sobie marzę gdzieś, to jest takie moje nadrzędne marzenie chyba najważniejsze. Nie wiem, czy do spełnienia, ale chciałabym, żeby wszyscy ludzie byli tak dobrzy, jak ci, którzy organizują akcje charytatywne, żeby byli tak empatyczni i żeby chcieli robić tylko dobro innym, a nie zło. Wtedy świat wyglądałby zdecydowanie lepiej.
0: Zdecydowanie tak. I ja myślę, że to, co powiedziałaś, jest też fajne, nie tylko w takim kontekście szerszym, dalszym i takim bardziej głębokim, tylko pamiętajmy o tym, że różne rzeczy dzieją nam się też prywatnie w życiu i czasem ta osoba, która się zagapiła na światłach, czy zjechała nam trochę do pasa, coś się zamyśliła, nie bądźmy agresywni, starajmy się zrozumieć. Pogoda nie ułatwia. Często ludzie z różnymi schorzeniami czują się po prostu gorzej. Bądźmy dla siebie pozytywni także na drodze. Nie tylko tak w życiu, w którym robimy rzeczy i chcemy na przykład pomóc w akcji charytatywnej, ale bądźmy dla siebie dobrzy też na co dzień, też na tej drodze i no i czasem zdarzają się rzeczy, no ale no nie wiem, no uśmiechnijmy się, zwróćmy uwagę, ale nie krzyczmy, jedźmy dalej pozytywnie. Żeby każdy z nas dojechał do celu, bo to jest tym wszystkim najważniejsze. Nieważne jakim autem, nieważne w jaką pogodę, w jakim kraju, w jakim miejscu, po jakiej drodze, ważne, żeby dotrzeć do celu, do którego zaplanowaliśmy, a potem na koniec dnia wrócić do domu.
1: I żeby mieć serce i żeby się właśnie tym sercem, emocjami pozytywnymi w życiu poruszać, a do tego jak się dołoży motoryzację, to można dojechać dalej. Bardzo ci pięknie dziękuję. Zazdroszczę Ultrace'a i zazdroszczę tej możliwości, żeby tam być. Będę z tobą myślami i poproszę w końcu o jakieś zdjęcie dobrze z tych wyjazdów, bo ty jesteś tak zapracowana na tych różnych Hellridersach i w ogóle.
0: No totalnie, ale ja muszę ci jeszcze jedno, tak na koniec. Aha. Ja mam z tak myślałam, jak określić mój tegoroczny sezon. I mam takie hasło, takie trochę radiowe, takie będzie inspiracja radiowa. Ja mam w tym roku lato z rajdem.
1: Lato z rajdem, no i świetnie. U nas lato z radiem, tu lato z rajdem, można to ze sobą połączyć.
0: Dokładnie.
1: Może się spotkamy na jakiejś trasie. Agatko, bardzo ci pięknie dziękuję za rozmowę z tobą na antenie Polskiego Radia Kierowców. Zawsze jest przyjemnością. Trzymam kciuki, żeby upał was nie pokonał. No i oczywiście o samych przyjemności w trakcie drogi.
0: Dzięki bardzo, a ja wam wszystkim też życzę spokojnej i bezpiecznej drogi. Bawcie się dobrze, jeśli będziecie przypadkiem w którym mieście na Ultrace, to przyjdźcie zbić piątkę do lunchu.

0: To co, wyjeżdżamy na drogi, sprawdzić, co tam się dzieje?
1: Tak, czas wyjechać, tym bardziej, że mamy nowe informacje a propos tego, co wydarzyło się na warszawskim odcinku drogi S2 i no i skąd prawdopodobnie ten korek, który pojawił się w kierunku Poznania.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na warszawskiej S2 między Wałem Miedzeszyńskim a Wilanowem zderzyły się trzy pojazdy osobowe. No i przez to na kilometrze 477 lewy pas w kierunku Poznania mamy wyłączony. Poza tym korki, jeżeli chodzi o stolicę, to S8 przede wszystkim wybija nam się na prowadzenie w tym niechlubnym rankingu. No i tłoczno jest na moście Grota Roweckiego w kierunku zachodnim, a w kierunku wschodnim zwalniacie na Bemowie i w okolicach Alei Prymasa. Wjazd do stolicy przez Łomianki od północy i wyjazd przez Dziekanów Leśny, czyli 7, tu też nie jest płynnie. No i o płynnej jeździe można zapomnieć na S8 pod Radzyminem. Gdybyście jechali z Warszawy do Wyszkowa, no to mamy tam ponad 4 km zatoru w kierunku Wyszkowa właśnie. Korkuje się również A2. Zator mamy za węzłem Skierniewice, czyli za zjazdem na 70, a tłoczno jest w kierunku Łodzi. Korkuje się także A4, ale to niewielki korek między Katowicami a Mysłowicami na dojeździe do bramek płatnego odcinka. Za nami już problemy na trasie 24 Gorzyń-Pniewy, niedaleko miejscowości Kamionna, gdzie wcześniej ciężarówka zderzyła się z pojazdem osobowym. Była blokada, ale jedziemy już wszystkimi pasami. S11, tutaj nowe problemy między węzłem Koninko a węzłem Poznań-Krzesiny. Po tym jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe, na drugim kilometrze zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Poznania. Krajowa 13, tutaj jedziecie naprzemiennie między Szczecinem a Kołbaskowem. Problemy są na 10 kilometrze, a ich powód to zderzenie trzech samochodów osobowych. 57 na wysokości Biskupca też z problemami. Poruszamy się jednym pasem na zmianę na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z Armii Krajowej. To 45 kilometr. Rowerzysta został tam potrącony przez kierującego osobówką. No i stąd drogowe kłopoty.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

ja przypominam o zagadce na czwartek. To coś, co mijamy, kiedy wyjeżdżamy w trasę. Nie jest znakiem stopu, ale zatrzymuje się. Ale zatrzymuje co nieco. Nie jadę, nie stoję w pasie, a jednak czasem jestem częścią drogi. Choć nie pokazuję reklam, idealnie by na mnie wyglądały.

0: 31 stopni w Słubicach, 22,5 w Ustce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A i co jest odpowiedzialne za taką niesamowitą pogodę, bardzo gorącą, bardzo upalną? Pamiętajcie o nawadnianiu i o tym, żeby uważać na siebie na słońcu, żeby nas nie popaliło, żeby nas nie poparzyło. Płytkie niże kształtują pogodę we wschodniej, północnej, a także południowo-zachodniej Europie. Pozostały obszary kontynentu, w tym Polska, pozostają w strefie oddziaływania rozległego wyżu z centrami nad Morzem Północnym i Alpami. Z zachodu napływa do nas bardzo ciepłe powietrze, polarno-morskie. Ciśnienie w Warszawie w tej chwili wynosi 1500 hektopaskali i nie zmienia się. Temperatura w stolicach europejskich z godziny 11, no to Sztokholm 24, Helsinki 19, Londyn 29, Amsterdam 26, Paryż 35, Madryt 26, Berlin 31, Wiedeń 29, Warszawa 27, Belgrad 30, Rzym 32, Ateny też. No i w całym kraju jest słonecznie. Temperatura będzie do 30 kilku stopni w ciągu dnia. I proszę uważać na siebie, jak wspomniałam wcześniej, bo przy takich temperaturach nawodnienie jest niezwykle istotne. Wracam jeszcze do szczegółów pogodowych, bo warto wspomnieć także, że temperatura na południowym wschodzie kraju, lokalnie na zachodzie także do 34 stopni. Jak patrzę na naszą mapę, to już teraz wszędzie jest alert pogodowy drugiego i pierwszego stopnia, też ostrzegający nas oczywiście przed gorącem, przed upałem. Jeśli nie trzeba, proszę nie wychodzić z domu, a jeśli wychodzicie, to proszę się nasmarować i to grubo. Jeśli chodzi o wieczór, noc, 16-18 na przeważającym obszarze kraju, 14 miejscami na północy, północnym wschodzie, 20 lokalnie na Dolnym Śląsku i Mazowszu, chłodniej tylko w rejonach podgórskich Karpat będzie, 10 do 12, wiatr słaby, zmienny. Tak to wygląda na ten moment w Polsce i równie gorący zapowiada się weekend.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to po godzinie 12 kłaniam się pięknie. Dzisiaj dużo więcej do was mówię i to sama. Piotrka, ściskam i pozdrawiam. Mam nadzieję, że spotkamy się jutro. A my w tej godzinie jeszcze troszeczkę porozmawiamy o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie, czyli o imprezach motoryzacyjnych, w tym jednej, w której, że tak powiem, całym sobą uczestniczymy jako Polskie Radio Kierowców.

0: No i tak z Agnieszką Chlińską wchodzimy w godzinę 12.10. Patryk Bedliński przed mikrofonem, czyli będziemy wyjeżdżać na drogi. Wiecie, z jakim hasłem przyszedł, ale się posypało tych utrudnień drogowych. No,
1: tak było, dokładnie. Ale z drugiej strony myślę sobie o Agnieszce Chlińskiej, że gdybyśmy mieli takich kierowców, którzy są w stanie przyznać czasami ja jestem winny, ja jestem winna, to by dużo szybciej pewne utrudnienia znikały z naszych dróg, bo szybciej bylibyśmy w stanie to załatwić.
0: Albo...
1: tak, no niestety są problemy.
0: Albo w ogóle by do nich nie dochodziło, tak jak mówiła Agata, że ta życzliwość, o której wczoraj rozmawialiśmy, ale w ogóle takie dobre serce, to jest chyba podstawa. I gdyby więcej dobrych ludzi chodziło po tym świecie, a nie byłoby tych złych, to myślę, że nie byłoby takich problemów, jakie dzisiaj mamy na przykład na drogach. No dobrze, ale to nie przedłużajmy, jedźmy na drogi. Patryk Bedliński ma dla Was najnowsze wiadomości.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A musicie wiedzieć m.in. o korku, który pojawił się na autostradzie A2, na odcinku, którym jedziemy z Warszawy do Łodzi. 5 km za toru mamy na wysokości Łowicza, ale nie przy węźle Łowicz, a już nieco wcześniej, bo za węzłem Skierniewice, czyli za zjazdem na trasę numer 70. Tą trasą właśnie można jechać zarówno do Łowicza, jak i do Skierniewic. Poza tym na S2 problemy w Warszawie, między Wałem Miedzeszyńskim a Wilanowem. Na trasie w kierunku zachodnim zablokowany jest lewy pas, po tym, jak zdarzyły się 3 pojazdy osobowe. S7. Tu pojawiły się problemy pod Płońskiem, między węzłem Płońsk Centrum a węzłem Północnym. Pojazd osobowy najechał na przyczepkę zabezpieczającą roboty drogowe, no i przez to prawy pas w kierunku Gdańska mamy na S7 zablokowany. Korkuje się S8. 4 km zatoru to minimum, jakie napotkamy w okolicach Radzymina na trasie z Warszawy do Wyszkowa. Na S11 przy dojeździe do Poznania od strony Kurnika też są problemy. Między węzłem Koninko a węzłem Poznań-Krzesiny na 2 km miało miejsce zderzenie 2 samochodów osobowych. Skutek wypadku to blokada jednego pasa w kierunku Poznania. Na drodze 24 niestety tragiczne informacje. Na trasie Poznań-Skwierzyna doszło do śmiertelnego wypadku. Tam zderzyła się ciężarówka i auto osobowe, no i przez to trasa Poznań-Skwierzyna jest zablokowana. Chodzi o 21 km, a ruch kierowany jest na objazdy. Między Grodziskiem Wielkopolskim a Stęszewem na drodze 32 miało miejsce zdarzenie osobówki i większego pojazdu i tu także jest niestety blokada. To konkretnie 141 km. Między Nowym Sączem a granicą państwa na trasie 75 również mamy spore problemy z przejazdem. To po czołowym zderzeniu 2 pojazdów osobowych. 5 osób zostało poszkodowanych w tym wypadku, który wydarzył się na 76 km w pobliżu miejscowości Frycowa. Jak to objechać? Zarówno 75, jak i zablokowaną 32 sprawdzimy w kolejnym serwisie, czyli o 12.30.
2: PRK, Polskie Radio.

0: Radio Kierowców.
1: Witam, Krzysiek z Zamościa jeszcze raz. Tak sobie myślę w sprawie konkursu, może to jest pociąg przejeżdżający wzdłuż lub w poprzek drogi. Pozdrawiam.
2: Aha, nie jest to pociąg, ale też by pasowało może po tych moich podpowiedziach. Dobrze, słuchajcie, ostatnia podpowiedź i już po muzyce rozwiązujemy konkurs, bo widziałam już prawidłowe odpowiedzi. To coś, co mijamy, kiedy wyjeżdżamy w trasę. Nie jestem znakiem stopu, ale zatrzymuję, no coś na pewno zatrzymuję. Nie jadę, nie stoję w pasie, a jednak jestem częścią drogi. Choć nie pokazuję reklam, idealnie by na mnie wyglądały. Ostatnia najbardziej przydaje się tam, gdzie droga jest zbyt blisko życia. Do dzieła!

0: Cześć. Cześć Pajerka, chyba zapomnieliście o stolicy Norwegii. My też was tutaj słuchamy, a u nas dzisiaj obecnie 23 stopnie, mega ciepło, też grzeje, jak wreszcie świata. Pozdrawiamy Uciu Guciu z Norwegii. To, że zapomnieliśmy to z przymrużeniem oka, nie zapomnieliśmy, ale fajnie, że piszesz i fajnie, że słuchacie. A im dalej na północ w Wisconsin, tym lepiej, bo temperatura już zleciała do 12 stopni, to z kolei o temperaturze pisze do nas Direx. Okej, no dobrze, a my szukamy odpowiedzi na zagadkę i oto wasze odpowiedzi.
1: O korki drogowe?

0: Dzień dobry, Krzysztof z Zamościa w sprawie konkursu. Myślę, że są to zwierzęta, które nas zatrzymują. Pozdrawiam.
1: No to ja podejrzewam tutaj odpowiedź na żegatkę, ale mimo wszystko powiem, że nie każdy mija blamki na autoszladzie. Nie każdy. Nawet jak daleko jedzie.
2: Zgadzam się.

Są też odpowiedzi tekstowe i już ich szukam, bo już mi się tutaj wszystko pomieszało. No tak, przypomnę wam jeszcze tylko moje podpowiedzi, żeby odpowiedzieć prawidłowo i znaleźć sobie prawidłową odpowiedź, bo prawidłowa odpowiedź już jest. To coś, co mijamy, kiedy wyjeżdżamy w trasę. Nie jestem znakiem stopu, ale zatrzymuję. Coś jednak zatrzymuje. Nie jadę, nie stoję w pasie, a jednak jestem częścią drogi, choć nie pokazuję reklam. Idealnie by na mnie wyglądały. Najbardziej przydaje się tam, gdzie droga jest zbyt blisko życia. I poprawną odpowiedzią jest ekran dźwiękowy. D-Rex był pierwszy. Czy to są ekrany dźwiękoszczelne, chłodzące mieszkańców od hałasu i też ulicznego chroniące? Chroniące, a nie chłodzące. Pozdrawiam, Radek ze Skody. To była druga poprawna odpowiedź i powiem wam, że tak. Brawo. No nie było to dzisiaj jakoś specjalnie łatwe. Ekrany dźwiękoszczelne, tak jest. O to mi dzisiaj chodziło. No faktycznie każda z tych podpowiedzi się zgadza, tyle tylko, że była tak trochę zagmatwana. A jeszcze w temacie wracania się do domu, to są takie osoby, które się nigdy nie wracają, zazwyczaj niczego nie zapominają, nie wracają się. Organizacja u Bartłomieja na 6, jeśli obiad, to rzeczywiście też pewnie w fajnym miejscu, ale myślę, że o tym no, może troszeczkę później. No dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o rzeczy, które warto jeszcze też wspomnieć na naszej antenie, bo obiecałam o tym, że będziemy mówić między innymi o imprezach, które będą się odbywać w najbliższym czasie, to mam dla was takowe i też o nich za chwilkę opowiem.

0: czasem piechotą szybciej można dotrzeć do celu, zwłaszcza kiedy na drogach się dużo dzieje. A co się dzieje teraz, o tym Patryk Pytnicki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Kierowcy jadący z Warszawy do Łodzi muszą przygotować się na korek na A2 w okolicach Łowicza. Zwalniamy za węzłem Skierniewice, czyli za połączeniem z Krajową 70. Na S2 spore problemy pod Warszawą. Między wałem Miedzeszyńskim a Wilanowem na trasie w kierunku Poznania zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Przez to lewy pas jest zablokowany, a to kilometr 477. Jadący z Warszawy do Gdańska problemy napotkają na S7 pod Płońskiem. Między węzłem Płońsk Centrum a węzłem Płońsk Północ pojazd osobowy najechał na przyczepkę zabezpieczającą roboty drogowe. Przez to mamy zablokowany prawy pas w kierunku Trójmiasta. Korkuje się S8. Ruch jest wyraźnie spowolniony w okolicach Radzymina na trasie z Warszawy do Wyszkowa. Zwalniamy na odcinku 4 km co najmniej. Na S11 problemy napotkacie między węzłem Koninko a węzłem Poznań Krzesiny, czyli na dojeździe do A2 i Poznania od strony m.in. Kurnika. Po tym jak na drugim kilometrze 11 zderzyły się 2 pojazdy osobowe, jeden z pasów jest zablokowany. Zupełnie nie da się przejechać między Poznaniem a Skwierzyną. Zablokowana jest droga 24 w pobliżu miejscowości Kamionna, a to niestety po tragicznym wypadku. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Ruch jest kierowany na objazdy. Nie da się przejechać także między Stęszewem a Grodziskiem Wielkopolskim. Zablokowana jest droga 32 w pobliżu Granowa, czyli na kilometrze 141. To efekt zderzenia pojazdu osobowego i ciężarówki. Objedziemy to na przykład kierując się na wojewódzką trasę 308 do miejscowości Kamieniec, a potem na drogę lokalną przez Granówko i Konkolewo. Zablokowana jest również 75 między Nowym Sączem a granicą państwa. W pobliżu miejscowości Frycowa czołowo zderzyły się 2 pojazdy osobowe. To kilometr 76. Aż 5 osób odniosło obrażenia w wypadku. Objazd dla samochodów osobowych jest możliwy drogą lokalną przez miejscowość Binczarowa i Berest. Większe pojazdy, na przykład ciężarówki, mogą pojechać przez Grybów i skorzystać z drogi wojewódzkiej 981.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze dwa słowa na temat tego, co będzie się działo w najbliższym czasie, jeśli chodzi o imprezy motoryzacyjne, w których też można wziąć udział. O tym u nas za chwilę.

Obiecałam, że opowiem wam jeszcze o kilku imprezach, które się jakoś się zbliżają szybkim tropem, szybkim tempem raczej. I ta pierwsza, o której to wy piszecie, no to jest trzeci charytatywny rajd Cabrio, który startuje już w sobotę z Półtuska. Trasa biegnie przez Tykocin, Reszel, Elbląg, Grudziądz, Borne, Sulinowo.

Gorzów Wielkopolski, Grodzisk Wielkopolski i finał rajdu w przyszłą sobotę w Gnieźnie. Rajd jest imprezą charytatywną. W tym roku zbierane pieniądze są na jednego z podopiecznych. I słuchajcie, wygląda to całkiem przyjemnie. Bardzo fajny plakat zapowiadający imprezę i bardzo dziękuję za informacje w tym temacie, bo dzięki temu osoby, które może mają kabriolet i mają kabrioleta i mają chęć się dołączyć do akcji charytatywnej, o których już parę razy już dzisiaj na antenie powiedziałam, no to zdecydowanie to jest dobry kierunek. Ale mamy też wielką wyprawę maluchów, która startuje już 28 czerwca. I startujemy w tym roku z Wrocławia, dokładnie tam będzie odprawa. Potem jedziemy na pierwszym odcinku Wrocław-Czechy, to będzie prawie 300 kilometrów. Potem Bawaria, Czechy-Niemcy, to jest ten kierunek, tam będzie do pokonania prawie 500 kilometrów. I trzeci odcinek tej pierwszej części rajdu, wielkiej wyprawy maluchów, no to będzie Niemcy, Bawaria do Szwajcarii, tam 276 kilometrów. Oczywiście wszystko będziemy relacjonować na naszej antenie, tam specjalni wysłannicy nasi się pojawią, będą jechać samochodem służbowym, ale też przy okazji, jak mówił już Kuba na naszej antenie, Kuba Marcinowicz, także będą wsiadać co jakiś czas do maluchów, bo maluchów startuje mnóstwo, no i właściwie warto byłoby w takiej wielkiej wyprawie też się przejechać malcem. Kolejne wyjazdy to 1 lipca, Szwajcaria, Francja. Na tej trasie będzie można spotkać wielką wyprawę maluchów dla dzieci. 442 km tego odcinka numer 4. Numer 5 to już 2 lipca, Francja, do pokonania 234 km na tej trasie. Potem 3 lipca, Francja, 324 km i 4 lipca też Francja, 468 kilometrów. Potem oczywiście sztafeta, czyli możliwość wymiany załogi po lunchu, port lotniczy Lyon i tam właśnie będzie można się wymienić. I słuchajcie, dnia 5 lipca dokładnie, znowu Francja, 398 km do pokonania maluchami i potem Francja meta, też stamtąd przelot do Warszawy, ten ostatni odcinek będzie miał 210 km. I słuchajcie, no przede wszystkim informacja o tym, gdzie będzie można zobaczyć wyprawę, wielką wyprawę maluchów w Polsce. No to mamy tak, Warszawa 9, Nowe Miasto Lubawskie, Pisz, Ełk, Janów Podlaski, Rzeszów, Rzeszów-Muszyna, potem Bielsko-Biała, potem Tychy, Czernichów i Kraków. O, widzę, że tutaj ktoś Bielsko wpisał też. Elegancko. No i też te wszystkie informacje, które na bieżąco będziemy, z którymi na bieżąco będziemy się z wami dzielić, no to też na naszej antenie. Start 28. Wielka wyprawa maluchów. To już za chwilę, za moment. Czekaliśmy na ten moment cały rok.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: To był freestyle, a my teraz bez freestylowania. Patryk Bedliński przed mikrofonem, jedziemy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Korkuje się autostrada A1 na wysokości Łodzi w kierunku Katowic, a w korek wjeżdżamy za zjazdem na drogę wojewódzką 713. Uwaga też na korek na A2, tutaj tłoczno w kierunku Łodzi od strony Warszawy, a korek zaczyna się po zjechaniu, pominięciu zjazdu na 70, czyli zaraz za węzłem Skierniewice. Na A4 także są problemy, te pojawiły się w Dolnośląskiem między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Na 128 km zderzył się dwie ciężarówki, blokując prawy pas w kierunku Wrocławia. Uwaga także na S8. Tutaj problemy mamy między węzłami Mszczonów Północ i Mszczonów Południe. Na kilometrze 412 pojazd ciężarowy najechał na urządzenie zabezpieczające roboty drogowe. No i z tego powodu jeden z pasów do Wrocławia mamy wyłączony. A jakby tego było mało, kłopoty na S8 także pod Radzyminem. Na jezdni prowadzącej z Warszawy do Wyszkowa mamy minimum 4 km zatoru. Na S7 tymczasem pod Płońskiem są problemy. Między węzłem Płońsk Centrum a węzłem Płońsk Północ pojazd osobowy najechał na przyczepkę zabezpieczającą roboty drogowe. Przez to jeden z pasów jest wyłączony. Gdybyście dojeżdżali do Poznania i do A2 od strony Kurnika, to przygotujcie się na problemy na S11 między węzłami Koninko i Poznań Krzesiny. Na drugim kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Skutek to blokada jednego pasa do Poznania. Droga 24 pozostaje zablokowana między Skwierzyną a Poznaniem. To dlatego, że doszło tam niestety do tragicznego wypadku. Jedna osoba zginęła w wyniku zderzenia ciężarówki z autem osobowym. Ruch kierowany jest na objazdy. Trzeba także objeżdżać drogę 32 Grodzisk Wielkopolski Stęszew, bo w okolicach Granowa na 141 km pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką. Trzeba pojechać na przykład drogą alternatywną, czyli chociażby wojewódzką trasą 308. Objeżdżać trzeba także fragment 75 między Nowym Sączem a granicą państwa. Problemy są w okolicach miejscowości Frycowa na 76 km. Tam czołowo zderzyły się dwa pojazdy osobowe, w wyniku czego aż 5 osób pozostało poszkodowanych. Objazd dla osobówek możliwy jest m.in. przez miejscowość Binczarowa i Berest drogami lokalnymi. Ciężarówki mogą pojechać m.in. przez Grybów i drogą wojewódzką 981.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I jeszcze wiadomość od Was, A1, kilometr 466.
4: Autopromocja.
5: Rozrusznik?
6: Jest.
5: Alternator?
6: Też.
5: Cewka, świece.
6: I oczywiście kij od szczotki.
5: No to co?
6: Ruszamy.
5: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
6: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a Wy oczywiście razem z nami.
5: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
6: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
5: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
6: i Michał Górski.
4: To była autopromocja.
1: To może teraz się uda. A1, kilometr 466 w kierunku Katowic, korek i duże spowolnienie. Samochody ładnie tworzą korytarz życia. Uważajcie na siebie, Marcin. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. No dobrze, no to my teraz zagramy Maroon 5 na naszej antenie, a już za chwilę zmiana warty.

0: Jest i Robert Kielen. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam na zewnątrz?
1: Upał.
0: Skwarek?
1: Tak, upał.
0: Jest. Ale żyjesz.
1: No.
0: Teraz już tak. Woda była?
1: Się. Oczywiście, że tak.
0: Trzeba, nie?
1: Naprawdę.
0: Dużo.
1: Jest wielki upał.
0: I o szczegółach pogodowych za chwilę u nas. A co dzisiaj u ciebie? Dokąd zmierzasz?
1: W stronę
0: słońca. No nie, ale w ogóle muszę wam powiedzieć, że jak tylko pojawia się odrobina słońca, to Robert
1: lepiej?
0: Ma akurat taką skórę, że natychmiast robi się jakby pochodził z innej części świata. Mhm. Masz taki kolor skóry.
1: Że robi się brązowy od
0: robi
1: razu.
0: Robi się brązowy, tak. Tak. Dokładnie tak.
1: Tata mi ją dał.
0: Tak?
1: Też miał taką.
0: Aha, okej. Okay.
1: Nawet muszę ci powiedzieć, że lepiej. Bo jeden dzień wystarczył, żeby już był mulatem.
0: No, ale to dobrze, bo ty się nie opalasz na czerwono, tak?
1: Tak, nie opalam się
0: na
1: czerwono.
0: Widzisz, no właśnie.
1: A ty się opalasz na czerwono? A potem brązowiesz?
0: Nie, nie. Raczej na brązowo, aczkolwiek
1: jak
0: się spalę, no to tak. Albo coś takiego. Ale mam jedną chyba większą zaletę od siebie, bo ja nie wzięłam skóry mojej mamy, wiesz? I nie mam nikogo na sumieniu. No. No dobrze. Robert Kielen już na was czeka. Za chwilę się zmieniamy na miejscu prezesa. I jedzie z wami do godziny 18.
1: Tak jest.

0: 13 na zegarach, rozpoczynamy wysokie obroty od informacji pogodowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Upał, ostrzeżenia są wydane pierwszego i drugiego stopnia właściwie dla całej Polski, poza Mazurami i Podlasiem i Suwalszczyzną. Tam ciepło, ale nie ma ostrzeżeń przed upałem. W innych rejonach kraju już gorąco. 22,5 pokazują termometry w Ustce i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. 23 prawie na termometrach. Najcieplej w Zielonej Górze, tam 31,5, oficjalnie 31,5. Wiem, że wasze termometry w samochodach na pewno pokazują znacznie więcej niż 31,5 na zachodzie i na południowym zachodzie Polski. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie jedynie przejściowo duże, ale i tam nie powinno padać. Jakieś chmurki mogą się pojawić, ale padać nie powinno. I uwaga, do 34 stopni lokalnie na zachodzie kraju dziś pokażą termometry. Wiatr jest słaby bądź umiarkowany, a wieje z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy na wysokich obrotach, minutę po godzinie 13. Kłaniam się, dzień dobry, sprawnej klimatyzacji życzę, jedziemy razem. Robert Kilan.

0: Jak to nie, nas nie ma? Jesteśmy oczywiście cały czas, jesteśmy dla was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, na wysokich obrotach od godziny 13, 9 minut po godzinie 13, bardzo, ale to bardzo gorąco, a będzie jeszcze cieplej w związku z tym gorącym powietrzem. Taka zagadka na dzień dobry, na rozruszanie szarych komórek, mam nadzieję, że pracują w tym upale. Uwaga, uwaga, posłuchajcie cytatu filmowego.
1: Panowie, leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
2: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
0: No właśnie, trzeba jakoś sobie radzić z tą spiekotą i tym upałem. Ale co się leje z nieba? To jest moje pytanie. Co się leje z nieba? Ja celowo wyciąłem oczywiście to słowo. Co się leje z nieba? To jest pytanie dla was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A Patryk w studiu. Dzień dobry, Patryku.
3: Dzień dobry.
0: Dużo się dzieje na drogach?
3: Dużo się dzieje, niestety. Więc na wiadomości głosowe czekam też w drogowych sprawach. Jeżeli coś niepokojącego widzicie na drodze, no to nie wahajcie się użyć aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Zbieramy to wszystko i co 20 minut przekazujemy w raportach.
0: Posłuchajmy, co się dzieje 10 po 13.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Mamy korek na A2 między Warszawą a Łodzią za węzłem Skierniewice. Zator ma według nawigacji ponad 5 km. Na A4 też problemy między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Na 128 km zderzyły się dwie ciężarówki, blokując prawy pas w kierunku Wrocławia. Ale mamy też lepsze wieści, no bo na przykład kończą się problemy na S2 między wałem Miedzeszyńskim a Wilanowem w Warszawie po zderzeniu trzech pojazdów osobowych. Tam mieliśmy wyraźny korek w kierunku zachodnim. Na szczęście on już zdążył się rozładować. No ale nie wszędzie dobra sytuacja, bo na przykład gdybyście z Warszawy kierowali się do Wyszkowa, no to uważajcie na wyraźny korek pod Radzyminem na ekspresowej 8. Ten ma nawet 4 km długości. Na innym odcinku S8 też problemy, to pod Mszczonowem. Trzeba będzie wyjątkowo uważać jadąc do Wrocławia. Między węzłami Mszczonów Północ i Mszczonów Południe na 412 km ciężarówka najechała na urządzenie zabezpieczające roboty drogowe. Przez to jeden z pasów do Wrocławia mamy wyłączony. Na S7 tymczasem pod Płońskiem problemy w kierunku Gdańska. Między węzłami Płońsk Centrum i Północ pojazd osobowy najechał na przyczepkę, która zabezpieczała roboty drogowe. Prawy pas do Gdańska, no niestety, wyłączony. Ci, którzy dojeżdżają do Poznania od strony Kurnika, problemy napotkają na ekspresowej 11 między węzłem Koninko a węzłem Poznań-Krzesiny. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe, no i przez to na drugim kilometrze jeden z pasów jest wyłączony. Nie przejedziemy między Grodziskiem Wielkopolskim a Stęszewem, bo zablokowana jest trasa 32 niedaleko Granowa. To kilometr 141. Tam doszło do zderzenia osobówki i samochodu ciężarowego. Objedziemy utrudnienia m.in. drogą wojewódzką 308 przez Kamieniec, a potem drogą lokalną prowadzącą m.in. przez Konkolewo. No i zakończone utrudnienia. Bez kłopotów powinniśmy już jechać na trasie 75 między Nowym Sączem a granicą państwa.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do tego upału. Uwaga, uwaga, posłuchajcie uważnie i pytanie brzmi, co się leje z nieba?
1: Panowie, leje się z nieba.
2: Taka spiekota w mieście to piekło. W niedzielę wybiorę się nad zalew.
0: Trzeba sobie jakoś radzić, jak powiedziałem. Co się leje z nieba? Tak brzmi pytanie. Pierwsze rozgrzewkowe, oczywiście pytanie, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Czekam na odpowiedzi i jedziemy letnią piosenką teraz. Zagrajmy coś letniego właśnie.

0: Tylko ja.
1: No nie ukrywam, że miałem nadzieję, że wiecie, co leje się z nieba i się nie zawiodłem. Jak zwykle, oczywiście, że my wiecie, co się leje z nieba.
2: Cześć, Robert.
1: Cześć.
2: Żar się dzieje z nieba. Odpowiadam na zagadkę. Pozdrawiam. Miluś.
1: Miluś, masz rację, że żar się leje, nie dzieje, ale tak się dzieje, że żar się leje, jak to mówią. Bardzo dobra odpowiedź, oczywiście nie tylko od Milusia, mamy dobrą odpowiedź jeszcze. Ania Starnowa wiedziała, to bo 1, 2, 3, bardzo dobra odpowiedź. Pawełski, Brian z Elki też wiedział, Krzysztof ze Sprintera, Konrad z Wieśka, żar leje się z nieba, to odpowiedź, kto był najszybszy?
3: Żar się leje z nieba w chytro zagadce. Aha. Pozdrowienia. Marcin
1: z Superba. Marcin z Superba był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali. Marcin z Superba, a Krzysztof ze Skody był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Proszę bardzo, Skodziarzem górą teraz. Krzysztof ze Skody, Marcin z Superba. Panowie, możecie oczywiście pozdrawiać kogo chcecie. W ten upalny dzień wykorzystajcie aplikację, możecie napisać te pozdrowienia, możecie nagrać. Do waszych pozdrowień dołączymy piosenkę. Teraz, uwaga, uwaga, dowód na to, że żar leje się z nieba.
4: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
5: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
1: No właśnie, jak sobie radzimy z tym żarem lejącym się z nieba? Czy rzeczywiście nad wodę? Chyba tak, to taka naturalna kolej rzeczy. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że żar leje się z nieba. Leje się u was ten żar z nieba? Bardzo, bardzo odczuwacie? Te temperatury? Ile macie na termometrach w samochodach? Dużo więcej? Ponad 30? Czy jeszcze nie?

28 minut po godzinie 13, czas na koncert życzeń. Krzysztof z Czerwonej Skody Skali pozdrawia całą rodzinkę, wszystkich z Dobczyc oraz całe radio PRK. No i dobrze, jesteśmy super radiem podobno, Krzysztofie. Dziękuję pięknie za te komplementy. Dla całej rodzinki Krzysztofa i wszystkich z Dobczyc za chwileczkę, ale nie tylko dla was, bo Marcin z Superba pozdrowienia śle dla wszystkich wypoczywających nad wszelakimi zbiornikami wodnymi. Niedługo do was dołączymy, pisze Marcin. No to dla wszystkich jedziemy z piosenką.

0: Jak to tam u was z temperaturą? No witam, witam. Sławek z pomocy drogowej z Łańcuta pisze, że nie jest tak źle u mnie w samochodzie. 25, ale na zewnątrz rzeczywiście 32. Ale pytanie brzmiało, ile mamy w samochodach? No to w samochodach 25 nie jest źle. Rzeczywiście. 28 na trasie z Trójmiasta do Olsztyna. Michał z Warmii. Pozdrawiam, Michale. Jedź ostrożnie oczywiście i koncentrujmy się. Wiem, że w takim upale to trochę trudniej, ale koncentrujmy się na jeździe. Peter z X-Traila. Tak, w Toruniu mamy 32 stopnie, pisze Peter. Kto jeszcze z nami?
1: Halo, halo. Temperka i słuchacze, obecna temperatura na wysokości Szczecin przy zjeździe na Lubieszyn na dziesiątkę.
0: Ile?
1: W czasie jazdy 31 stopni pokazuje. A taka porównywalna z, powiedzmy z tego całego tygodnia i z zeszłego tygodnia temperaturą jaką miałem, to na Francji okolice Toulouse i Bordeaux 39 do 40 stopni w ciągu dnia. Noce 22-23, Niemcy do 37 stopni w ciągu dnia, tam okolice Karlsruhe przy granicy francuskiej lub tutaj dół, okolice Stuttgartu. No i na Francji już żniwa pełną parą idą. Pozdrawiam, Marcin z Renaty.
0: Dziękujemy, Marcinie z Renaty. Te temperatury, o których mówił Marcin, nas czekają również. U mnie dzisiaj tylko albo aż 26, niby niedużo, ale przypominam, że u nas jest wysoka wilgotność. Miluś z Korku tak pisze, więc odczuwalna jest dużo większa. A Jakub z Toyoty z Małopolski pisze tak. Przed chwileczką wjechałem do cienia, więc spadło z 39 stopni.
2: I to ważna trasa, bo to widzę, że na autostradzie A4 między Bochnią a Krakowem takie wartości.
0: Arturek 79 dodaje, że u niego na hali produkcyjnej 30 stopni, a tutaj całe 15. Gdzie to 15? Na północy Norwegii. No to się trochę chłodniej zrobiło. Dziękuję wam, a teraz Patryk Bedliński i wiadomości drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A skoro był meldunek od naszego słuchacza z autostrady A4, to my też dołączamy się do tych informacji. Tyle, że z województwa dolnośląskiego, bo tam niestety problemy. Między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi na 128 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i zablokowały prawy pas dla tych, którzy jadą od granicy polsko-niemieckiej w kierunku Wrocławia. Na A2 też zwalniamy, to między Warszawą a Łodzią za węzłem Skierniewice, czyli za zjazdem na drogę numer 70. Na S7 problemy pod Płońskiem między węzłem Centrum a węzłem Północ. Pojazd osobowy najechał na przyczepkę zabezpieczającą roboty drogowe i z tego właśnie powodu prawy pas do Gdańska mamy zablokowany. S8 ze spowolnionym ruchem na trasie Warszawa-Wyszków. Zwalniamy w okolicach Radzymina według nawigacji na odcinku o długości 4 km. S11, czyli dojazd do Poznania od strony Kurnika. Tutaj problemy po zderzeniu dwóch osobówek niedaleko węzła Koninko. Za tym węzłem, a przed węzłem Poznań-Krzesiny jeden z pasów macie zablokowany. To na drugim kilometrze. Ale z województwa wielkopolskiego mamy też dobre wieści, bo zakończyły się problemy na trasie 32 między Grodziskiem Wielkopolskim a Stęszewem i już nie trzeba kierować się na objazd żadną wojewódzką trasą, o której wcześniej mówiliśmy. Za nami także problemy na trasie Nowy Sącz Granica Państwa, czyli na 75. No ale na S8 pogorszyła się sytuacja pod Mszczonowem. Na wysokości węzłów Mszczonów Północ i Mszczonów Południe są utrudnienia. Na 412 kilometrze pojazd ciężarowy najechał na urządzenie zabezpieczające roboty drogowe. Teraz trasa do Wrocławia została zupełnie zablokowana. A zatem, gdybyście jechali nieco szerszą trasą, nieco dalszą, na przykład z Warszawy do Piotrkowa czy też do Wrocławia, no to myślę, że jako objazd

0: może nam posłużyć na przykład autostrada A2 i warto nią właśnie wyjechać z Warszawy, choć mając oczywiście na uwadze ten korek, o którym już mówiliśmy, za zjazdem na 70.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jedziemy na wysokich obrotach w dalszą podróż, w upale, no ale dzięki tej Norwegii trochę chłodniej się zrobiło, prawda? No 15 stopni.

0: No już lato poczuliśmy, prawda? Wydaje mi się. Skoro lato poczuliśmy, to taka letnia piosenka, z pewnością ją pamiętacie. A jak nie pamiętacie, to sobie przypomnijcie doskonale. Nawet można śpiewać. Myślę, że większość z naszych słuchaczy potrafi zaśpiewać tę piosenkę. Wlot do Wrocławia od strony Warszawy. 33 stopnie. Bartek Stigłana informuje. Domyślam się, że S8 i potem A8, tak? Bartku, tamtędy jedziemy przez takie wartości. 33 stopnie Celsjusza. A Robert Z30 pisze, że u niego na trasie Zamość-Chełm tylko 29 stopni Celsjusza. No pewnie duch Bieluch z Chełma sprawił, że tak troszeczkę chłodniej, ale 29 to też zacna temperatura. Kto jeszcze z nami? Halo, halo.
1: Fagieru, witam. Witam. U mnie auto pokazuje 32 stopnie w Rzeszowie w tym momencie. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również w Rzeszowie 32, Zamość-Chełm 29. No krążymy wokół tych 30. Przydałyby się dmuchawce, latawce i wiatr. I to mamy.

0: Jedziemy na wysokich obrotach, oczywiście cały czas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Po raz kolejny będę was chciał wybić z takiego marazmu za kierownicą. Popracujmy trochę nad kolejną zagadką. Proponuję taki fragment muzyczny, a potem będzie pytanie. Posłuchajcie uważnie, z pewnością znacie tę piosenkę.
1: Chciałbym być, chciałbym mieć tatuaże.
0: No wiemy, co pan Krzysztof chciał mieć, natomiast kim chciał być Krzysztof? Kim chciał być pan Krzysztof? Jeżeli wiecie, kim chciał być, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. To oczywiście ma sens to pytanie. Dlaczego o to pytam? Wyjaśnię już niedługo. Kim chciał być pan Krzysztof?
1: A

0: Ja wiem, że to jest PRK, Polskie Radio Kierowców i my, skoro my kierowców, skoro jeździmy samochodami, mówimy o samochodach, to taka odpowiedź się sama nasuwa, że pan Krzysztof chciał być taksówkarzem, ale to nie jest dobra odpowiedź. Nie tym razem. Nie chciał być taksówkarzem, przynajmniej nie w tym wersie. Jeżeli chodzi o to pytanie, to jeszcze raz. Kim chciał być pan Krzysztof? Wiemy, co chciał mieć. Tatuaże chciał mieć. Kim chciał być?
1: Chciałbym być. Chciałbym mieć tatuaże.
0: Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości e-mail głosowe. Patryk też czeka, żeby ujawnić wam to, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A dzieje się niestety dużo niedobrego. Na przykład mamy wyraźny korek na autostradzie A2, którą jedziemy z Warszawy do Łodzi. Tłoczno jest za zjazdem z Kierniewice, czyli za tym węzłem, który łączy A2 z 70. Mamy tam ponad 6 km korka. Mamy też problemy na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. To oczywiście dolnośląski odcinek, trasa, którą jedziemy od granicy polsko-niemieckiej w kierunku Wrocławia. Na niej zablokowany jest prawy pas po tym, jak zdarzyły się dwie ciężarówki. To kilometr 128 i tam też niestety może być tłoczno. Zwalniamy na A4 również pod Krakowem, zwłaszcza kierując się obwodnicą Krakowa do Katowic. Od zjazdu na Skawinę do okolic co najmniej Tyńca mamy te spowolnienia. Korkuje się również śląski odcinek A4 między Katowicami a Mysłowicami i tutaj powoli jedziemy w kierunku Krakowa. Na S7 uważajcie na problemy pod Płońskiem między węzłem Płońsk Centrum a węzłem Płońsk Północ. Osobówka najechała na przyczepkę zabezpieczającą roboty drogowe. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdańska. Problemy też na S8, na trasie, którą jedziemy z Warszawy do Wrocławia. Pod Mszczonowem, między węzłami Mszczonów Północ i Mszczonów Południe, na 412 km ciężarówka najechała na urządzenie, które zabezpieczało roboty drogowe. Przez to trasa do Wrocławia jest zupełnie zablokowana. A zatem zmotoryzowani, którzy wyjeżdżają na przykład ze stolicy i kierują się do Wrocławia, mogą jako alternatywę potraktować autostradę A2, chociaż oczywiście na niej też niestety są problemy i one występują za zjazdem na 70. S11 jeszcze na naszej liście utrudnień. Trasa między węzłami Koninko i Poznań-Krzesiny. Na drugim kilometrze zdarzyły się dwie osobówki, blokując jeden pas do Poznania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.
0: Czy możecie sprawdzić, czy na trasie Gdańsk-Bydgoszcz-Poznań są jakieś utrudnienia? A nie jeszcze do Wrocławia z Poznania. Są jakieś utrudnienia, ale trzeba jakoś w tych warunkach bezpiecznie wrócić do domu. I bezpiecznie mam nadzieję, że wrócicie. Jeżeli chodzi o pierwszy odcinek trasy, to na A1 między Rulewem a Nowymi Marzami. Tam roboty drogowe, ale spowolnieni widzę. Potem z Piąteczka do Bydgoszczy bez problemu. No i w stronę Poznania też nic się nie dzieje. Więc podróż będzie prawdopodobnie bezpieczna i fajna.

0: No to kim chciał być pan Krzysztof? Halo, halo?
1: Chciałem być piosenkarzem.
0: Ojej.
1: Pan Krzysztof chciał być piosenkarzem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich szerokości z upalnej Łodzi. Pozdrawiam Pawali.
0: Pozdrawiam Pawali z upalnej Warszawy, ale pan Krzysztof był, chciał później zostać piosenkarzem. A te tatuaże chciał mieć, bo chciał być kimś innym, nie piosenkarzem. Więc kim chciał być pan Krzysztof? Posłuchajcie uważnie, bo fragment brzmi tak do podpowiedzi.
2: Chciałem być, chciałem mieć tatuaże.
0: No wiem, piosenkarz też ma tatuaże, ale ktoś jeszcze ma tatuaże i pan Krzysztof najpierw chciał być tym kimś, a potem chciał być piosenkarzem. Więc kim chciał być pan Krzysztof? Tak brzmi pytanie. Wrócimy do tego po 14.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem sprawdzamy upał. Od 23 stopni w Ustce, tyle pokazują termometry w najchłodniejszym miejscu w Polsce, do 32 w Słubicach. Tak, 32 już pokazują termometry, będzie jeszcze cieplej, do 34 na zachodzie kraju, przepraszam, i na południowym zachodzie kraju przewidują synoptycy. Jeszcze do 34 trochę nam brakuje, oficjalnie oczywiście, a jeżeli chodzi o aurę, to nie mamy co narzekać. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe bądź umiarkowane, jedynie na wschodzie kraju przejściowo możliwe duże, czyli na wschodzie mogą być jakieś chmurki, ale padać nie powinno. Wiatr słaby bądź umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Autopromocja.
5: Rozrusznik?
6: Jest.
5: Alternator?
6: Też.
5: Cewka, świece.
6: I oczywiście kij od szczotki.
5: No to co?
6: Ruszamy.
5: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
6: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
5: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
6: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
5: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
6: i Michał Górski.
4: To była autopromocja.
0: No i ruszamy po godzinie 14, 3 minuty po godzinie 14, dokładnie w lata 70 teraz, 74, 75, The Connells, kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: No właśnie, źle czy dobrze na polskich drogach? Za chwileczkę się przekonamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drogach jest źle, ale na tym nie zakończymy, bo oczywiście sporo szczegółów a propos tego, co się na drogach dzieje. Na przykład na A2 mamy wyraźny korek między Warszawą a Łodzią, za węzłem Skierniewice, czyli za zjazdem na 70. Tam nawet 5 km zatoru. Lepiej na A4 w Dolnośląskiem. Między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie zakończyły się problemy po wcześniejszym zderzeniu dwóch ciężarówek i do Wrocławia powinniśmy już przejechać w miarę płynnie, choć oczywiście najprawdopodobniej nie potrzeba czasu na rozładowanie korka. Według nawigacji ten zator zaczyna się w okolicach węzła Udanin. Jeżeli chodzi o korki na A4, to tłoczno też między Katowicami a Mysłowicami od okolicy Murckowskiej w kierunku Krakowa, ale także w kierunku zachodnim korek się pojawił i on również zaczyna się na węźle Murckowska, czyli na połączeniu autostrady A4 z drogą 86. Mamy także problemy na S7. Między Płońskiem, tym centralnym węzłem, a węzłem Płońsk Północ, osobówka najechała na przyczepkę zabezpieczającą roboty drogowe. Prawy pas w kierunku Gdańska mamy tam zablokowany. Problemy na S8 na trasie z Warszawy do Wrocławia. Między węzłami Mszczonów Północ i Mszczonów Południe pojazd ciężarowy najechał na urządzenie, które zabezpieczało pracę drogowców. Jest blokada do Wrocławia na 412 km i tutaj jako objazd może posłużyć autostrada A2. To dotyczy tych, którzy wyjeżdżają z Warszawy i kierują się na przykład do Wrocławia. No a poza tym na S8 problemy napotkają ci, którzy z Warszawy jadą do Wyszkowa. Pod Radzyminem nawet 4 km zatoru. Na S11 problemy były między węzłami Koninko i Poznań-Krzesiny, ale na szczęście to już za nami, więc ci, którzy do stolicy Wielkopolski próbują dostać się od strony Kurnika czy od Środy Wielkopolskiej, będą mieli dużo lepszą sytuację.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jak brzmi odpowiedź na pytanie, kim chciał być pan Krzysztof? Halo, halo!
3: Chciałem być marynarzem, chciałem mieć tatuaże. Święte pamięci, Krzysiu Krawczyk, wspaniały.
0: Tak jest, oczywiście chciał być marynarzem w tej wersji. A dlaczego to zadałem to pytanie? Dlatego, że dzisiaj jest Dzień Marynarza, więc wydawało mi się stosowne. Wróbelek pozdrawia i też wiedział, że Krzysztof chciał zostać marynarzem. Jacek z Galicji, bardzo dobra odpowiedź. Piotrek z Żółtego, Józek Pompka, świetnie. Barbara ze Skody, Up, bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
4: Pan Krzysztof chciał być marynarzem. Ta. Pozdrawiam, Sebastian z Iweko.
0: Pozdrawiam, Sebastianie z Iweko.
5: Cześć, cześć. Tu Krzysiek.
0: O.
5: Tak, a Krzysiu kim chciał być?
0: Tak.
5: No marynarzem chciał być. Pozdrawiam. Hej.
0: Pozdrawiam. No jak Krzysiek, no to Krzyśków musiał wiedzieć. Tomek śmigający po Francji, bardzo dobra odpowiedź. Małgosia z Hyundai'a, świetna odpowiedź, wyczerpująca. Dziękuję pięknie za tą odpowiedź w aplikacji. Bartek z Tiguana, Krzychu chciał zostać marynarzem. Nie mogę się nie zgodzić.
6: Cześć, pan Krzysztof chciał być marynarzem.
0: Tak.
6: Pozdrawiam,
0: jest.
6: Peter z Tucsona.
0: Pozdrawiam, Peterze z Tucsona.

0: Tomek i Madzia z Wawki też wiedzieli. Kasia z Gorącego Zamościa pozdrawia, mimo tego gorąca dała z siebie wszystko i wysłała odpowiedź. Dziękuję, Kasiu. Kto jeszcze?
1: Krzysztof chciał być marynarzem. Pozdrawiam, Tomek Zerik.
0: Pozdrawiam, Tomek CRX, Bogusław wiedział, Krzysiek ze Skodzianki, Alicja, Maria z Toyoty, Krzysztof z Tarnobrzega, Marcin Instruktor, Małgosia z Bichskupca, Miluś, Ewan, Brian Zelki, kto jeszcze?
2: Marynarzem oczywiście, Maniek z Fiesty, ba, o tym samym nazwisku, co pan Krzysztof.
0: O, proszę bardzo.
2: Pozdrawiam was serdecznie, ten gorący dzień, nara, hej.
0: Co tak przyspieszyłeś, Mańku? Grzesiek za czwórki też wiedział, Chłodno, pozdrawiam za czwórki. No proszę bardzo, no to Chłodno, dziękujemy za pozdrowienia. Grześku, mam nadzieję, że nie pocisz się za bardzo, nie spociłeś się za bardzo przy tym pytaniu. Jacek z Toyoty też wiedział, Sato napisał, że pan Krzysztof chciał być piratem z Karaibów. To jest bardzo dobra odpowiedź, Sato, chciał być marynarzem.
3: Cześć, pan Krzysztof chciał być marynarzem, pozdrawiam, Dawid Beczka.
0: Pozdrawiam, Dawidzie Beczka. Pawełski wiedział, Pawali z Łodzi, bardzo dobra odpowiedź w końcu. Furia, Kazimierz, Artur z Nowego Tomyśla, Krzysztof Sprinter, Wicio z Niebieskiego Iveco, Ania Starnowa, Tobo 1, 2, 3. Kto był najszybszy? Teraz to się okaże.
4: Chciałbym być marynarzem.
0: Śpiewającą.
4: Chciałbym mieć tatuaże. Oczywiście marynarzem chciał być pan Krzysztof. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, a nie usłyszałem, kto pozdrawiał i kto tak śpiewał ładnie. Drogi słuchaczu, w każdym razie bezimienny na razie, możesz pozdrawiać oczywiście kogo chcesz, możesz zaśpiewać te swoje pozdrowienia albo napisać, aplikacja do twojej dyspozycji. Natomiast Robert z I30 był najszybszy spośród tych, którzy pisali, więc Robercie, to samo dla ciebie, ten przywilej pozdrawiania kogo chcesz. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chciał zostać marynarzem. Zresztą posłuchajmy, przekonajmy się.
5: Chciałbym być marynarzem, chciałbym mieć tatuaże.
0: No i o marynarza pytałem w dniu marynarza, bo dziś dzień marynarza, brawa były, czekam na pozdrowienia, pozdrawiajcie kogo chcecie, oczywiście do zwycięzców się zwracam, a teraz lecimy dalej na wysokich obrotach z Perfektem.

Pamiętacie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jak rozmawialiśmy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców o tym, że warto naprawdę sprawdzać autokary, warto sprawdzać autokary, którymi podróżują dzieciaki na kolonie, na obozy. Wczoraj policja zatrzymała pijanego kierowcę autokaru, który miał zawieźć dzieci na szkolną wycieczkę. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie i tym bardziej warto zgłaszać autokar do kontroli, a przecież tysiące... No, nie zaryzykuję stwierdzenia setki tysięcy, ale na pewno dziesiątki tysięcy dzieci wyruszą w najbliższych dniach na kolonie, obozy, wycieczki. Dlatego przypominamy rozmowę na temat

0: kontroli autokarów z komisarzem Antonim Rzeczkowskim.
1: Co zrobić, jak na przykład rodzice się niepokoją, że autokar, który wkrótce będzie wiózł na jakiś wakacyjny wypoczynek, no nie budzi zaufania?
2: No to jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź na to pytanie jest prosta. Możemy poprosić o przyjazd policjantów na miejsce.

0: ale też w okresie wakacji, i tutaj myślę, że to jest kluczowe, w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji został opracowany wykaz punktów kontroli autobusów. Ten wykaz jest już dostępny, jak wejdziemy na stronę policja.pl czy na strony internetowe poszczególnych komend wojewódzkich policji. Tam możemy na tym wykazie znaleźć miejsca, w których są takie kontrole prowadzone regularnie.
1: Czyli kierujemy ten autokar tam do tego punktu i tam go sprawdzają, tak?
0: Tak, zanim autobus przyjedzie na to miejsce docelowe, z którego już dzieci, młodzież będą wyjeżdżały na wakacje, autobus kierujemy na miejsce, które jest już wcześniej
1: ustalone. Taki paradoks, panie komisarzu, bo rodzice na przykład mogą nie znać tego autokaru, nie wiedzieć, jak on wygląda, i dopiero jak podjeżdża po dzieci, budzi obawy i myślą sobie: o jejku, ten autokar nie wygląda dobrze. Co wtedy możemy zrobić?
0: No jeżeli ten autobus przyjedzie na miejsce, budzi nasze obawy, to wtedy jak najbardziej możemy dzwonić na numer 112 i prosić o to, żeby na miejsce przyjechał patrol policji. Przy czym wtedy musimy liczyć się z tym, że może być pewne opóźnienie, bo jeżeli nie będzie żadnej wolnej załogi, policjanci będą realizować inne czynności, no to dopiero po ich zakończeniu będą mogli przyjechać i sprawdzić taki autobus. Natomiast dużo wcześniej już wiadomo, jaki autobus zostanie podstawiony przez przewoźnika, czy też biura podróży, czy dyrekcje szkół dużo wcześniej podpisują już umowy z firmami przewozowymi i dużo wcześniej wiemy już, jaki to jest autobus, i wówczas możemy zażądać, żeby ten autobus w momencie, gdy przyjedzie już po nasze dzieci, miał aktualny protokół kontroli i ta kontrola zostanie właśnie wykonana w tym punkcie kontroli autobusów, gdzie będą policjanci pełnili służbę, często wspólnie z inspektorami transportu drogowego, i takie kontrole będą się właśnie odbywały.
1: Czyli może tak naprawdę najlepiej dla kierowcy takiego autokaru albo przewoźnika, żeby takie zaświadczenie z kontroli miał już ze sobą, prawda? Wtedy jak budzi obawy, to pan kierowca wyciąga papierek: proszę bardzo, autokar został skontrolowany, wszystko jest w porządku.
0: Policjanci w trakcie kontroli sporządzają protokół stosowny i oczywiście jeden z egzemplarzy tego protokołu jest dla kierującego pojazdem. Myślę, że jeżeli kierujący będzie miał przy sobie taki protokół z tego konkretnego dnia, kiedy właśnie odbywa się wyjazd autobusu, będzie to wystarczającym dowodem na to, że autobus został poddany kontroli, zarówno autobus, jak i też kierujący. Ale też pamiętajmy, no jeżeli coś wzbudzi nasze wątpliwości, czy związanego właśnie ze stanem technicznym pojazdu, czy ze stanem psychofizycznym osób, które kierują tym autobusem, wówczas oczywiście możemy dzwonić na numer alarmowy 112. Bezpieczeństwo tutaj jest kluczowe i powinniśmy zadbać o to, żeby takie kontrole właśnie zlecać policjantom, no bo nasze dzieci później tym autobusem często jadą kilkaset kilometrów.
1: No to jeszcze przypomnimy, jeżeli nie usłyszeliście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, konkretnie jak to zrobić i kiedy to zrobić, bo jak się okazuje, w momencie wyjazdu dzieci na kolonie czy na obozy może być to utrudnione ze względu na dłuższy czas oczekiwania na patrol policji. Jak zrobić to, żeby tego oczekiwania nie było? O tym porozmawiamy z komisarzem Antonim Rzeczkowskim za parę minut.
2: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I już w pół do trzeciej, czyli 14.30, dowiedzmy się, co się dzieje na polskich drogach.
2: Spory ruch między innymi na autostradzie A2 pod Poznaniem. Zwalniamy kierując się do Warszawy od węzła Poznań-Luboń do węzła Poznań-Krzesiny. I cały czas trudno mówić o płynnej jeździe na S11 od Kurnika do Poznania, a korkuje się na wysokości węzła Koninko. Na A2 wolna jazda między Warszawą a Łodzią. Zwalniamy cały czas za zjazdem na 70, czyli za węzłem Skierniewicz. Na A4 zwalniamy od Murckowskiej w Katowicach do węzła Mysłowice. Tutaj na jezdni do Krakowa trudna jazda, ale też w drugą stronę niestety nie jest łatwo, bo na wysokości węzła Murckowska zaczęło się też korkować w kierunku zachodnim, czyli na połączeniu z 86. No i przybywa samochodów w ogóle w województwie śląskim, między innymi na trasie Katowice-Sosnowiec na S86, czy też na trasie z Katowic do Mikołowa na Krajowej 81. Zwalniamy też w Śląskiem na trasie A1, kierując się na północ, czyli do Łodzi między innymi. Między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami mamy spowolnienie. Na S7 uważajcie pod Płońskiem. Między węzłami Płońsk Centrum i Płońsk Północ osobówka najechała na przyczepkę, która zabezpieczała roboty drogowe. Zablokowany jest przez to prawy pas w kierunku Gdańska. S8 prowadząca z Warszawy do Wrocławia niestety zupełnie zablokowana. Między węzłami Mszczonów Północ i Mszczonów Południe na 412 kilometrze ciężarówka najechała na urządzenie, które zabezpieczało roboty drogowców. Przez to jest blokada do Wrocławia, a objedziemy to na przykład odjeżdżając od S8 w kierunku autostrady A2, to jeżeli jeszcze z Warszawy nie wyjechaliście, to byłaby dobra opcja, chociaż oczywiście trzeba mieć na uwadze, że korkuje się wyraźnie A2 już przy zjeździe na Skierniewice. Natomiast już za nami problemy na S11 między węzłami Koninko i Poznań-Krzesiny, więc miejmy nadzieję, że korek, który nawigacja nam pokazuje, już niedługo będzie także za nami.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i kolejny koncert życzeń dziś w wysokich obrotach. Robert z I30 pisze wszystkim kierowcom i kierowczyniom spokojnej i bezpiecznej jazdy. No i pozdrowienia dla żonki i całej ekipy PRK. No to dla żonki, Robercie, z I30.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

Drodzy rodzice, teraz zgłaszam się do tych, którzy chcą kontrolować autokary. Jeżeli tuż przed wyjazdem dziecka na kolonię bądź obóz będzie kontrolowany autokar, to możliwe, ale opóźnienia są też możliwe, powiedział komisarz Antoni Rzeczkowski. Wtedy zgłaszamy, jak jakieś mamy wątpliwości, to do kierowcy, stanu kierowcy albo stanu autokaru na 112. Natomiast wcześniej warto zadbać o taką kontrolę autokaru. Można taką kontrolę umówić, można zobaczyć, jak zapamiętałem na stronie policja.pl punkty, w których

0: Takie kontrole się odbywają i po prostu przewodnikowi przekazać wcześniej przed wyjazdem, żeby pojechał, skontrolował się, wrócił i pokazał nam protokół kontroli. Jak wcześniej trzeba to zrobić, żebyśmy mieli pewność, że wszystko pójdzie
1: dobrze? Te punkty, jeżeli znamy już datę wyjazdu, to tak naprawdę już teraz możemy polecić przewoźnikowi, aby skorzystał z tych punktów kontroli autobusów i podstawił już na miejsce wyjazdu autokar sprawdzony, więc możemy zadziałać naprawdę dużo wcześniej i wtedy ani przewoźnik nie będzie zdziwiony, ani też policjanci nie będą musieli specjalnie jechać na miejsce, w które autobus jest podstawiony, żeby dokonywać tam kontroli. Te punkty zostały wyznaczone na terenie całej Polski. Mhm. Nie dość, że są dostępne na stronie policja.pl, to też na stronach internetowych komend wojewódzkich, komend miejskich policji, komend powiatowych, więc możliwości na sprawdzenie takiego autobusu jest wiele. I też ja myślę, że tutaj w tym miejscu powinniśmy przypomnieć, że takie sprawdzenie polegające na aktualności badań technicznych polisy OC możemy zrobić my sami, wchodząc na stronę internetową bezpiecznyautobus.gov.pl. Wtedy w podstawowym zakresie będziemy mieli już informacje dotyczące stanu technicznego tego pojazdu. Natomiast oczywiście policjanci nie ograniczają się przy tych kontrolach tylko i wyłącznie do sprawdzenia dokumentów, bo tak jak mówiliśmy, tutaj policjanci sprawdzają układ hamulcowy, zawieszenie pojazdu, stan ogumienia, obowiązkowe wyposażenie, ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych, więc jest to szereg czynności tak naprawdę, które policjanci wykonują i są to czynności czasochłonne, dlatego właśnie najlepiej jest skierować ten autokar na miejsce, gdzie są te kontrole wykonywane.
0: Podobno również w aplikacji MoObywatel, tak słyszałem, można zweryfikować ważność badania technicznego, na przykład takiego autokaru, czy no, jak pan komisarz wspomniał, ubezpieczenia OC?
1: Możemy to zweryfikować na wiele sposobów. Tak jak powiedziałem, jednym z tych sposobów jest właśnie strona bezpiecznyautobus.gov.pl.
0: Nasi słuchacze mają tu wątpliwości, bronią kierowców autobusów i samych autobusów. No tak, zupełnie normalnie i bezpiecznie będzie, jak autobus będzie miał 10 kontroli w miesiącu, bo każdy będzie chciał go skontrolować. To też no, taka patologia by była, prawda? Takie badanie,
1: ja bym tutaj nie mówił o patologii, bo pamiętajmy, że chociażby opona może ulec uszkodzeniu. Kierujący najedzie na jakiś krawężnik, opona się wybrzuszy. Mhm. I co z tego, że ten autokar był kontrolowany 2 czy 3 dni wcześniej, jeżeli do uszkodzenia doszło w dniu na przykład wyjazdu, tak? Albo dojdzie do pęknięcia szyby czołowej w polu widzenia kierowcy. No mówimy tutaj, drodzy państwo,
0: przewoźnicy muszą się liczyć
1: z tymi kontrolami i jest to zarówno w interesie przewoźnika, żeby miał pewność, że autokar został podstawiony na miejsce po uprzednim sprawdzeniu przez policję, w interesie organizatorów, jak i w interesie też dzieci i ich rodziców.
0: A nasi słuchacze piszą, a czy nie lepiej byłoby, gdyby to było obowiązkowe na przykład miesiąc przed okresem wakacyjnym dla każdego autokaru, który będzie woził dzieci, jeżeli przegląd techniczny no, nie daje w jakiś sposób gwarancji. Według mnie ten przegląd techniczny powinien jednak dawać gwarancję. No ale
1: mogą się zadziać różne na drodze różne rzeczy. Te autobusy pokonują dziesiątki tysięcy kilometrów miesięcznie często. Tak więc może dochodzić do jakichś awarii i tutaj w interesie nas wszystkich jest to, żeby takie kontrole były wykonywane. Zresztą tak jak powiedzieliśmy, tu nie tylko jest kontrolowany stan techniczny autobusów, ale również policjanci kontrolują chociażby stan trzeźwości kierujących, ich uprawnienia do kierowania, czas pracy. To wszystko daje właśnie gwarancję, że zarówno autobus, jak i kierujący zostali sprawdzeni i powierzamy na życie naszych dzieci no tak, w dobre ręce.
0: Ale jeżeli chodzi o stan trzeźwości, panie komisarzu, no to sprawdzany jest na kilka dni przed tym wiezieniem tych dzieci.
1: Nie, no stan trzeźwości jest sprawdzany każdorazowo w momencie, gdy policjanci czy przyjeżdżają na miejsce kontroli autobusu, czy są wzywani, tak?
0: No ale z drugiej strony mówił pan, że jak stan 112 zadzwonimy, to ci policjanci będą po jakimś czasie dopiero. To tak naprawdę tylko...
1: Ale przed wyjazdem mamy pewność, że kierujący wsiada za kierownicę trzeźwo.

0: wy. Tak samo, jeżeli w dniu wyjazdu kierujący najpierw o godzinie przykładowo 6 musi podstawić autokar na wyznaczony punkt kontroli autobusów, a o godzinie 7 odbiera wycieczkę spod szkoły, to mamy pewność, że przyjechał na miejsce trzeźwy.
1: I w tym tkwi, właśnie diabeł tkwi w szczegółach. Można, jak się okazuje, ustawić ten punkt kontroli na przykład na godzinę przed wyjazdem dzieci na kolonię.
0: Na stronach internetowych są ujęte również godziny, w których funkcjonują te punkty kontroli autobusów. Jeżeli zdarzy się tak, że wycieczka będzie wyjeżdżała przed tymi godzinami, kiedy już będą na miejscu policjanci, wówczas możemy poprosić o to, żeby patrol policji przyjechał na miejsce, z którego już nasze dzieci będą wyjeżdżały, i wówczas tam przyjadą policjanci ruchu drogowego, którzy dokonają kontroli autobusu.
1: W każdym razie, jak powiedział komisarz Antoni Rzeczkowski, warto skontrolować taki autokar, jeżeli jest jakaś wątpliwość, i można to zrobić odpowiednio wcześniej, oczywiście umawiając taką wizytę autokaru w punkcie kontroli. A skąd te punkty kontroli wziąć? Ze strony policja.pl.
0: Dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział.
1: Komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji był gościem w Wysokich Obrotach.
2: Fajne. Let me see you dance, babe.

0: Tak jakoś letnio zrobiło się, nie tylko za sprawą temperatury, ale również za sprawą muzyki na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A jak na drogach, z pewnością w dalszym ciągu tak normalnie, czyli zbliżamy się do godziny szczytu. Prawda,
1: tak,
0: Patryku?
1: Czyli czerwono na nawigacji, co znaczy, że blisko już do szczytu komunikacyjnego, więc też letnio, też czerwono i też gorąco.
0: Posłuchajmy, co się dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No niestety na wielu trasach ruch jest wzmożony i na przykład korek napotkają ci, którzy z Warszawy próbują dostać się do Łodzi autostradą A2. Zwolnimy już w okolicach Brwinowa, między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim, no a potem korek mamy od okolic zjazdu na Skierniewice, czyli zjazdu na 70-kę, prawie do Łyszkowic. Poza tym drogowe problemy, między innymi na A4. Co prawda w Dolnośląskiem kończą się utrudnienia między Kostą Młotami a Kątami Wrocławskimi, ale ruch jest wzmożony niedaleko Katowic. W kierunku Krakowa korkuje się od Murckowskiej do Mysłowic, ale na wysokości Murckowskiej zwalniamy też w stronę przeciwną, czyli na zachód. W Śląskiem spory ruch pojazdów także na S86 Katowice-Sosnowiec, czy na 80C1, którą z Katowic kierujemy się do Mikołowa. A jakby tego było mało, to jeszcze musimy zwolnić na A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami i ten korek dotyczy kierowców, którzy jadą na północ, a więc do Częstochowy, czy też do Łodzi. Kończą się problemy na S7 między węzłami Płońsk Centrum i Północ po najechaniu samochodu osobowego na przyczepkę, która zabezpieczała roboty drogowe. Ci, którzy jadą do Gdańska, raczej nie postoją dłużej w korku. Na S8 problemy napotkają jadący z Warszawy do Wrocławia, bo pod Mszczonowem jest blokada. Między północnym a południowym węzłem ciężarówka najechała na urządzenie zabezpieczające roboty drogowe. To kilometr 412, trasa S8 prowadząca z Warszawy do Wrocławia. Uwaga też na korek pod Radzyminem na S8, to z kolei odcinek ze stolicy do Wyszkowa. Pojawiły się również problemy na trasie 59 Stare Kiełbonki Ryn. Niedaleko Mrągowa zepsuła się ciężarówka i trzeba ją omijać, poruszając się naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: To była reklama.
0: Od wczoraj zmieniły się zasady i płatności za kurs reedukacyjny dla kierowców. I o tym w Wysokich Obrotach po 15:00.

0: 34 stopnie koło Bydgoszczy na S5. Informuję cię w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Skąd jeszcze? Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dobry.
1: Bydgoszczy.
0: O, znów
1: właściwie
0: Bydgoszczy.
1: W Brzozie. Mhm. 33 stopnie. Pozdrawiam, Robert. BMW.
0: Pozdrawiam, Robercie, z BMW, czyli w Brzozie koło Bydgoszczy 33, na S5 koło Bydgoszczy 34. Tak mniej więcej to się układa w centralnej Polsce, czyli tak naprawdę...

0: Na zachodzie musi być jeszcze cieplej. A jak gorąco jest na polskich drogach, o tym teraz Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety bardzo gorąco, bo cały czas przybywa informacji o utrudnieniach, a na nawigacji dużo czerwonego koloru, który no niestety, ale kojarzy nam się zarówno z korkiem, jak i z czymś gorącym. Na A2 problemy pojawiły się w Mazowieckiem między węzłami Groszki i Siedlce Zachód. Na 553 km A2 miało miejsce zderzenie dwóch pojazdów osobowych. W jego wyniku jezdnia do Terespola została zablokowana. A ci, którzy od Warszawy kierują się do Łodzi, też niestety napotkają na utrudnienia, na przykład na wysokości Grodziska Mazowieckiego, a potem także za węzłem Skierniewice. No i w tym drugim przypadku za węzłem Skierniewice, czyli za zjazdem na 70, gorzej zdecydowanie się jedzie i mamy kilka kilometrów zatoru. Na A4 korek od Murckowskiej w Katowicach do węzła Mysłowice na trasie do Krakowa, a w kierunku zachodnim też na wysokości Katowic zwolnimy, choć według nawigacji ten korek w kierunku zachodnim jest nieco mniejszy. W Śląskiem wzmożony ruch na A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami w kierunku północnym, czyli na jezdni prowadzącej do Częstochowy i do Łodzi. Korkuje się dojazd do Sosnowca z Katowic, czyli trasa S86. Mamy też utrudnienia na S8, którą z Warszawy jedziemy do Wrocławia. Jest blokada pod Mszczonowem między węzłami Mszczonów Północ i Mszczonów Południe. Na 412 km drogi S8 ciężarówka najechała na urządzenie zabezpieczające pracę drogowców. Stąd blokada w kierunku Wrocławia. Uwaga też na korek w okolicach Radzymina na S8 w kierunku Wyszkowa od Warszawy. Na 59 tylko jednym pasem możemy się poruszać w okolicach Mrągowa. Szerzej patrząc, to trasa Stare Kiełbonki Ryn. No a właśnie pod Mrągowem zepsuła się ciężarówka i to ona blokuje jeden z pasów. Krokuje się przejazd przez Nowy Sącz z północy na południe, czyli na przykład 75 w Wielogłowach i droga 87 przed Starym Sączem. Między Pawłowicami a Żorami też są problemy, bo na 81 mamy blokadę w kierunku Katowic, 140 km. Doszło tam do wypadku z udziałem trzech pojazdów, a ruch odbywa się objazdem drogami lokalnymi. Drogowcy wskazują, że to konkretnie ulica Kościelna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ask yourself this.

0: teraz w wysokich obrotach Tomasz Matuszewski z WORD Warszawa. Dzień dobry, Tomku, witam serdecznie na antenie.
1: Witam.
0: Od wczoraj wszystko, nie wszystko, ale bardzo dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o kursy reedukacyjne dla kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków i chcą odzyskać prawo jazdy. Zmieniła się cena, prawda, i to diametralnie, ale to nie wszystko.
1: Tak, cena była zmieniona przede wszystkim z przyczyn takich, że ta cena została ustalona w 2013 roku, praktycznie biorąc.
0: 500 zł to było, tak?
1: Tak, i ona funkcjonowała przez 13 lat. I dość istotnie, najpierw posłowie, bo to wymagało regulacji ustawowej, podnieśli poziom kwoty maksymalnej. Maksymalna kwota, przypomnę, to jest równowartość minimalnego wynagrodzenia, czyli to jest kwota powyżej 4000. Mhm. Natomiast minister zdrowia otrzymał delegację do określenia jednej i tej samej stawki w całym kraju, co wykonał i ustalił kwotę 2500 zł, co oznacza rzeczywiście pięciokrotny wzrost w stosunku do ostatnich 13 generalnie lat opłatności.
0: No to z 500 zł na 2,5 tysiąca zł to się zmieniło od 24, czyli od wczoraj, za kurs reedukacyjny dla kierowców, ale nie tylko to się zmieniło, już podobno nie będzie można takiego kursu przeprowadzić sobie na kanapie w domu, siedząc online.
1: Tak. I tutaj mamy już nie dzień wczorajszy, tylko dzień 18 maja tego roku, co też warto przypomnieć, że rzeczywiście nie pozwolono, i to jest, żebym wyrazić swoją opinię mógł, dobra decyzja, nie pozwolono na organizację tego typu kursów reedukacyjnych w formule zdalnej. Taki człowiek musi mieć bezpośredni kontakt z psychologiem, bezpośredni kontakt z policjantem, żeby rzeczywiście można było mówić o osiągnięciu celu tego szkolenia, czyli zmianie przede wszystkim postawy.
0: No dobrze, a dlaczego w takim razie powiedziałeś, Tomku, że to jest dobra zmiana? Czy psycholog, czy policjant na kamerce, widząc tego człowieka, który ponownie ubiega się o prawo jazdy, nie może ocenić przez wideo tego?
1: Po pierwsze, następuje element trudności identyfikacyjnej, dlatego że nie ma zdjęć, czyli ośrodki ruchu drogowego nie otrzymywały dokumentacji zdjęciowej dotyczącej faktu, kto kim jest. W związku z powyższym nie wypracowało też się sposobu elektronicznego potwierdzenia, że dana osoba jest daną osobą. Bardzo często zostawały również zrywane połączenia, przynajmniej tak one były definiowane.
0: Tłumaczone, no rozumiem.
1: Dokładnie, gdzie nagle wykładowca prowadzący zajęcia tracił z monitora możliwość. Po drugie, na ogół to było też realnie hybrydowe, czyli część ludzi siedziała na sali, część ludzi była zdalnie. Mhm. I mówię tylko z doświadczeń innych WORD-ów, bo akurat WORD, którym pracuję, nigdy nie prowadził zdalnych szkoleń. Rozumiem. Więc być może tu jest też taka moja radość, bo wiem doskonale z rozmów z psychologami przede wszystkim, że to, co nazywamy tą mową ciała, to było dla nich często bardzo poważnym weryfikatorem treści

0: które przekazywali. Bo rozumiem. To są nietypowe szkolenia.
1: Rozumiem, jak widać całą osobę, co robi z rękami, jak się zachowuje, gdzie patrzy i tak dalej, to można wywnioskować, czy rzeczywiście chce się zmienić, czy nie. Psycholog prawdopodobnie potrafi to określić. Więc to już wiemy. Wzrosła opłata z 500 do 2,5 tysiąca złotych. Nie można tego kursu reedukacyjnego przeprowadzić zdalnie, tylko musi być twarzą w twarz. Ale zmieniły się również same kursy, sam program szkolenia się zmienił. Wiem, że niektóre instytucje trochę krytykują ten nowy program. O co chodzi? O tym wszystkim z Tomaszem Matuszewskim będziemy rozmawiać za parę minut.

Zmiana programu kursów reedukacyjnych. Za niektóre przewinienia nie będzie można zredukować sobie punktów i tak dalej, i tak dalej. O tym za parę minut ponownie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w rozmowie z Tomaszem Matuszewskim z WORD Warszawa. 27, nie, 28 już. 28 minut po godzinie 15 tańczymy. Niewalczyka.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No niestety nie ma dziś wyjątku i mamy sporo drogowych problemów, a zaczynamy od najważniejszych tras, czyli od autostrad, między innymi korek na Podkacie jadąc A1 w Śląskiem. Między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami tłoczno robi się w kierunku północnym, czyli do Częstochowy. Na A2 z kolei problemy występują między węzłami Groszki i Siedlce Zachód. To mazowiecki odcinek i 553 km. Po tym jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe, zajęty jest jeden z pasów w kierunku Terespola. Tylko lewym pasem możemy tam przejechać, a poszkodowana w wypadku jest jedna osoba. Na A2 zwolnimy też jadąc z Warszawy do Łodzi, zwłaszcza za zjazdem z Kierniewice, czyli za połączeniem A2 z drogą numer 70. Drobne spowolnienia możliwe są też nieco wcześniej, bliżej stolicy, na przykład na wysokości Pruszkowa czy Brwinowa, ale tam dużo płynniej i tak niż za Skierniewicami. W Śląskiem wzmożony ruch na A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami, ale także na A4 musimy zwolnić, na przykład kierując się na zachód od okolic węzła Murckowska, czyli od połączenia A4 z drogą 86. Na 81 z Katowic do Mikołowa też trudno mówić o płynnym ruchu. No i na trasie Katowice-Sosnowiec na S86 bardzo powoli o tej porze się poruszamy. Mamy też problemy na S8, którą z Warszawy jedziemy do Wrocławia. Pod Mszczonowem, między północnym a południowym węzłem, ciężarówka najechała na urządzenie zabezpieczające roboty drogowe. Mowa tutaj o 412 kilometrze. No i niestety jest problem z przejechaniem w kierunku Wrocławia. Co prawda była blokada, teraz mamy już aktualizację od służb, a z niej wynika, że lewym pasem da się w tym miejscu przejechać. S11, tutaj problemy pojawiły się niedaleko Poznania, między węzłami Poznań-Dąbrówka i Poznań-Zachód. 25 km i trasa do Wrocławia, to jest miejsce z utrudnieniami, zderzyły się dwa pojazdy osobowe i przez to jeden z pasów jest zablokowany. Ale dobre wieści też są, bo na przykład na wysokości Mrągowa jest już odblokowana i w pełni przejezdna 59, która łączy Stare Kiełbonki z Rynem. Wcześniej zepsuła się ciężarówka i z tego powodu przez pewien czas jechaliśmy naprzemiennie.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy do rozmowy. Przypominam, Tomasz Matuszewski z WORD Warszawa jest z nami. Rozmawiamy o kursach reedukacyjnych dla kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków i chcą odzyskać prawo jazdy. Już wiemy, że cena kursu rośnie, ale to tak naprawdę mniej istotna zmiana niż ta, która mówi o tym, że nie będzie online możliwości takiego kursu odbycia, tylko twarzą w twarz. Program kursu tylko częściowo zmieniony i tutaj, Tomku, popraw mnie, jeżeli się mylę, niektóre instytucje, na przykład Instytut Transportu Samochodowego, krytykuje niektóre rzeczy, jeżeli chodzi o ten program nowego kursu.
1: I ja tutaj się absolutnie dołączę do tej krytyki. Dlaczego? Może najpierw ten główny motyw. W WORD-zie Warszawa przez te 12 lat prowadzenia tych szkoleń przeprowadziliśmy dla 12 tysięcy ponad uczestników. I też zgłaszaliśmy uwagi polegające na tym, żeby ten program został przemodelowany bardziej w kierunku praktycznej części zajęć, i to tak wprost pisaliśmy o ćwiczeniach, z większym udziałem warsztatów, z ogromnie zwiększoną częścią dotyczącą działań środków podobnie funkcjonujących jak alkohol, bo to się rozwija. Alkohol na pewien sposób pozostał ten sam, co najwyżej zmieniła się pół litrówka na małpkę, prawda?
0: Rozumiem.
1: Natomiast w tym drugim obszarze.
0: Doszedł inny obszar, oczywiście. Rośnie tak. Skala tego zjawiska, prawda?
1: Tak. Natomiast została zmieniona tylko jedyna rzecz i tu rzeczywiście no, jesteśmy jako branżyści troszeczkę tym zaniepokojeni, bo wprowadzono jedynie jako dodatkowe elementy do przekazania, czyli szkodliwość alkoholu i narkotyków na rozwój chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób onkologicznych. No, jeżeli byśmy mieli tą ramę czasową, czyli te 13 lat, no to to jest za mała zmiana.
0: Rozumiem. A co w takim razie jeszcze powinno być dodane?
1: Zdecydowanie większy udział zajęć praktycznych. Bo siedzące osoby tak naprawdę w większości, no muszę to powiedzieć właśnie z tego wielotysięcznego doświadczenia, generalnie traktują to spotkanie jako konieczność. Szansa na zmianę postawy, o którą tu chodzi, jest niewielka. Natomiast wydawało nam się, i to było też w naszych uwagach, także i wiem, że z Instytutu Transportu Samochodowego, gdybyśmy część tych osób no, mogli jak gdyby zaangażować w odgrywanie pewnych ról, jak gdyby zidentyfikowanie się z daną sytuacją. Bo co innego widzieć slajd prezentacyjny, co innego słyszeć wykładowcę dobrego, ale tak naprawdę to tutaj mamy do czynienia z... dalej. Najważniejsza rzecz, brak ewaluacji kursów. Czyli czy taka osoba rzeczywiście po tym kursie zmienia swoją postawę?
0: No właśnie, i to jest moje pytanie do ciebie. Jeżeli ktoś odbędzie taki kurs reedukacyjny, jak powiedziałeś, przyjdzie z musu na ten kurs, zapłaci nawet te 2,5 tysiąca złotych, to co? To już odzyskuje prawo jazdy, czy jest jakiś...
1: No, oczywiście ma jeszcze, ma jeszcze badania lekarskie, ma jeszcze badania psychologiczne i ma zaświadczenie i w tym momencie odzyskuje. Natomiast pytanie...
0: Psycholog nie może stwierdzić, domyślam się, czy on rzeczywiście żałuje, czy, nie, czy po prostu udaje.
1: O właśnie, czyli nie ma prowadzonej takiej, nazwijmy, statystyki skutków, nie? Czyli klasycznej ewaluacji, czy on nie trafi po raz kolejny na taki sam kurs. I tutaj też myśmy wnioskowali, żeby taki obowiązek się pojawił, żeby osoba no, wiedziała, że jest niestety po tym pierwszym razie już niejako na świeczniku i

0: że już ten następny kurs powinien być jaki inny. Skoro ten pierwszy nie przyniósł skutku, to ten drugi już powinien być inny, bo to, co dzisiaj mamy, to jest każdy kurs jest taki sam.
1: No właśnie i tutaj na pewno nasi słuchacze się zastanawiają, czy musi być drugi kurs, skoro pierwszy nie dał żadnych rezultatów, no to po co takiego kogoś trzymać na drodze?
0: I to jest ciekawe, tyle tylko, że o ile w obszarze alkoholowym jest to dość proste do stwierdzenia, to w tym drugim obszarze, czyli w obszarze działań środków podobnie działających jak alkohol, no niestety my nie mamy wypracowanych jak gdyby twardych granic, po których zachowania kierujących już należy uznać za absolutnie nieakceptowalne. Nie chcę tu mówić o przypadkach związanych z zażyciem jakiegoś leku i staniem się przy tak zwanej okazji przy badaniu tym, u którego stwierdzono funkcjonowanie takiego środka. Natomiast wydaje mi się, że no, takie twarde powiedzenie raz i koniec troszeczkę mi zaprzecza naszą ideę reedukacji. Tak? Ja jednak wierzę w człowieka, jeżeli poddamy go dobrej reedukacji, no jakąś szansę musimy temu człowiekowi dać.
1: Tomku, przyznasz chyba, że jeżeli po pierwszym kursie ktoś trafia na drugi, to w takim razie ten pierwszy kurs nie był za dobry i ta reedukacja nie przyszła tak, nie przeszła tak, jak powinna.
0: I tu wracam do tej mojej jednak krytyki, że te zmiany były za małe, ponieważ właśnie należało uwzględnić rozwój tego, co czy w obszarach psychologicznych, czy w obszarach socjologicznych, czy nawet w obszarach skutków funkcjonowania, w szczególności narkotyków, żeby ten program był troszeczkę bardziej dostosowany. Natomiast zawsze, mówię tutaj jako były urzędnik starostwa, czyli ten, który no, na swoją odpowiedzialność brał cofnięcie lub nie cofnięcie kwalifikacji, no tutaj też jest pole do działania organów, które mają nadzór ten administracyjny nad kierowcą. Tak? Powiem tak, gdybym jeszcze kiedyś został raz starostą i zobaczyłbym człowieka, który ponownie robi to samo, z pełną premedytacją, prawdopodobnie wchodząc z nim na spór sądowy, nie przywróciłbym mu kwalifikacji.
1: Okay.
0: Bo tu troszeczkę sprawa będzie indywidualna.
1: Czyli jak słychać, jest jeszcze dużo do poprawienia. Na pewno nie teraz, no bo to od wczoraj działa. Trzeba się przyjrzeć temu nowemu programowi, a potem być może będą wprowadzane zmiany. Jak będą, to będziemy o tym rozmawiać na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dziękujemy za rozmowę. Tomasz Matuszewski z WORD-u Warszawa. Do usłyszenia, Tomku.

Podkarpackie, droga krajowa numer 77, Leżajsk. 31 stopni w cieniu, ruch jest nasilony, jak informuje Czesław z Hondy Civic EHF, ruch jest nasilony głównie przez powroty z trasy i z pracy do domu. Domyślamy się, godziny szczytu w końcu mamy, a

0: A4 na wysokości Wrocławia, spowolnienie w kierunku Legnicy. Tym razem Cowboy z Szarego Mana informuje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Bardzo dziękujemy za te informacje. Rzeczywiście ważne trasy. Jeżeli chodzi o A4, to ona się lubi zakorkować na dolnośląskim odcinku, bo tam no, brakuje bardzo pasa awaryjnego.
0: Posłuchajmy wiadomości drogowych.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: No i jeżeli chodzi o autostrady A4, to nie tylko w Dolnośląskiem są problemy, ale też w województwie śląskim. Zwolnimy na pewno, mijając Katowice i kierując się do Opola. W drugą stronę, czyli do Krakowa, też pojedyncze spowolnienia, na przykład na wysokości zjazdu na Mysłowice. Na A2 tymczasem problemy w Mazowieckiem między węzłem Groszki a węzłem Siedlce Zachód. Chodzi o 553 km. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe, w wyniku czego poszkodowana jest jedna osoba. Mamy blokadę jednego pasa w kierunku Terespola i tylko lewym pasem można przejechać. Między Warszawą a Łodzią są też miejsca ze spowolnieniami i korkami na A2, na przykład w okolicach Grodziska Mazowieckiego i za węzłem Skierniewice. Ale w tym drugim przypadku gorsza sytuacja, wyraźny korek nam się pojawił właśnie za zjazdem na drogę numer 70, chociaż według nawigacji on już trochę zdążył zmalać. Na A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami spowolniony ruch w kierunku północnym, czyli do Częstochowy między innymi. S8 prowadząca z Warszawy do Wrocławia częściowo zablokowana pod Mszczonowem. Między północnym a południowym węzłem na 412 km ciężarówka najechała na urządzenie, które zabezpieczało roboty drogowe. Najpierw była blokada do Wrocławia, no a teraz jednym z pasów można już przejechać. Uwaga też na S11 między węzłem Poznań-Dąbrówka a węzłem Poznań-Zachód. Na 25 km w kierunku Wrocławia mamy zwężenie po tym, jak zderzyły się dwa samochody osobowe. Za nami już problemy w okolicach Mrągowa na trasie 59 Stare Kiełbonki Ryn. No i na koniec 81 w pobliżu Warszowic, trasa Pawłowice-Żory. Na 40 km doszło do wypadku z udziałem trzech pojazdów. W kierunku Katowic jest blokada, którą objedziemy drogami lokalnymi, między innymi ulicą Kościelną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: To była reklama.
0: Grodzisk Wielkopolski, 36 stopni. Beniamin informuje w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Ile jest stopni? O pogodzie za parę minut u nas.

W Olsztyn już 37 stopni, a jadę do Kotbus. Ciekawe, ile jeszcze wzrośnie. Benjamin się zastanawia w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Tyle rzeczywiście pokazują termometry w samochodach.

0: Natomiast oficjalnie najcieplej w Legnicy 33, tak? Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Legnicy 33, a najchłodniej w Kołobrzegu i w Ustce tam 23, 10 stopni mniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No w każdym razie w cieniu na wysokości 1 metra mierzona temperatura 31 w Warszawie, podobna temperatura w Łodzi, w Bydgoszczy, w Toruniu, w Poznaniu też 31, nawet więcej niż 31, 31,5 pokazują termometry w stolicy Wielkopolski. Jeżeli chodzi o ostrzeżenia przed upałem, to obowiązują prawie w całej Polsce, poza Suwalszczyzną, Podlasiem i Warmią i Mazurami. Tam upałów nie ma, ale też ponad 26-27 stopni pokazują termometry o 16. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, nie będzie padać. Jedynie na wschodzie kraju przejściowo możliwe duże zachmurzenie, ale nawet jak będą chmury, to nic z nich nie spadnie, tak twierdzą synoptycy. Wiatr słaby bądź umiarkowany, na ogół północno-zachodni i zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I proponuję zagadkę motoryzacyjną, żebyśmy się rozruszali trochę za kierownicą, żebyśmy uruchomili szare komórki. Jak zwykle podpowiedź. Dziś oczywiście chodzi zawsze o wyobraźnię. Dziś takie czary-mary robimy. Wyobraźmy sobie, że Anglik usuwa telefon z instrumentu dętego i w ten sposób powstaje model niedużego samochodu. Jaki to model? Anglik usuwa telefon z instrumentu dętego i w ten sposób powstaje model niedużego samochodu. Jaki to model, się pytamy. Jak wiecie, piszcie albo nagrywajcie. Robert Killen, zapraszam.

0: No i już wiemy, o jaki samochód chodzi. 10 minut po godzinie 13. Przypominam zagadkę. Wyobrażamy sobie, że Anglik usuwa telefon z instrumentu dętego i w ten sposób powstaje model niedużego samochodu. Jaki to model?
1: Oczywiście chodzi o Smarta. Anglik usuwa z niego telefon, czyli phone, i zostaje nam smartphone. Było wcześniej, zostaje nam smart. To check.
0: Ktoś jeszcze tak uważa?

0: Dzień dobry, Highlander z tej strony.
1: Dzień dobry.
0: Oczywiście Anglik usuwa z nazwy phone i zostaje nam mały samochód smart. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. Panowie, rozczaruję was. To nie chodzi o smarta, bo zgubiliście gdzieś po drodze instrument denty. Wyobraźmy sobie, że Anglik usuwa telefon z instrumentu dętego i w ten sposób powstaje model niedużego samochodu. Jaki to model? Czekam na odpowiedzi. W aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja trzymam kciuki, a Patryk informuje o tym, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ja też trzymam kciuki za was, jeżeli jedziecie przez Warszawę.
4: Witam w ten gorący dzionek. Warszawka, tunele, węzeł Łabiszyńska w stronę Poznania, karambol, 6 aut i tira. Proszę uważać.
3: Jest korek, on zaczyna się na wysokości zjazdu na Marki. To w kierunku zachodnim, ale gdybyście jechali na wschód, to nie będzie lepiej, bo od okolic zjazdu na 92 przez Bemowo i Aleję Prymasa mamy bardzo powolną jazdę. Właściwie praktycznie do węzła Łabiszyńska w kierunku wschodnim też jedzie się bardzo powoli. I potem mijając Rdzymin też bardzo wyraźnie zwolnicie, czyli między Warszawą a Wyszkowem. Ale mówiliśmy co nieco o Alei Prymasa, więc na nią też zaglądamy z naszym innym słuchaczem.
5: Dzień dobry, z tej strony Marek, Warszawa, Aleja Prymasa, Tysiąclecia w kierunku Białegostoku. Na wysokości ulicy Grunieckiej górą jest stłuczka, zablokowany jeden pas, także jeżeli Państwo macie możliwość, to omijajcie szerokim łukiem Dworzec Zachodni i okolice w kierunku właśnie Białegostoku. Pozdrawiam.
3: Pozdrawiamy również i bardzo dziękujemy. A jeżeli chodzi o ulicę Grójecką, to tę ulicę od Alei Prymasa oddziela jeszcze ulica Bitwy Warszawskiej. Na niej może być tłoczno, tam trwa remont. No i sama Aleja Prymasa bardzo wyraźnie nam się korkuje w kierunku drogi S8. Uwaga na A2, tutaj problemy między węzłami Groszki i Siedlce Zachód. Jest zwężenie w kierunku Terespola. Na S8 problemy pod Mszczonowem między północnym a południowym węzłem na trasie ze stolicy do Wrocławia. Mamy tam zwężenie. Częściowa blokada, wcześniej była blokada całkowita. S11, problemy pod Poznaniem między węzłem Dąbrówka a węzłem Poznań Zachód. Na 25 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, blokując jeden pas do Wrocławia. Trasa Pawłowice-Żory, tutaj na 81 jest blokada w kierunku Katowic. W pobliżu Warszowic na 40 kilometrze mamy te utrudnienia, a objedziemy to wszystko drogami lokalnymi, w tym ulicą Kościelną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: No to jak, wracamy do samochodu, o którym dziś chodzi w zgadywance. Chodzi o Forda, czy się mylę? Artur z Bratiana obecnie w Norwegii, proszę bardzo, Artur jest. Mylisz się, Arturze, nie chodzi o Forda. Wyobraźmy sobie, że Anglik usuwa telefon z instrumentu dętego i w ten sposób powstaje model niedużego samochodu. Jaki to model?
1: Cześć, czy chodzi może o Fiata Stilo? Pozdrawiam serdecznie, Piotrek.
0: Pozdrawiam, Piotrze. No nie, nie chodzi o Fiata Stilo. Pamiętajcie, to jest grana skojarzenie. Trzeba wiedzieć, dlaczego użyłem sformułowania Anglik, jaki instrument dęty i jaki telefon trzeba usunąć. A poza tym, jak już to wszystko rozkminicie, to zadanie wydaje się proste. Ale no, trzeba tak naprawdę podążać ścieżką pewną, jeżeli chodzi o rozumowanie. Wyobraźmy sobie, że Anglik usuwa telefon z instrumentu dętego i w ten sposób powstaje model niedużego samochodu. Jaki to model? Czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe oczywiście. Poprzez aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz jedziemy. No nie dość, że upał, to jeszcze będzie gorąca piosenka. Numb, Linkin Park w PRK.

0: Wyobraźmy sobie, że Anglik usuwa telefon z instrumentu dętego i w ten sposób powstaje model niedużego samochodu. Jaki to model? Wiemy już, czy nie wiemy? Wiemy oczywiście.
1: Cześć, tu Patryk z BMW.
0: Cześć, Patryku.
1: Uważam, że jest to Citroen Saxo, jak od saksofon. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Nie tylko ty tak uważasz, drogi słuchaczu, jak od saksofon usuniemy fon, to będzie Saxo, czyli Citroen Saxo. Piotrek z Wierzchucina przedstawia taką argumentację w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ktoś jeszcze tak myśli?
2: Z saksofonu usuwamy fon, zostaje nam Saxo, czyli Citroen Saxo.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Citroen Saxo, jak twierdzi też Zbyszek, Małgorzata z Chełma też wiedziała. Oczywiście chodzi o Citroena Saxo. Po dodaniu mamy saksofon, a tutaj trzeba odjąć. Oczywiście Antek z Gryfina też wpadł na to. Pawełski, Czajson, Grzesiek za czwórki, Patryk z Gdyni, Sławek, Nyga 152. Kto jeszcze wiedział?
3: Ten instrument to oczywiście saksofon. Usuwamy fon. I zostaje Saxo.
0: Tak,
3: pierdzik Saxo, znaczy Citroen Saxo. Dzięki.
0: Dzięki. Kowboś z Szarego Mana też wiedział. Artis Ząbek, bardzo dobra odpowiedź. Robcio K bez C też wiedział i pozdrawia i dobrze odpowiedział. Ada, Arek, Piecia z Poligonu, świetna odpowiedź. M Nowak 77, Krzysiek, kto jeszcze?
4: Czy chodzi o Citroena Saxo? Pozdrawiam, Bartek z Passata.
0: No to już, Bartku z Passata, i wiesz, że chodzi o Citroena Saxo. Citroen Saxo. Candy Dulfer usuwa ze swojego saksofonu fon i jedzie sobie na zakupy, Tomek śmigający po Francji, tym Citroenem Saxo. Saxo, jak domyślam się. A propos, mówisz Candy Dulfer.

0: No właśnie, rozmarzyłem się. Myśląc o saksofonie, oczywiście, jak pięknie Candy Dulfer gra na saksofonie. Marek i Monika z Jaliski wiedzieli i odpowiedzieli. Ja obstawiam Citroena Saxo. Tomek Zaktrosa napisał i dobrze obstawiasz, Tomku. Magdalena, Paweł z Superba z Piotrkowa Trybunalskiego. Kto jeszcze?
1: Witam. Z ten model samochodu to Saxo.
0: Tak.
1: Citroen Saxo. Pozdrowienia, Marceli. Hej.
0: Pozdrawiam, Marceli. Ciebie w Norwegii. Nawet nieźle było słychać, jak na zmianę temperatury. Magdalena, powiedziałem, Paweł też, Irek z Kępna, Matys, Marek, Małgorzata z Biskupca, Artur z CHR Plus też wiedział, że to Saxo Fufon z Kozienic, Radek z Ostrowa, kto jeszcze?
2: Jest taki instrument dęty jak saksofon.
0: Tak.
2: I jak usuniemy fon,
0: tak,
2: to wychodzi nam Saxo.
0: Mhm.
2: Ale totalnie nie mam pojęcia, czy taki samochód istnieje. Pozdrawiam z Wrocławia, Aneta.
0: Aneta, świetnie wpadłaś na to, nawet nie wiedząc, że istnieje Citroen Saxo, odpowiedziałaś dobrze na pytanie. To się nazywa kobieca intuicja. Tomasz z Radomia, Wojtek wiedział też, a kto był najszybszy?
3: Hej, Perka, tu Jarek z Jeliskrosa. To oczywiście Citroen Saxo. Pozdrawiam. Szerokości chłodności.
0: Pozdrawiam, Jarku z Jeliskrosa. Byłeś najszybszy, możesz pozdrawiać kogo chcesz poprzez aplikację, a Irek był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, więc Irek i Jarek, do was należy antena. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o Citroena Saxo. Do pozdrowień Irka i Jarka.

0: oczywiście dodamy piosenkę, a teraz dodajemy informacje drogowe od Patryka Bedlińskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drogowych wieści całkiem sporo, bo na przykład problemy na A2 cały czas są możliwe między węzłami Groszki i Siedlce Zachód na trasie do Terespola. Jedziemy tylko lewym pasem, ma to efekt zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Poszkodowana w wypadku jest jedna osoba, na to konkretnie 553 km. Natomiast na trasie z Warszawy do Łodzi już korków nie powinniśmy napotkać. Wcześniej występowały one na wysokości Skierniewic. Na A1 zwalniamy między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami, kierując się na północ, czyli do Częstochowy. A na A4 spory ruch pod Krakowem w obie strony, między Balicami a zjazdem na Zakopiankę, choć większy ruch w kierunku Katowic i zaczyna się korkować już od okolic węzła Łagiewniki i Kraków Południe. No a poza tym problemy drogowe na S8, tym razem między węzłami Nagoszewo i Dybki. 538 km to jest miejsce, gdzie pojazd uległ awarii i blokuje prawy pas w kierunku Warszawy. To okolice Nagoszewki drugiej. Natomiast zakończyły się problemy pod Mszczonowem na trasie S8 prowadzącej z Warszawy do Wrocławia. Wcześniej pojazd ciężarowy najechał na urządzenie zabezpieczające roboty drogowe i mieliśmy problemy na trasie do stolicy Dolnego Śląska. Uwaga na S11. Problemy są cały czas możliwe między węzłami Poznań-Dąbrówka i Poznań-Zachód. To 25 km. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe, blokując jeden z pasów do Wrocławia. Problemy także na trasie Pawłowice-Żory, czyli na 81C. Na wysokości Warszowic na 40 km doszło do wypadku z udziałem trzech pojazdów. Trasa do Katowic została zablokowana, a ruch jest możliwy drogami lokalnymi, m.in. ulicą Kościelną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jedziemy dalej. O, jeszcze Rafał z Fordzika, Mariusz z Campera, Klara ze Skody też wiedzieli, że chodziło o Citroena Saxo w naszej dzisiejszej zgadywance. No to pozdrawiam Was, jedziemy z Rolling Stonesami w dalszym ciągu na wysokich obrotach.

0: Na termometrach ponad 30 stopni, prawie w całej Polsce. Temperatury odczuwalne jeszcze wyższe. No, oczywiście wraz z falą upałów nie ma co ukrywać, rośnie zagrożenie dla człowieka, dla zwierząt, przede wszystkim związane z odwodnieniem, udarem cieplnym. Jak tego uniknąć? Jak sobie pomóc w te gorące dni? No, trzeba porozmawiać z ekspertem na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców, internista, kardiolog, dietetyk, dr Michał Mularczyk z nami. Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, panie redaktorze, i podsłuchujących.
0: Właśnie, podsłuchujcie uważnie. Co zrobić, żeby przetrwać takie upały? Bo mówimy na razie o 30 stopniach, ale synoptycy straszą, że nawet 40 w weekend będzie w Polsce.
1: No jak w weekend, to będzie można siedzieć w domu, przynajmniej większość osób, prawda?
0: Albo na przykład nad rzeczką, albo nad jeziorkiem, bo niektórzy nad wodę się wybierają. Czy to dobry pomysł, żeby nad wodą spędzić takie upalne dni?
1: Bez alkoholu, tak powiem, i zachowując zdrowy, trzeźwy rozsądek, jak najbardziej. Mhm. Jeżeli będziemy wpadać do wody prosto z, tak powiem, ze smażalni i nie ryb, tylko ludzi na plaży i prosto do wody, zimnej, bo jeszcze chyba się nie ogrzała, no to w tym momencie rzeczywiście to może być bardzo fajny pomysł. Ruch, słońce, lekko w cieniu się położyć i spaść do wody na chwilkę, żeby popatrzeć, co robią ludzie znajomi. Jak najbardziej bez alkoholu super pomysł. Pamiętajmy, że alkohol będzie, że tak powiem, robił z nas nadmiernie odważnych, nieuzasadnionym naszym ciało kształtem.
0: Dokładnie. Nie zostajemy, pamiętajcie, mistrzami wtedy. Tylko zachowujemy się rozsądnie nad wodą, jeżeli mamy się trochę ochłodzić. Powiedział pan, że bardzo dobry pomysł, żeby zostać w domu. Czyli co, zamykamy okna, opuszczamy rolety, zasłaniamy zasłony i wtedy nie nagrzewa nam się mieszkanie, tak? Jak się domyślam.
1: Dobrze by było w nocy jeszcze je przewietrzyć, otworzyć okno, ale uwaga na, że tak powiem, jak to mieszkanisko, że mogą wejść ciekawi tacy, ciekawscy ludzie i coś przesperać doma, oczywiście wiesz, że o tym trzeba pamiętać. Natomiast potem rzeczywiście to wietrzenie takie uchylić lekko, żeby był lekki przewiew. Jeżeli ktoś ma klimatyzację, to wiadomo, że warto włączyć, ale to źle tego prądu mnóstwo. Natomiast co jest fajnym pomysłem, to wziąć sobie na przykład, najpierw bierzemy letni prysznic. Jeżeli chcemy się schłodzić, możemy przez
0: letni, czyli tak naprawdę nie gorącą wodą, ani zimną, tylko taką zbliżoną do temperatury ciała, tak? Domyślam się, komfortową.
1: Od tego zaczynamy. Potem można sobie zmniejszyć trochę temperaturę na taką, żeby poczuć, że o, to jest mi teraz, przynosi mi ulgę takie chłodne. Ale przed wyjściem z prysznica, ja generalnie raczej zalecam moim pacjentom, szczególnie tym otyłym, bo to rzeczywiście jest większy problem, żeby oni sobie na koniec zrobili zimny prysznic, tak w upał, no tu jest inaczej, czyli zakończyć bardzo ciepłym prysznicem. Jak wyjdziemy z takiego bardzo ciepłego prysznica, od takiego z łazienki do ciepłego pokoju, ale chłodniejszego niż ta woda, mówimy, ojej, jak to fajnie chłodno.
0: Rozumiem, prawda? Czyli my troszkę oszukujemy organizm i my czujemy się lepiej po gorącym prysznicu, radzi dr Michał Mularczyk. Tego nie słyszałem, powiem panu szczerze, jestem zaskoczony, ale okej, dobrze, bierzemy
1: letni prysznic. Wypraktykowane. Ale druga bardzo ważna uwaga, bo dużo osób w Polsce ma nadmiar otyłość, to tacy moi typowi pacjenci, nadciśnienie i cukrzycę. I tu uwaga na leki przeciwnaciśnieniowe, bo każde kilka stopni więcej temperatury działa, jakbyśmy zwiększyli sobie dawkę leków przeciwnaciśnieniowych.
0: O, czyli, czyli jak ktoś ma nadciśnienie, to brać mniej leków w takie upały?
1: Inaczej, skonsultować się ze swoim lekarzem najlepiej, które leki można ewentualnie zmniejszyć, a które nie. To jest bardzo istotna informacja. Bo niektórych leków nie można odstawiać nagle, nie można, większość leków można odstawić, ale nie można ich nagle odstawić, tego nie beta-blokerów. Natomiast z lekarzem swoim ustalić, który lek w razie spadku ciśnienia przy upale można zmniejszyć lub nawet odstawić, zależy od dawki, którą bierzemy.
0: Rozumiem.
1: W czasie upałów.
0: Tylko w czasie upałów, pamiętajcie, skonsultujcie się z lekarzem.
1: Ale mierzymy ciśnienie.
0: Mierzymy ciśnienie
1: regularnie,
0: tak,
1: żeby wiedzieć, na czym pracujemy.
0: Dokładnie tak. Panie doktorze, kolejna rzecz, czyli nawadnianie organizmu, woda, soki, elektrolity, niektórzy

0: Niektórzy twierdzą, że są lepsze napoje niż woda, które lepiej nawadniają. Co pić w upały?
1: Wodę ze solą, jak to mówią, tak? No bo pocimy się wodą, ale jak poliżemy się po ręku, która na przykład się spociła, po ręce, która się spociła, okazuje, że ona jest lekko słona. W związku z tym, żeby mieć się czym pocić, trzeba dostarczyć dany substrat, czyli woda, na przykład sól nasza polska, kłodawska, nie bez antysprelacza, bez jodanu potasu, zwykła taka sól.
0: Czyli nie jodowana?
1: Słucham?
0: Nie jodowana sól? Jak to?
1: Nie jodowana, dlatego że jest część jest jodowana, mniejsza część jodkiem potasu. On jest ok, a część jest jodanem potasu i on niestety jest dla nas niebezpieczny. Teraz firmy odwracają się od tego jodanu i zaczynają się pojawiać te z jodkiem, ale to nim minie, to lepiej czytać stojemy. I tak i bierzemy sobie, na powiedzmy, pół litra wody, płaską łyżeczkę takiej soli, rozpuszczamy i tym się po prostu nawadniamy, czyli mamy taką płaską, domową wodę mineralną, tak?
0: Rozumiem.
1: To jest najlepiej. Ewentualnie kupić jakąś wodę mineralną, ale rzeczywiście wysoko zmineralizowaną, a nie taką po prostu w butelce, bo to nie ma to chodzi.
0: A znacznie więcej pić trzeba w takie upały, czy tak jak zwykle?
1: Już mówię. Jeżeli mamy, znaczy powinnyś pamiętać taką zasadę, że stara szklanka, czyli 250 ml na 10 kg masy ciała. Jeżeli mamy małą dziewczynkę 60 kg, no to wychodzi 1,5 litra płynu w ciągu dnia, wtedy, kiedy robimy nic. Siedzimy, leżymy i pachniemy, tak? Ale jak dochodzi upał, to musimy zwiększyć upał do 30 stopni, znaczy upał, powiedzmy na 30 parę stopni, no to doliczamy około 0,5 litra. Ale jeżeli będzie, mam nadzieję, że nie będzie te 40, no to wtedy trzeba 0,7 wody albo do litra jeszcze doliczyć. Także i tak samo będzie z chłopcem dużym 100 kg, to ma 2,5 litra, plus 0,5 litra na mniejszy upał, plus litr na większy upał.
0: A jak na przykład nie jesteśmy małą dziewczynką i nie leżymy i nie pachniemy, tylko pracujemy fizycznie, na przykład, nie wiem, kosimy trawnik, albo kopiemy grządki, albo, no nie wiem, wykonujemy pracę na zewnątrz, w słońcu.
1: To zrobić to przed upałem albo po upale.
0: Ale jak ktoś pracuje na przykład fizycznie na słońcu, to nie może zrobić tego przed upałem, tylko w ciągu dnia będzie ten upał.
1: No to niestety trzeba policzyć mniej więcej od, zależności od tego, ile to trwa. Jeżeli to trwa 2 godziny, to trzeba to 0,5 litra do 0,7 doliczyć, a jeżeli dłużej, to przynajmniej 300 ml na godzinę wysiłku doliczyć do tego, co mówiłem.
0: A jemy mniej, panie doktorze, bo pan jest też dietetykiem, w związku z tym takie pytanie. Jemy mniej w upale, czy jemy normalnie?
1: Raczej nam się chce jeść mniej, z tym, że część osób pracuje w klimatyzacji, w związku z tym nie odczuwa tego upału i je normalnie, ale jeżeli jesteśmy na dworze i ta część na zewnątrz dominuje w naszym życiu, to rzeczywiście wtedy raczej się chce mniej jeść i tak jak ja zalecam raczej normalny, bo poza upałami owoce raczej wieczorem, a nie w ciągu dnia, tak tutaj w ciągu dnia owoce są takim jakby dają ulgę, bo dają trochę na jedzenia, a nie podgrzeją nas bardzo, bo mięsko, tłuszczyk nas podgrzeje, w związku z tym w ciągu dnia tego się raczej nie będzie chciało jeść. A owoce, na przykład takie z lodóweczki, mogą być całkiem fajnie pomysłem, tylko uwaga na ilość u pacjentów z nadwagą, otyłością i cukrzycą, bo tutaj, żeby nie przegiąć tak zwanej pały i brać nasze polskie sezonowe oczywiście owoce, a niekoniecznie banany czy jakieś inne słodkie winogrono. Tylko nasze teraz takie,
0: mam teraz truskaweczki.
1: O, i to ma jest 8 gramów w 100 mniej więcej, to jest jeszcze akceptowalne.
0: I staniały ostatnio, więc czemu nie korzystać? Oczywiście. Doktor Michał Mularczyk, internista, kardiolog, dietetyk był z nami, radził, co zrobić w czasie upału z sobą, żeby było dobrze. Dziękuję panie doktorze, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, wzajemnie, do usłyszenia.

0: Niby Rolling Stones, a tak naprawdę The Colors. O Rolling Stonesach. Za 9 minut będzie godzina 17. Wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre wieści tym razem. Dla tych, którzy jadą ekspresową ósemką między węzłami Nagoszewo i Dybki, zakończyły się problemy po awarii pojazdu i przez to w kierunku Warszawy już wszystkimi pasami powinniśmy móc przejechać. 81 Pawłowice Żory także do wykreślenia z naszej listy utrudnień. Tam także już jedziemy płynnie w kierunku

0: kierunku Katowic. Ale nie wszędzie płynnie możemy się poruszać, bo chociażby problemy pojawiły się na drodze 74 Opatów-Kraśnik. Trasa jest zablokowana po zderzeniu dwóch ciężarówek w pobliżu miejscowości Brzezie. To kilometr 147. Na A2 tymczasem uważajmy wyjątkowo między węzłem Groszki a węzłem Siedlce Zachód. Chodzi o 553 km i o trasę do Terespola. Zderzyły się dwie osobówki, zatem jedziemy tylko pasem lewym. Uwaga też na S11 pod Poznaniem. Między węzłem Dąbrówka a węzłem Poznań Zachód na kilometrze 25 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Skutek to blokada jednego pasa dla tych, którzy jadą do Wrocławia. A gdybyście jechali obwodnicą Krakowa, to nie będzie łatwo o tej porze. Między Balicami a zjazdem na Zakopiankę korki niestety tworzą się w obydwu kierunkach. Na A1 zwalniamy między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Tutaj cały czas, już właściwie od ponad godziny, utrzymuje się korek w kierunku Częstochowy. Na dolnośląskim odcinku A4 z Legnicy do Wrocławia pojedyncze spowolnienia, ale całkiem spore, między Budziszowem a Kostomłotami. Pierwsze z nich, no a potem przed węzłem Kąty Wrocławskie i w okolicach Pietrzykowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koncert życzeń przed nami. Słuchamy?
3: Hej PRK, tu Jarek z Jeliskrosa. Pozdrawiam oczywiście całą redakcję PRK za cudowne konkursy i nie tylko. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców, najlepszą na świecie dyrektor finansową Marzenę, Merylu, Sebę, najlepszego instruktora jazdy, nauki jazdy Waldemara i wszystkich kierowców szerokości, przyczepności. Pozdrawiam. Jarek z Jeliskrosa.
2: No Jarku, dyrektor finansowa będzie zachwycona. Oczywiście Irek natomiast pozdrawia kochaną żonę Marzenkę, synów Eryka i Szymona oraz brata Łukasza z Wrześni. I uwaga, taki odzew Irka. Młody, mam nadzieję, że słuchasz i wreszcie uwierzysz, że można napisać jako pierwszy. Dokładnie, można napisać jako pierwszy, Irku. Gramy dla pozdrowionych.

0: No dobrze, to teraz już nie opowiadamy bajek, mówimy samą prawdę o tym, jak będziemy wieczorem i nocą zdaniem synoptyków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A cóż to piszecie tutaj w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców? 35,5 na S5 w okolicach miejscowości Czacz, Marcin informuje. Z kolei inny słuchacz pisze, że S5 Leszno, rekord na trasie 400 km. Ale nie ma tego rekordu, drogi słuchaczu. Nie załączyło się. Prawdopodobnie zdjęcie tak miało być, a nie ma. Niestety. No dobrze, jak jest oficjalnie zdaniem synoptyków? Najcieplej w Legnicy i w Słubicach, tam po 33,2 kreski, pokazują termometry, najchłodniej w Ustce 22,5 pokazują termometry, najchłodniej, ale przecież nie chłodno. Ostrzeżenia obowiązują drugiego stopnia przed upałem właściwie w całej Polsce, poza północnym wschodem, czyli tam Warmia, Suwalszczyzna, Podlasie, tam

0: Tych upałów nie ma, ale to nie znaczy, że nie jest ciepło, bo 25-26 stopni pokazują termometry. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór i noc, bezchmurna noc lub zachmurzenie małe przewidują synoptycy i to będzie dosyć ciepła noc od 13-14 na północy i północnym wschodzie do 20 nawet w centrum oraz na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, tak jak i teraz, tylko że w nocy zmieni kierunek. Będzie wiał z różnych miejsc, bo w tym momencie wieje z północnego zachodu i z zachodu przeważnie, a nocą będzie to wiatr zmienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Rozrusznik?
3: Jest.
2: Alternator?
3: Też.
2: Cewka, świece.
3: I oczywiście kij od szczotki.
2: No to co?
3: Ruszamy.
2: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
3: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
2: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
3: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
2: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
3: i Michał Górski.
1: To była autopromocja.
0: A tymczasem wracamy oczywiście na wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, 2 minuty po godzinie 17. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem, Robert Kilen.

0: 10 minut po godzinie 17. Za chwileczkę, za momencik oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, najnowsze informacje drogowe. Maciek Sampolski przygotowuje, który właśnie wchodzi, wpada w ogóle, nie wiem, jak Lewandowski na pole karne do
1: studia. Ale nie PRK, na tym Polska mundialu.
0: Nie, ale nie niestety. Na tym. Dokładnie. No dobrze, wiesz co? Dzisiaj jest dzień marynarza. No dobra, powiedz.
1: Dzisiaj jest dzień marynarza.
0: Brawo, oczywiście, że tak. No, i zastanawiam się, czy słuchaczki i słuchacze znają tego marynarza. I Popeye the Sailor Man. I Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, 'cause I eat my spinach. I Popeye the Sailor Man. Bardzo proste pytanie, jak się nazywa ten marynarz?
1: Jack Sparrow.
0: No, z jaką parą?
1: Bo do tańca trzeba dwóch.

0: Jack.
1: No właśnie, dokładnie tak. To nie Jack Sparrow, jak się nazywa ten marynarz. Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Co?
0: Jack Sparrow.
1: Ja się pytam, z jaką teraz z parą w takim razie Maciek Zampolski, najnowsze informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Drodzy słuchacze, uważajcie na A2 między węzłami Groszki a Siedlce Zachód. 553 kilometr, tutaj zderzyły się dwa pojazdy osobowe. I wskutek tego mamy blokadę jednego pasa w kierunku Terespola. Przejechać można, ale tylko pasem lewym. Jeśli chodzi o tą drogę, na jej wcześniejszym etapie, tak na samym początku, to znaczy na ekspresowej dwójce, to tutaj też mamy korki, a chodzi o obwodnicę Warszawy w okolicy Opaczy w kierunku Terespola również postoimy i tutaj także trzeba uważać. Ekspresowa 11. Przenosimy się więc na trasę między węzły Poznań-Dąbrówka, Poznań-Zachód. 25. kilometr, zderzyły się tu dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Krajowa 74, trasa Opatów Kraśnik. Jesteśmy więc w Brzeziu na kilometrze 147. Po zderzeniu dwóch aut ciężarowych droga jest niestety całkowicie zablokowana i trzeba to omijać drogami lokalnymi. Jeśli chodzi o korki i Warszawę, bo o niej już wspominaliśmy, to niestety w stolicy musimy uważać na ekspresowej 8 między innymi. W obie strony korkuje się ta droga od Brudna po Bemowo, a do tego na wysokości Radzymina, już za Warszawą, postoimy na trasie w stronę Białegostoku. Do tego ponownie A2, tym razem na wyjeździe ze stolicy. Tutaj tradycyjnie korek w stronę Łodzi i Poznania. I A4, tutaj całkowicie zakorkowany jest odcinek na wysokości Krakowa, od Balic do węzła Kraków Południe i musimy uważać na trasach w obie strony.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
4: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.
1: No to wracamy do marynarza w dniu marynarza. Są sprytniejsi, wyczuli w piosence, jak się nazywa ten marynarz. Jeżeli wiecie, podejrzewacie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać.

Cieplutko. My oczywiście 33 stopnie. Milena z Elantry informuje, że w Poznaniu tyle pokazuje jej Elantra, jak się domyślam. Faktycznie zdjęcie się nie załączyło. No właśnie, nie załączyło się. A jak ten rekord w Lesznie? Obok Leszna na S5 36,5 informujecie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze jedna wiadomość drogowa. Tym razem na S17 i S12 na dolocie do Lublina z Warszawy między węzłami Jastków i Lublin Sławinek. Płonie auto. Korek tam jest, informuje Jacek z Tiguana. Na razie ma 1 km. Ten korek można uciec na węźle Jastków. Jacku, dziękujemy za informację.

0: Upał jest groźny, szczególnie w górach, a wysiłek i wysokie temperatury to groźne połączenie, ostrzegają ratownicy karkonoskiej grupy GOPR. Mówiliśmy już o tym, co jeść, jak się zachowywać. Ale w górach w najbliższy weekend termometry mogą pokazać nawet 37 stopni Celsjusza. Na szczytach będzie oczywiście nieco chłodniej niż na nizinach, ale najpierw trzeba tam dotrzeć, a to wymaga odpowiedniego postępowania. Przypomina na naszej antenie zastępca naczelnika karkonoskich ratowników Grzegorz Tarczewski.
1: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby nie wychodzić w te góry wtedy, kiedy będzie największa operacja słońca. To, co powinno znaleźć się w plecaku, na pewno dodatkowo kremy z filtrem, nawadnianie organizmu, to bezwzględnie nawet nie tylko tyle, że sama woda, ale również uzupełnianie mikroelementów.
0: No właśnie, dr Mularczyk radził, przypomnę dziś na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, żeby uzupełniać wodą solą te mikroelementy. Na pół litra wody, łyżeczka soli. Nie będzie prawie czuć tej słonej wody, a nawodnimy się i uzupełnimy mikroelementy. GOPR-owcy natomiast przypominają o sprawdzeniu prognozy pogody przed wyruszeniem na szlak.
1: Trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem, mierzyć siły na zamiary, pamiętać o tym, żeby sprawdzać prognozę pogody. Dzisiaj, kiedy mamy tak bardzo dynamiczne zjawiska atmosferyczne, słońce, deszcz, za chwilę burza, w związku z tym to są jakby takie kluczowe rzeczy.
0: Dynamiczne zjawiska atmosferyczne, to prawda. Po fali upałów, które jeszcze będą nas nawiedzać do poniedziałku podobno, w przyszłym tygodniu ma przyjść ochłodzenia, także opady deszczu i burze. 24 minuty po godzinie 17, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jedziemy. To zespół Liquido.

0: No muszę ci powiedzieć, że jak słyszę takie piosenki, to aż się chce jechać w Bieszczady. Myślę, że KSU zrobiło najwięcej, jeżeli chodzi o taką reklamową robotę Bieszczadom.
1: Ja też tak myślę, jak słyszę tę piosenkę, to mam w głowie taki, wiesz, taki klip w amerykańskim stylu, są przebitki na Bieszczady, tam niedźwiedzie tam hasają, wiesz,
0: tak?
1: Jak jest. Tak, tak.
0: Naprawdę?
1: Tak, i to jest, wiesz, takie piękne, zachodzące słońce. I, tak.
0: A ja sobie przypominam, siedzę sobie, taka jest tam teraz już kultowa jadłodajnia, nazwę to tak, Siekiera Zada się nazywa i no. Tam, wiesz, tak sobie myślę, ach, żeby tam tak posłuchać tej muzyki.
1: A masz jeszcze szansę. Pojedź, to... zamów tą piosenkę.
0: Dobrze,
1: tam w lokalu.
0: To ja jadę, a ty mów, co się dzieje na drogach.
1: Zapraszam.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Apelujemy o ostrożność na wjeździe do Lublina. Z waszych informacji wiemy, że tam

0: Płonie samochód i mogą być kolosalne wręcz problemy z przejazdem. Kierowcy zjeżdżają z ekspresówki na węźle Jastków i my również sugerujemy Wam taki objazd, jeśli podróżujecie na przykład z Warszawy w stronę Lublina. Jeszcze raz, przed zawęzłem Jastków w kierunku Lublina na wjeździe do miasta płonie samochód i prosimy Was o zachowanie ostrożności. A z pozostałych informacji, no to sporo dzieje się nadal na autostradowej dwójce. Chodzi o trasę między węzłami Groszki a Siedlce Zachód w okolicach Gryzowa. 553 km. Tutaj po zderzeniu dwóch aut osobowych mamy blokadę jednego pasa w stronę Terespola, a ruch odbywa się tylko lewym pasem. Ekspresowa 11, trasa między węzłami Poznań-Dąbrówka, Poznań-Zachód w okolicach Gołusek. Dalej są spore kłopoty, bo mamy zablokowany jeden pas w stronę Wrocławia. Po zderzeniu dwóch aut osobowych trzeba tu uważać, tworzą się naturalnie korki i spowolnienia. Nadal bez przejazdu między Opatowem a Kraśnikiem. To krajowa 74, trasa w okolicach Brzezia. W tym punkcie zderzyły się dwa auta ciężarowe i trasa jest zamknięta. Prosimy Was o ostrożność i oczywiście o omijanie tego miejsca, jeśli macie taką możliwość, no bo w korku przed tym wypadkiem postoimy i to niestety do odwołania. Ekspresowa 8 to już Warszawa. Trasa jest zakorkowana w obie strony od Brudna po Bemowo. Dodatkowo w kierunku Poznania trzeba uważać, bo przed mostem Grota Roweckiego prawdopodobnie była kolizja i tutaj spowolnienia są bardzo wyraźne. Zostańmy jeszcze na chwilę na S8. Za stolicą w okolicach Radzymina trwają prace drogowe, a w stronę Białegostoku mamy korki na odcinku ponad 4 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poznań, okolice Malty, 35 stopni Celsjusza. No jeżeli chodzi o Maltę, to tyle powinno być.
0: No i jak jest zima, musi być zimno.
2: Zimno, oczywiście. Aga z Tygrysa pisze, że ciężko wyjść z klimatyzowanego biura. Aga, z klimatyzowanego biura do klimatyzowanego samochodu i jakoś damy radę. Dobra, wracamy. Teraz na chłodzenie proponuję tego marynarza. Jak się nazywał, już wiemy?
3: Witam, Skubi z tej strony.
2: Cześć, Skubi.
3: Ten marynarz to był marynarz Papaj.
2: Tak
3: i jego szpinak. Pozdrawiam.
2: Jego szpinak. Papa i takie imię nosił ten miłośnik szpinaku. Cowboy z Szarego Mana też wiedział. To Papa i szpinak Men, Grzegorz za czwórki tak napisał. Kto jeszcze wiedział?
4: No tak, ten pan to Papaj. Mhm. Miłośnik szpinaku. Pozdrawiam, Piotr.
2: Wszyscy wiedzą. Piotr wie. Kacper z Radomia też napisał dobrą odpowiedź. Pawełski, Ania, kto jeszcze?
5: Ten marynarz to oczywiście Popaj. No i wiadomo, szpinak rządzi. Pozdrawiam całe radio. Wszystkiego dobrego.
2: Pozdrawiam, ale szpinak z czosnkiem? Jak robicie szpinak?
6: Halo, halo. Polskie Radio Kierowców, Mariusz Elblanga. Oczywiście chodzi o papaja i szpinak, który wcinał. Pozdrawiam.
2: Oczywiście, że tak.
7: Marynarz ten nazywa się Popaj. No. I z tego, co się orientuje, chyba miał polskie korzenie. Mhm. Pozdrowienia, Marcin Superba.
2: Bardzo dobrze się orientujesz, Marcinie Superba. Rzeczywiście miał polskie korzenie, a takie korzenie, że emigrant z Polski był pierwowzorem Papaja. Autor Papaja znał osobiście tego Polaka i na nim wzorował swoją postać. Tomek z Francji, Oktawian Andrzej, Arek z Torunia, Ewa, Rafał z BMW, wszyscy wiedzieli, że chodzi o Papaja. Kto był najszybszy?
8: Dzień dobry.
2: Dobry.
8: Ten marynarz to Papaj oczywiście. Pozdrawiamy. Radek i Iza.
2: Radek i Iza. Radku i Izo, możecie pozdrawiać kogo chcecie, wykorzystując aplikację. Możecie napisać, możecie nagrać pozdrowienia dla swoich najbliższych. Dołączymy oczywiście piosenkę do waszych pozdrowień, a Kasia z Mielca była najszybsza spośród tych, którzy pisali. Więc Radek, Iza, Kasia, pozdrawiajcie. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Papaja. Na specjalne życzenie Maćka, jeszcze raz piosenka.
0: Dziękuję.
2: No dobrze, a teraz na moje specjalne życzenie pozwolisz, dobrze?
0: No dawaj.
2: Rysiek, wszystkie ryśki to fajne chłopaki, a Ashcroft to jest naprawdę fajny chłopak. Posłuchajcie, Heavy News.

No to mamy koncert życzeń na 15 minut przed 18. Kasia z Mielca, bardzo się cieszę, pisze Kasia, i pozdrawiam naszych siatkarzy, oby dzisiaj z Turcją było lepiej i bez nerwów. Proszę o jakąś piosenkę dla nich. Dobrze, to niech będzie dla siatkarzy, na przy okazji taka słoneczna piosenka, że słońce świeci dla siatkarzy. O tym teraz.

0: A tymczasem na czwórce 118 km, kierunek Legnica, Wrocław. Kolizja czterech samochodów osobowych na lewym pasie. Grzesiek za czwórki informuje o tej kolizji. Cztery samochody osobowe na lewym pasie. I są utrudnienia. I nie tylko tam. I Maciek Sampolski wie, gdzie jeszcze.
1: Oczywiście, że wiem. Niestety to nie jest jedyne miejsce z utrudnieniami, chociaż na wysokości Krakowa faktycznie fajnie nie jest.
0: Posłuchajmy w takim razie informacji drogowych. Co 20 minut, pamiętajcie, wracamy z informacjami drogowymi, a wy w każdej chwili możecie informować o tym poprzez aplikację, pisząc albo nagrywając wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Skoro już wspomnieliśmy o Krakowie, to zacznijmy od A4 na wysokości stolicy Małopolski, bo tam niestety dobrze się nie dzieje. Prawdopodobnie między innymi z powodu podanego przez słuchacza, czyli kolizji tych czterech aut, mamy spore spowolnienia, ale też popołudniowy szczyt komunikacyjny tutaj robi swoje. Od Balic do węzła Kraków Południe niestety kierowcy muszą postać w obie strony. Poważne utrudnienia wciąż przed Lublinem na S19. Od Bogucina spodziewajmy się korków, które ciągną się mniej więcej do węzła Lublin-Sławinek. My zalecamy wam objazd. Najlepiej jest zjechać z ekspresówki w okolicach Jastkowa. Tutaj można dogodnie ominąć te utrudnienia, bo niestety wygląda na to, że trasa wjazdowa do Lublina jest w tym momencie zamknięta właśnie w okolicach węzła Lublin-Sławinek. Do tego oczywiście Warszawa i okolice, a zaczynamy od Radzymina i trasy w stronę Białegostoku. Mamy tutaj prace drogowe. Te prace drogowe wyraźnie kierowcom przeszkadzają, bo niestety jest korek na mniej więcej 4 km. Ekspresowa 8 w okolicach samej Warszawy, właściwie to w samej Warszawie, bo od Bemowa do Brudna niestety postoimy w obie strony. I tak ta drogowa rzeczywistość tutaj po prostu wygląda. Ekspresowa 2. Na niej natomiast mamy problemy w okolicach lotniska przed wjazdem do tunelu pod Ursynowem, no bo niestety tutaj jest korek, który jakoś z trasy zniknąć nam nie chce. Do tego wszystkiego ekspresowa 11, bo między węzłami Poznań-Dąbrówka a Poznań-Zachód na kilometrze 25 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. I jeszcze 74, czyli trasa Opatów Kraśnik, okolice Brzezia. Dalej mamy tu całkowitą blokadę po zderzeniu dwóch aut ciężarowych. 147 km, trzeba uważać i trzeba ten punkt na trasie niestety omijać.
2: PRK, Polskie.

0: O, i taki wajbik, dobry wajbik na koniec Wysokich Obrotów. Nie po polsku powiedziałem, ale za chwileczkę piękną polszczyzną będzie porozumiewał się z wami Mariusz Dąbrowski. Na 5 minut przed godziną 18 Mariusz już w studio, od godziny 18 na luzie.
1: Pięknie
0: dzień
1: powiem
0: dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. A ty powiedziałeś o wabiku?
0: Nie. Wajbiku.
1: Wajbik. A możesz tak z polskiego na nasze? Żeby wszyscy wiedzieli,
0: wiedzieli
1: o co
0: chodzi. O wajbik? Taki nastrój. Taki, wiesz, nastrój. Na luzie taki już troszeczkę.
1: Super.
0: Będzie bardzo po 18?
1: Już oczywiście. Szeleko maraton. Ściganie, jeszcze raz ściganie na kropelce przy udziale najmłodszych fanów motoryzacji.
0: To wszystko po godzinie 18 z Mariuszem Dąbrowskim.

0: przyznam się Państwu, że mimo prawie takiego doświadczenia jak Zbigniew Hołdys, ale nie mam takiej odwagi, aby powiedzieć to, co on. Powiem tylko, jestem z Państwem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jestem z Państwem po 18 w studiu Polskiego Radia Kierowców. Zawsze o tej porze prezentujemy najświeższe informacje od meteorologów. Dzisiejszego popołudnia i wieczoru zachmurzenie w Polsce małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie kraju przejściowo możliwe umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 24-25 stopni na Podhalu i na Wybrzeżu, 30 stopni w centrum i na południowym wschodzie, po 34 stopnie na zachodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, na Podhalu miejscami północny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wiśla łatwo powiedzieć, oprócz błękitniego nieba. A mnie potrzeba jeszcze Maćka Sampolskiego z porządną informacją o tym, co dzieje się na naszych drogach. Witaj, Maćku.
1: Jestem, pozdrawiam, dzień dobry.
0: Całe szczęście, że jesteś.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kłopoty z przejazdem między innymi na autostradowej czwórce. Między Balicami a węzłem Kraków Południe utrzymują się spowolnienia. I chociaż natężenie ruchu jest tu dużo mniejsze niż wcześniej, to nadal niestety będziemy musieli postać. Do tego oczywiście A4 na Dolnym Śląsku w okolicach Kostomłotów. Tutaj pojedziemy wolniej w kierunku Wrocławia. I poza tym jeszcze chwilę wcześniej też spodziewajmy się korka. Tutaj za węzłem Wądroże Wielkie mamy spowolnienie, prawdopodobnie z powodu kolizji drogowej. A z powodu pożaru mamy problemy z wjazdem do Lublina na S17. Tutaj bardzo skomplikowana sytuacja drogowa i powiedzieć skomplikowana to jak nic nie powiedzieć w tym przypadku, bo z naszych pomiarów wynika, że ten korek ma prawie 10 km. Zaczyna się na wysokości Bogucina, a kończy w okolicach węzła Lublin-Sławinek. Więc jeśli macie taką możliwość, no to polecamy wam objazd. Najlepiej będzie chyba zamarkować Kuszowym już opuszczać się ekspresówkę i kierować się dalej drogami lokalnymi, na przykład przez Garbów i dalej to już droga oczywiście jest prosta. Do tego Warszawa i informacje z ekspresowej 8. Droga nadal jest zakorkowana od Bemowa do mostu Grota Roweckiego. To w kierunku Białegostoku. Jadąc dalej tą trasą, uważajmy na kolejny korek, który czeka na nas na wysokości Radzymina. To z powodu prac drogowych. Mamy tutaj zator na mniej więcej 4-5 km w kierunku Białegostoku. Do tego informacje z ekspresowej 11, czyli z trasy Poznań-Dąbrówka-Poznań Zachód. Utrzymują się utrudnienia w okolicach Gołusek na kilometrze 25. Zderzyły się tu dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia.

0: Wrocławia. Natomiast już teraz możemy powiedzieć, że nie ma większych utrudnień między Groszkami a Siedlcami. To już nie S11, a A2. Po zderzeniu dwóch aut osobowych na kilometrze 553 mieliśmy zwężenie w stronę Terespola, ale teraz naturalnie to zwężenie z trasy nam zniknęło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak sobie myślę, żeby gdybym dziś przy takiej aurze, jaką mamy, namawiał państwa do zamiany świateł dziennych na światła mijania, to potraktowaliby mnie państwo jak starego nudziarza, a więc nie będę namawiał, choć ja sam jeżdżę z włączonymi światłami mijania, ale będę namawiał do sporej dawki optymizmu, sporej dawki życzliwości wobec innych uczestników ruchu drogowego, tych, którzy nie w samochodach, a na jednośladach, na motocyklach, na motorowerach, na hulajnogach. Proszę o to, aby mieli porządne kaski, porządne rękawice na dłoniach, długie spodnie, bo w krótkich spodenkach jazda jednośladem to nie jest mądre przedsięwzięcie. Żadne klapki, tylko porządne buty, które na motocyklu powinny zakrywać kostkę. Rękawice, żadne krótkie spodnie, żadne krótkie rękawki. Taki bandaż, do którego przyklejone są wszelkiego rodzaju ochraniacze na łokcie, na barki, na kręgosłup. Może to wydawać się śmieszne, ale to ratuje w trudnej sytuacji. A trudna sytuacja, jak to powiedział twórca Kubusia Puchatka, wypadek to taka dziwna rzecz, nie ma go, dopóki nam się nie przytrafi. Oby nam się nic takiego nie przytrafiło.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 20 minut po 18. I muszę Państwu w tej chwili z wielką radością przedstawić naszych gości. Pan Piotr Kuberka, prezes zarządu Shell Polska, nasza rodzima gałąź tego wielkiego koncernu. I pani Katarzyna Cyran, rzeczniczka prasowa Shell Polska. A powodem naszego spotkania jest, proszę Państwa, Shell Eco Marathon, impreza, którą po raz drugi organizuje polska gałąź Shella. Jest to znów przedsięwzięcie, które jest na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. I teraz Państwa poproszę, abyście nam przypomnieli, o co chodzi w tym Shell Eco Maratonie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, chętnie przypomnę, drugi raz gościmy Shell Eco Marathon w Polsce, natomiast jest już to 41. edycja. Wydarzenie dla studentów, które gromadzi studentów z wielu krajów europejskich, w tym roku ponad 1500 studentów z Europy. O co chodzi? Chodzi o to, żeby przejechać jak najdłuższy dystans na jak najmniejszej ilości paliwa. I studenci budują pojazdy.

0: jazdy, budują bolidy, które ścigają się na torze, ale tak naprawdę nie ścigają się, jeżeli chodzi o szybkość, tylko jeżeli chodzi o efektywność energetyczną. Wygrywa ten, kto najdłuższy dystans na jak najmniejszej ilości energii
1: przejedzie. O ile dobrze pamiętam, w ubiegłym roku byli nie tylko studenci, ale byli również uczniowie szkół średnich, takich związanych albo związanych z motoryzacją, z biurami konstrukcyjnymi, albo tacy, którzy się tym interesowali, z kółkami zainteresowani. Jak jest w tym roku?
0: Zgadza się i dokładnie jest tak. I w tym roku większość, tak, to są studenci, ale chętnie podzielę się historią, tutaj mogę opowiadać, bo dzisiaj rozmawiałam właśnie z zespołem. Mamy zespół jeden dodatkowy z Polski, znaczy zespołu z Polski mamy więcej, jeszcze więcej niż w tamtym roku, chętnie poopowiadamy, ale mamy zespół uczniów ze szkoły samochodowej z Legnicy, gdzie najmłodszy uczestnik ma 14 lat i byli u nas w tamtym roku, żeby zobaczyć wydarzenie, a w tym roku przyjechali z własnym pojazdem, który jest napędzany baterią elektryczną i będą tutaj uczestniczyć w zawodach, więc mamy
1: zanim Państwo powiedzą o wszystkich klasyfikacjach, jakie są w tym szelekomaratonie, to panie prezesie, poproszę pana, żeby mi pan powiedział, co taki ogromny koncern ogólnoświatowy, koncern globalny ma z takich zawodów?
2: No, przede wszystkim chcemy zainwestować w umiejętności młodego pokolenia. Takie zawody powodują, że studenci z całego świata pracują nad nowymi koncepcjami, w jaki sposób można budować nowe pojazdy, na jakie paliwa można je napędzać. I te doświadczenia zabierają potem ze sobą, jak już idą do swoich pierwszych poważnych, raczej bardziej poważnych, może tak bym to nazwał, prac, zawodów, i w ten sposób napędzają zarówno rynek motoryzacji, rynek lotniczy, rynek energetyczny, więc korzysta z tego zarówno nasza firma, jak i też szereg różnych innych firm w naszej branży. Także myślę, że mamy wspólny interes w rozwoju akurat tych umiejętności u tych zdolnych studentów.
1: Czy w takim razie poza banerami Shella na Silesia Ringu w Kamieniu Śląskim można spotkać banery innych światowych koncernów?
2: Jeżeli chodzi o, że tak powiem, główny baner, no to jest nasz baner, my organizujemy to wydarzenie od ponad 41 lat. Natomiast zespoły, które też mają swoich własnych sponsorów i są to firmy naprawdę różne, firmy lotnicze, firmy motoryzacyjne, firmy zajmujące się nowymi technologiami. Są też zespoły, dla których technologie są wtórne, ale na przykład dla nich najbardziej interesujący jest design. To właśnie szczególnie zespoły z Włoch, no też pewnie nie jest to zaskoczeniem. Więc naprawdę tych firm międzynarodowych jest sporo, jeżeli chodzi o sponsoring indywidualnych zespołów.
1: To teraz chciałbym poprosić, abyście powiedzieli nam Państwo, jakie są kategorie szelekomaratonu.
0: Mamy trzy, tak naprawdę cztery od tamtego roku kategorie. Są to tutaj, jeżeli chodzi o rodzaj napędu, mamy silnik spalinowy klasyczny, mamy baterię elektryczną, silnik wodorowy. To są te takie trzy główne kategorie, ale od tamtego roku pojawiła się nowa konkurencja, pojazdy autonomiczne, i one też występują w tych wszystkich kategoriach, więc nie dość, że efektywność energetyczna musi być zachowana jak najlepsza, to jeszcze samochód musi przejechać bez ingerencji człowieka. I jeszcze w ramach tych kategorii mamy tak jakby dwa rodzaje samochodów. Mamy tak zwane urban concept, czyli to są już samochody, które bardziej przypominają samochód, do których można usiąść, które mają wycieraczki i światła i lusterka chociażby. Ale druga, ta najbardziej ciekawa kategoria, to są tak zwane prototypy. To są pojazdy, które czasami wyglądają jak łodzie podwodne, jak statki kosmiczne. Czasami mają trzy koła, czasami cztery. I tam już ta efektywność energetyczna jest absolutnie najważniejsza i oni potrafią śrubować naprawdę imponujące rekordy.
1: Pani Katarzyna Cyran, rzeczniczka prasowa Shell Polska, i pan Piotr Kuberka, prezes Shell Polska, są dziś naszymi gośćmi. Rozmawiamy o szelekomaratonie, który od wczoraj trwa na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. Do rozmowy wracamy po wpół do.

0: To jest nasz dzień. Tak mówimy do siebie z Maćkiem Sampolskim.
1: Tak, no bo każdy dzień jest nasz. Tak, tak jak jest. Wszystkie dzieci nasze są.
0: I tego się będziemy trzymać. Czy ty jako młody człowiek rysowałeś sobie samochody, projektowałeś jakieś koncepty, które chciałbyś mieć?
1: No pewnie, tylko problem polega na tym, że ja strasznie brzydko rysuję.
0: A patrz, ja rysuję jeszcze gorzej i zamiast tego rysowałem sobie wojenki.
1: Powiem ci tak, najważniejsze to ćwiczyć wyobraźnię. To, czy mamy talent, czy nie, to już jest sprawa drugorzędna.
0: No, mnie już jest niestety za późno, ale chylę czoła, bo to jest właśnie słuszna koncepcja.
1: Mariusz, rysować każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.
0: To ja wolę śpiewać, bo to i tak wychodzi źle, i tak wychodzi źle. Maciej Sampolski, kolejny serwis drogowy w PRK.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowa sytuacja na S17 wygląda coraz bardziej poważnie. Niestety na trasie w kierunku Lublina, przed wjazdem do samego Lublina, gigantyczny korek na prawie 11 km. Na wysokości Garbowa ten korek się zaczyna i ciągnie się do węzła Lublin-Sławinek. To z powodu pożaru samochodu osobowego. Prawdopodobnie po drodze jeszcze mieliśmy kilka kolizji i wskutek tego mamy korek właśnie na wjeździe do stolicy Lublin. Jeżeli mielibyśmy coś podpowiadać, no to warto jest zjechać na węźle Jastków chociażby, albo nawet wcześniej w okolicach Markuszowa. Tutaj zjazd z ekspresówki się korkuje, natomiast jak już wyjedziemy na drogę wojewódzką 874, no to tutaj już droga jest prosta, długa i szeroka. Do tego S11, czyli trasa Poznań-Dąbrówka, Poznań-Zachód. 25 km, zderzyły się tu dwa auta osobowe i zablokowany mamy jeden pas w stronę Wrocławia. Z kolei na 74 między Opatowem a Kraśnikiem utrzymuje nam się całkowita blokada. 147 km, zderzenie dwóch ciężarówek i niestety musimy to omijać drogami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Radiu Kierowców apelujemy o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną, o dobre, na ten czas porządne, nieporysowane okulary przeciwsłoneczne. Takie okulary to jest dobra rzecz, ale to muszą być porządne okulary. Porządne to znaczy nie takie z ulicy, z półki, która stoi.

i na wietrze, na mrozie, na deszczu za 7 zł, tylko to muszą być okulary, które nie zrobią krzywdy naszemu wzrokowi. Myślę, że wszyscy okuliści poprą to, o czym ja mówię, że co jak co, ale wzrok ma się jeden. Wymiana gałek ocznych raczej nie jest możliwa. Chyba jeszcze tego nasi medycy nie potrafią, dlatego o oczy trzeba dbać.

Słuchają państwo PRK Polskiego Radia. Kierowców w iście mistrzowskim, formułowym nastroju. Jesteśmy na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. Wszystko to za sprawą Shell Eco Maratonu, którego główni animatorzy, prezes Shell Polska Piotr Kuberka, jest z

0: nami, a także pani Katarzyna Ceran, rzeczniczka prasowa Shell Polska. Raz jeszcze witam i wytłumaczcie mi państwo pewien ewenement. Mianowicie, jak to się stało, że na 41 edycji konkursu w ubiegłym roku chyba była pierwsza Polska, prawda?
1: Tak, zgadza się, była pierwsza Polska.
0: I jak to się stało, że mamy drugą, również polską edycję, jedną po drugiej?
1: Dlatego, że wykonujemy taką dobrą pracę.
0: Brawo, brawo.
1: Muszę się tutaj pochwalić też cały team oczywiście, ale myślę, że to jest też nie tylko kwestia naszego teamu, ale to jest kwestia też takiej refleksji, gdzie Polska w tej chwili jest. Mi się wydaje, że nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, absolutnie konkurować z każdym innym krajem na świecie. Wcześniej w Europie te wydarzenia działy się na przykład w Holandii, Francji, w Wielkiej Brytanii. Tam szczególnie w Holandii i Wielkiej Brytanii oczywiście mamy bardzo duże biura, więc stąd było to naturalne miejsce do takiego wydarzenia. Natomiast w tej chwili drugie największe biuro Shella w Europie jest właśnie w Krakowie. Więc Polska wydaje się absolutnie najlepszym miejscem, żeby takie wydarzenie się odbyło.
0: No to po prostu duma nas rozpiera. Gratulacje, gratulacje, jeszcze raz gratulacje. Czy to oznacza, dziękuję, że trzecia edycja będzie również w Polsce?
1: Nie wykluczam, nie zaprzeczam. Myślę, że wykonując taką dobrą pracę, jaką wykonaliśmy w zeszłym roku, na pewno mamy szansę. W najbliższych tygodniach będziemy podejmowali decyzję co do kolejnej edycji i no, miejmy nadzieję, że będziemy mogli być jej gospodarzem po raz kolejny.
0: To wracamy w takim razie już na tor Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. Ile jest drużyn?
2: Drużyn mamy 130 z 28 krajów europejskich i tak jak wspominałam, łącznie nam to daje, bo każda drużyna to jest kilkunastu studentów, którzy się zajmują bardzo różnymi rzeczami, czyli ponad 1500 studentów.
0: Coś niesamowitego. Gdzie tak, państwo tych młodych ludzi
2: mają
0: pole namiotowe.
2: No, przy tych upałach jest to wyzwanie, ale naprawdę tutaj energia i zapał tych młodych ludzi tutaj, nic im tak naprawdę nie przeszkadza, ale ja myślę, że też dodając do tego, co tutaj prezes wspominał, jeżeli chodzi o polski udział i o to, dlaczego Polska jest takim fantastycznym gospodarzem, widzimy to też na poziomie uczelnianym i czy szkół wyższych, które biorą udział w konkursie, bo w tamtym roku mieliśmy 4 uczelnie, które reprezentowały Polskę, a w tym roku mamy ich 7, więc tak naprawdę ponad dwa razy tyle zespołów.
0: To prawie 100% wzrost.
2: No dokładnie, więc my tutaj takie dowozimy wyniki, tak naprawdę tutaj troszkę żartuję korporacyjnie, ale też widzimy bardzo duże zainteresowanie środowiska akademickiego. Przez drugi rok z rzędu mamy patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i tak naprawdę zarówno my z perspektywy lokalnej, ale też firma z globalnej perspektywy absolutnie widzi potencjał polskich inżynierów, polskich naukowców, polskich studentów, żeby właśnie w takich wydarzeniach uczestniczyć.
0: 41. edycja tego konkursu Shell Eco Marathon, którego rywalizacja polega na tym, aby znaleźć po pierwsze młodych ludzi, którzy się pasjonują konstruowaniem niesamowitych pojazdów, a dwa, no osiągnąć najlepszy wynik. Tu nie chodzi o prędkość, ale tu chodzi o ilość przejechanych kilometrów na kropelce paliwa, że tak powiem. Dobrze to rozumiem?
2: Dokładnie tak.
0: To proszę.
1: Dokładnie tak. I jeszcze może, jeżeli mogę dodać, bo tutaj jest jeszcze jedno miejsce pomiędzy, bo to nie jest kwestia tylko zebrania się studentów w grupę i później brania udziału w wydarzeniu. Tu jest mnóstwo różnych wydarzeń i prac pomiędzy, ponieważ oni muszą stworzyć cały projekt, zdobyć finansowanie, zbudować ten bolid. I tak naprawdę ich pierwszym i największym sukcesem jest przejście kontroli technicznej, która dopuszcza ich do wjazdu w ogóle na tory. Także jeżeli my z Kasią patrzymy tutaj na to, gdzie jest największa radość tych studentów, to jest przejście kontroli technicznej. I to już jest wydarzenie, bo to znaczy, że bolid jest gotowy do walki o najlepszy wynik.
0: Czy zdarzyło się w dwuletniej historii polskiej edycji na przestrzeni 41-letniej, to nie będę się pytał, ale na tej polskiej edycji zdarzyło się, żeby komisja nie dopuściła młodych konstruktorów?
1: Absolutnie, to się zdarza regularnie, dlatego że są bardzo tutaj takie dokładne wymogi. Są to wymogi techniczne, przede wszystkim wymogi związane z bezpieczeństwem, zarówno z bezpieczeństwem na torze, jak i też bezpieczeństwem kierowców.

0: kierowcy, czy to koleżanki, czy kolegi, który kieruje pojazdem. Także do tego przywiązujemy bardzo dużą wagę i naklejka przejścia testu inżynieryjnego i testu bezpieczeństwa jest absolutnie kluczowa. Bez tego nie ma wjazdu na tor.
1: Proszę mi powiedzieć, co się dzieje w sytuacji, kiedy komisja nie dopuszcza drużyny, reprezentacji danej szkoły, danej uczelni, danego zespołu do zawodów, nie otrzymują tej żółtej naklejki, to co? Czy oni po prostu wsiadają w pociąg, w samolot i wracają do siebie, czy dziobią jeszcze coś w tym swojej, w tej swojej konstrukcji, żeby jednak się załapać?
2: Wydarzenie trwa 4-5 dni, więc tutaj ma absolutnie, to jest bardzo powszechna, naturalna sytuacja, kiedy właśnie pierwsza kontrola techniczna nie zostanie zaliczona i nawet dzisiaj miałam okazję przejść się po tych garażach studenckich i jest bardzo dużo takich sytuacji, że coś, jakieś tam drobiazgi były nie do końca, bo to jest wielka, długa lista wszystkich aspektów, które trzeba spełnić i po prostu studenci tam, oni mają prawdziwe garaże, gdzie tutaj mogą tak naprawdę zrobić wszystko i dopracowują te pojazdy, więc faktycznie w większości wszystkie ostatecznie są dopuszczane do zawodów, ale ja myślę, że warto tutaj też wspomnieć o tym, że dla nas też jest ważny ten aspekt edukacyjny. My mamy naprawdę świetnych techników, naszych inżynierów, którzy tak naprawdę też wspierają i pomagają tym drużynom, żeby to nie jest tylko kwestia, że nie przeszli kontroli i to wszystko, tylko dostają bardzo dokładne informacje, co, jak zmienić, co poprawić, więc tutaj też dokładamy wszystkich starań, żeby też to było edukacyjne jak najbardziej dla studentów. No plus tak naprawdę my też to widzimy, między sobą drużyny też wymieniają się doświadczeniami, pomagają sobie, więc czasami widzimy sytuację, kiedy jeden zespół już przeszedł kontrolę techniczną, pomaga innemu, żeby też im się udało.
1: Czyli sporo życzliwości, to tak. O co my apelujemy, aby miało miejsce na polskich drogach i w naszej audycji.
0: Absolutnie.
1: Spotykamy się po 19:00. Myślę, że w okolicach kwadransa po 19:00 wracamy do rozmowy. Wracamy na tor Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. Wracamy na spotkanie z Szelekomaratonem.

0: Lato w mieście prawie już jest.
1: Nareszcie.
0: Maciek Sampolski w studiu jest. Na pewno.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Ekspresowa dwunastka, trasa Jastków, Lublin, Sławinek. Przypominamy, że całkowicie zablokowana jest droga wjazdowa w kierunku Lublina. 51 kilometr, tutaj zapaliła się ciężarówka i na miejscu pracują strażacy. Trwa akcja gaśnicza, wobec tego przejazdu oczywiście nie ma. Nasi słuchacze donoszą, że w tych okolicach służby nakazują zawracanie pod prąd tym, którzy stoją w korku. I to wydaje się logiczne rozwiązanie w związku z tym, że prawdopodobnie te utrudnienia potrwają naprawdę bardzo długo. Zatem, żeby w tym korku nie stać, a co za tym idzie, nie mieć takiej potrzeby, żeby zawracać na ekspresówce, zalecamy Wam objazd na węźle Jastków, na wojewódzką 874. Ta trasa również się troszkę nam korkuje na zjeździe z ekspresówki, ale to nie jest na szczęście długi odcinek. 74. Trasa Opatów-Kraśnik. Jesteśmy więc w Brzeziu na kilometrze 147. Po zderzeniu dwóch aut osobowych droga jest zablokowana i tak jest od godziny 16. Niestety wobec tego musimy korzystać z objazdów na drogach lokalnych. Ekspresowa 11. Tutaj takich problemów już nie ma. Na wysokości Poznania jedziemy płynnie i bez problemów. 25. kilometr. Po zderzeniu dwóch aut osobowych nie ma większych kłopotów, a przypomnijmy, tutaj do tej pory zablokowane były

0: jeden pas w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 22 513 11 11. Pod ten numer mogą Państwo dzwonić i opowiadać nam o tym, co dzieje się na polskich drogach, ale również mamy do dyspozycji Państwa naszą aplikację, aplikację PRK. Pisze w niej jeden ze słuchaczy: redaktorze, to jest Pan nieekologiczny. Jeździć na światłach mijania w takich warunkach, przecież auto więcej pali, więc więcej emituje. Przecież jednym z koronnych argumentów przy wprowadzaniu takiego rozwiązania, to znaczy światło dziennych, było to, że auta będą mniej palić, bo silniki nie będą obciążone poborem prądu. Ma samochód lżej i tak dalej, i tak dalej. Szanowny, drogi słuchacz, jeśli pan przełącza światła z świateł mijania na światła dzienne, to ma pan u mnie, ze względów ekologicznych, to ma pan u mnie czekoladę, wyprodukowaną pewnie w nieekologicznej czekoladziarni, ale ma pan u mnie taką czekoladę, aczkolwiek będzie trudno panu przekonać, że robi pan to właśnie ze względów ekologicznych. Zdaje pan sobie sprawę, ile pan benzyny oszczędza, jeżdżąc na światłach dziennych, a nie na światłach mijania? No jak pan myśli, na miesiąc albo na trzy wakacyjne miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień, tego będzie 30 ml?
3: Mariuszu, prawdziwe bogactwo bierze się z oszczędności.
2: No faktycznie, ale powtarzam, ma słuchacz u mnie czekoladę, jeśli udowodni mi, że on tylko ze względów ekologicznych przełącza te światła.

0: Tak sobie życzy Ania Rusowicz. Zostawiamy to, co było przed 19, bo właśnie wybiła pełna godzina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No jak zawsze po pełnej prognoza pogody, a więc informacje najświeższe od naszych meteorologów. Popołudnie i wieczór w kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Jedynie na wschodzie Polski przejściowo możliwe zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 24-25 stopni na Podhalu i na Wybrzeżu, 30 stopni w centrum i na południowym wschodzie, aż po 34 stopnie na zachodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, na Podhalu miejscami północny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Taką ciszę wymyślił sobie Kamil Bednarek, a my nie będziemy cicho, my będziemy głośno, mówię my, bo ja się zasłonię, zaraz stanę za plecami Maćka Sampolskiego, który wie wszystko o tym, co dzieje się na naszych drogach.
1: Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo, ale to bardzo poważnie wygląda drogowa sytuacja na S19 na wjeździe do Lublina. Między węzłami Jastków a Lublin-Sławinek trwa akcja gaśnicza. Gaszony jest pojazd ciężarowy i w związku z tym, jak można się domyślać, trasa w stronę Lublina jest całkowicie zamknięta. 51 kilometr to jest miejsce tego zdarzenia. Korek ciągnie się od wysokości Garbowa. I prawda jest taka, że tutaj mamy zator na 11 kilometrów. Trzeba zjeżdżać najpóźniej na węźle Jastków, na wojewódzką 874. I dodajmy do tego tą sytuację, która w tym korku aktualnie się odbywa. To znaczy służby zawracają auta pod prąd do węzła Jastków właśnie. A to oznacza, że te utrudnienia potrwają jeszcze przez jakiś czas. Na pewno długie godziny. Nie spodziewajmy się tego, że ta trasa szybko zostanie odblokowana. Krajowa 74 na odblokowanie tej drogi czekamy z utęsknieniem, bo między Opatowem a Kraśnikiem utrudnienia trwają już ponad 3 godziny. W okolicach Brzezia zderzyły się dwa auta ciężarowe, droga jest zablokowana i wobec tego trzeba tu korzystać z objazdów drogami lokalnymi. Lublin i okolice Kielc to są punkty zapalne na drogowej mapie Polski na tę chwilę, natomiast uważać trzeba też także na wysokości Białobrzegów, właściwie to przed Białobrzegami na S7. To naturalnie trasa Warszawa-Radom, tutaj prowadzone są drogowe prace i w związku z tym kierowcy muszą zwalniać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my w okolicy studia mamy takiego żuczka, który postanowił poprotestować przeciwko tej ciszy. I to jest taki protest wcale nie w ramach Solidarności, jeno z powodu starości.

0: A ja mam wielką przyjemność po raz kolejny przedstawić Państwu naszych gości. Katarzyna Ceran, rzeczniczka prasowa Shell Polska i Piotr Kuberka, prezes Shell Polska. Państwo są gospodarzami, 41. edycji konkursu Shell Ecomarathon. Ten konkurs odbywa się na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. I to, o czym już wiemy, 130 drużyn z 28 krajów, czyli 1500 studentów, opiekunowie. To wygląda tak jak zawody Formuły Pierwszej, tak jak przyglądam się temu z lotu ptaka. Ale chciałbym poprosić, aby korzystając z prawa gospodarza podwórka, gospodarza boiska, przedstawili nam Państwo naszych polskich uczestników.
1: Z przyjemnością. Ja bym nawet powiedział, że to jest lepszy event niż Formuła 1, bo w Formule 1, jak wiemy, rządzi wielki biznes, a tu rządzi entuzjazm młodych inżynierów. Jeżeli chodzi o zespoły, to mamy ich 10, więc chwilkę zajmie mi ich wymienienie. Jest to grupa z AGH w Krakowie. Następnie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Politechnika Łódzka, Politechnika, która ma dwa zespoły, Politechnika Lubelska, również dwa zespoły, Politechnika Warszawska, również dwa zespoły, Politechnika Wrocławska i wspomniany już wcześniej zespół szkół samochodowych w Legnicy.
0: Byłbym szczęśliwy, gdyby pan mógł, panie prezesie, jeszcze powiedzieć, co dana ekipa, dany zespół prezentuje na Shell Ecomarathonie.
1: Tak, to mamy tutaj przekrój różnych silników. AGH na przykład już od wielu lat jeździ pojazdem napędzanym wodorem. Wow. Wodorem. Tak, Krosno, silnik spalinowy. Politechnika Łódzka ma zarówno silnik spalinowy, jak i napęd elektryczny. Politechnika Lubelska ma dwa pojazdy napędzane wodorem, ale w tych różnych kategoriach. Jedna to Urban Concept, o której już koleżanka mówiła, a druga to prototyp. Politechnika Warszawska, również Urban Concept i prototyp, ale napęd elektryczny, także Warszawa inwestuje w elektryczność. Wrocławska, spalinowy i Legnica, napęd elektryczny. Także mamy przekrój przez wszystkie rodzaje napędów.
2: No i... Natomiast ja jeszcze tylko chciałam dodać
0: to zanim
2: odnośnie
0: pani
2: Politechniki...
0: Doda, pani... Zanim pani doda, pani Katarzyno, to ja chcę się zapytać o coś takiego. 41. edycja, druga edycja polska. Takie zawody muszą mieć swoje rekordy, to bez dwóch zdań.
2: Dobrze, to rekord to zdecydowanie moja ulubiona część tej rozmowy.
0: Trafiłem.
2: Rekord, tak, idealnie.

0: rekord, który jest ciągle niepobity. Proszę sobie wyobrazić, jest to 3771 kilometrów na jednym litrze paliwa.
1: Czy to jest rekord z ubiegłego roku?
0: Nie jest to rekord z ubiegłego roku. Jest to rekord, do którego już dużo zespołów aspiruje. Natomiast jest to dystans, żeby można sobie wyobrazić, z Warszawy do Rzymu i z powrotem na jednym litrze paliwa. Więc o takich dystansach mówimy. Ale mówiąc o rekordach i też o rekordach ustanawianych przez polskie drużyny i o polskich uczelniach, właśnie Politechnika Warszawska, co ciekawe, brała udział w latach 10-12 lat temu, brała udział właśnie w tych zawodach, ustanowiwszy polskie rekordy. Natomiast i potem mieli długą przerwę. I w tamtym roku skontaktował się z nami profesor Politechniki Warszawskiej, który kiedyś był uczestnikiem szeregu maratonu jeszcze poprzednich edycji i namówił swoich studentów, żeby reaktywowali swój pojazd. I oto są Politechnika Warszawska ze swoim pojazdem w kategorii Urban Concept i naprawdę tutaj śledzimy z wypiekami ich osiągnięcia, bo mamy nadzieję, że może uda im się pobić polski rekord w tym roku.
2: Czyli druga generacja polskich polskich zespołów, można powiedzieć.
1: Staram się znaleźć informację, jak długi jest, jaką długość ma tor Silesia Ring. I to jest 3636 metrów. I tak patrzę na ten rekord, 3771 kilometrów.
0: Nie, no oczywiście studenci nie jeżdżą tych 3700 kilometrów podczas jazdy. Każdy zespół ma dokładnie obliczoną ilość okrążeń, które musi zrobić na torze i później zużycie energii jest przeliczana na ilość kilometrów.
1: Rozumiem, czyli nie ma tego, że ktoś z latarką, ze świeczką, komisja sędziowska czeka trzeci tydzień aż...
0: To byłby prawdziwy maraton, ale nie, jeszcze nie mamy takich pomysłów i myślę, że nie będzie to szło w tym kierunku.
2: Tak. Natomiast jest komisja, która rzeczywiście mierzy ilość energii. Mamy bardzo czułe takie techniczne, technologiczne wagi, które to mogą ewentualnie wszystko zmierzyć. Także wszystko jest pod bardzo detaliczną kontrolą.
1: Jaki pojazd, który zaprezentowali studenci w tym roku, wywarł na Państwu największe wrażenie?
0: Ja się tutaj może o silnikach nie będę wypowiadać, ale dla mnie mój ulubiony pojazd to pojazd, który jest przeźroczysty i wszystko widać, każdą śrubkę, każdy mechanizm. Więc tutaj bardzo, bardzo mi się podoba ten design, też widać dokładne ułożenie kierowcy w tym bolidzie, że to jest jakoś taki mój ulubiony pojazd. Był w tamtym roku, jest też w tym roku, więc ja osobiście zawsze uśmiecham się, kiedy widzę ten pojazd na torze.
1: Czyli a u pana, panie prezesie?
2: Tak, ja bardzo lubię wspomniany już pojazd ekipy włoskiej, która przyjeżdża na konkurs technologiczny po to, żeby zająć się upiększaniem samochodów, czyli włoskim designem. Muszę przyznać, że jest to absolutnie kreatywne.
1: Proszę mi powiedzieć, to zawodnicy mogą, jeżeli jest 41 edycji, to grupa mogłaby 41 razy przyjechać z tym samym pojazdem?
2: Jeżeli by się nie starzała, to tak.
1: No powiedzmy, że to ich wnukowie.
2: Tak, oczywiście pół żartem, pół serio. Bardzo często zdarza się tak, że te pojazdy wracają, czyli są ulepszane z roku na rok. Natomiast mamy również ekipy, które budują już kolejne wersje, czyli mają wersję pierwszą, z którą jeździli przez kilka lat, ulepszyli ją do pewnego etapu, natomiast okazało się, że dalszych ulepszeń już nie da się wprowadzić w taki sposób, w jaki by chcieli. Na przykład pojawiły się nowe technologie, czy to włókna węglowe, z których można budować korpusy, i budują wersję numer 2, wersję numer 3. Także pytał też pan wcześniej, pan redaktor, o współpracę z różnymi firmami. Mamy grupę, która współpracuje z Airbusem i oni rzeczywiście mają coraz to nowsze modele. Ostatni z nich nawet jest malowany dokładnie w tym samym tunelu, w którym maluje się samoloty. Także tutaj mamy nawet technologie lotnicze.
1: Te zawody Szeleko Maraton rozpoczęły się 24 czerwca, potrwają do 28, czyli tych wyścigów może się odbyć na torze bardzo dużo.
0: Tak, studenci mają tak naprawdę i konkretnie

0: ilość przejazdu, więc cały czas różne kategorie po tym torze jeżdżą. Będziemy mieli też taką kulminacyjne zawody w tym roku międzynarodowe, bo tu mówiliśmy o edycji europejskiej, więc zespoły z Europy, ale jeżeli chodzi o pojazdy autonomiczne, mamy zespoły z całego świata. I tutaj będzie już taki grande final wyścigów pojazdów autonomicznych, więc tutaj też jest to o tyle ciekawe, bo te pojazdy autonomiczne nie tyle muszą przejechać tylko i wyłącznie dystans, ale muszą wykonać część manewrów, tak? Czyli zaparkować, zatrzymać
1: się. To umówmy się, że o tym grande finale opowie nam pani po wpół do.

0: tak sobie myślę, że wciskanie gazu w podłogę to nie jest najlepsza metoda na podróżowanie i do tego nie namawiamy. Ale za to mamy sporo informacji dla Państwa o tym, co dzieje się na naszych drogach i niektóre z tych informacji są konsekwencją takiego wciskania gazu w podłogę.
1: Na szczęście ta piosenka to, wiesz, licencja poetyka, więc na tym to zostawmy.
0: Pięknie to powiedziałeś. Maciek Sapolski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy od Zakopianki, czyli Krajowej Siódemki. Między Krakowem a Myślenicami w Mogilanach mieliśmy wypadek z udziałem osobówki i motocykla. Zablokowany jest jeden pas w stronę Zakopanego, jedna osoba została poszkodowana, a według drogowców te utrudnienia potrwają przynajmniej do 20. Teraz ekspresowa dwunastka, czyli trasa Jastków-Lublin-Sławinek. Przypominamy, że wjazd do Lublina jest całkowicie zablokowany na 51 kilometrze. To wszystko po pożarze pojazdu ciężarowego. Na miejscu trwa akcja gaśnicza, zatem spodziewajmy się, że ta blokada potrwa jeszcze przez długie godziny. Jak to omijać? Można jechać oczywiście węzłem Jastków. Wojewódzka 874 się tutaj kłania, ale jeżeli zjedziemy jeszcze wcześniej, to może być to lepsze rozwiązanie, zwłaszcza, że zjazd z ekspresówki w tych okolicach się korkuje. Krajowa 74 i jedziemy więc na trasę Opatów-Kraśnik. W okolicach Brzezia na 147 kilometrze mieliśmy zderzenie dwóch ciężarówek. Trasa pozostaje zablokowana od godziny 16 i niestety wiele się tutaj nie zmieniło w ostatnim czasie. Zatem trzeba szukać objazdów na drogach lokalnych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pamiętają Państwo, jakiś czas temu jeden ze słuchaczy zarzucił mi, że jestem nieekologiczny, bo jeżdżę na światłach mijania w taką letnią aurę jak dziś, miast na światłach dziennych. Pisze inny słuchacz, aktualna oszczędność przy światłach to galon na 25 tysięcy mil, czyli prawie 4 litry, dokładnie 3,75 litra na

40 tysięcy kilometrów. Przynajmniej w aucie naszego słuchacza mowa o światłach włączonych przeciw wyłączonym. Ciekawe, czy ten sam pan używa klimatyzacji w swoim aucie, bowiem klimatyzacja zużywa dużo, dużo więcej. A mnie się wydaje, dziękując za tę informację słuchaczowi, mnie się wydaje, że nieważne, czy to jest 200 ml, czy to jest 5 ml, niech to będzie litr, ale jeżeli jadę bezpieczniej, wówczas czuję się o wiele pewniej.

0: Ja tam nie wiem, czy to nie jest miłość, ale na pewno super zauroczenie motoryzacją. To dotyczy tego wszystkiego, co dzieje się na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim, gdzie się teraz przenosimy. A są tam Piotr Kuberka, prezes Shell Polska, i Katarzyna Ceran, rzeczniczka prasowa Shell Polska. A wszystko to za sprawą Shell Eco Maratonu. No i chyba już dotrwaliśmy do momentu, w którym można opowiedzieć o tym grande finale. Halo,
1: tak,
0: halo.
1: To, tak, tak. Ja sekundeczkę może.
0: Widzę, że do grand final trzeba się... trzeba zająć odpowiednie miejsce, panie prezesie.
2: Czy jest mi jakieś problemy z połączeniem? Dzień dobry, jestem tutaj, jesteśmy obok siebie, więc udało się połączyć. Są emocje, grande finale, tak. Grande finale w tym roku w Polsce będzie właśnie w tej kategorii pojazdów autonomicznych, czyli pojazdów, jest to stosunkowo nowa kategoria, więc tutaj też z naszej perspektywy, z perspektywy firmy, która organizuje takie zawody, jest to szalenie ciekawe, bo też widzimy, jak młodzi konstruktorzy wychodzą jeszcze poza te utarte schematy, poza samą koncepcję silników efektywności energetycznej, ale też już wchodzimy tutaj w kwestię całego oprogramowania i tego, żeby ten pojazd po prostu potrafił jeździć bez ingerencji człowieka, więc ewidentnie tutaj kwestia nowych trendów i tego, co się dzieje w motoryzacji, i tutaj właśnie w tej kategorii, w tej konkurencji mamy zespoły już z całego świata, więc nie tylko Europa, ale absolutnie międzynarodowy zespół i grande finale.
0: Ten wielki finał w niedzielę 28 czerwca, więc po 5 dniach zawodów. Proszę mi powiedzieć, ile będzie pierwszych miejsc?
2: Ile będzie pierwszych miejsc? No trochę tych kategorii wymieniliśmy, więc tych pierwszych miejsc trochę będzie. Tutaj możemy policzyć. Natomiast tutaj też myślę, że też bardzo ważne to jest dla studentów, że oni też biją własne rekordy, czyli jakby robią tak, żeby ich wyniki z roku na rok były coraz lepsze. Więc tych pierwszych miejsc będzie w każdej kategorii, będzie pierwsze miejsce w każdym tutaj rodzaju silnika. No i też to pierwsze miejsce w pojazdach autonomicznych, o których wspominałam. Natomiast myślę też, że warto wspomnieć, że wszystkie tutaj drużyny europejskie z tych klasycznych kategorii, które będą w czołówce, dostają się do też już grande finale, ale już globalnego, który odbędzie się w przyszłym roku.
1: Ja jeszcze może dodam, bo tak naprawdę jest jeszcze kilka dodatkowych kategorii, gdzie teamy między sobą wybierają drużynę, która była, najbardziej współpracowała ze wszystkimi ekipami. Mamy też nagrodę za

0: najlepszą nowinkę technologiczną, która pojawiła się w danym roku na torze. Także staramy się rozwijać też tutaj dodatkową konkurencję poza tą oficjalną bicia rekordu najdłuższego dystansu na ekwiwalencie litra paliwa.
1: Czyli zawodnicy sami między sobą mogą wybrać, kto ich zdaniem zrobił największe wrażenie, tak?
2: Tak, i kto najlepiej współpracuje w grupie. Tutaj naprawdę emocje są bardzo duże, więc zespoły, tak jak wspominałam, często sobie pomagają, często dzielą się różnego rodzaju rozwiązaniami i później wybierają między sobą taką trochę nagrodę publiczności, nagrodę tego, który zespół najlepiej współpracuje, więc te kategorie też zespołowe mamy rozbudowane.
1: Chciałem się zapytać o to, która z tych pierwszych nagród jest taką primus inter pares, najważniejszą, ale chyba takiego wyszczególnienia nie można zrobić.
0: Myślę, że nie, i tak jak żeśmy wcześniej wspominali, tak naprawdę tą pierwszą, najważniejszą nagrodą dla wszystkich zespołów jest przyjazd i przejście tych wszystkich kontroli i wjazd na tor. To wywołuje największą radość, a później już jest wspólna celebracja poszczególnych sukcesów w danych kategoriach.
1: Proszę mi powiedzieć, czy ci młodzi ludzie, ci pasjonaci, którzy budują wieczorami, po lekcjach, po zajęciach, jeśli chodzi o uczelnie, budują te swoje pojazdy, konstruują je, czy oni po tego typu spotkaniu, jak Shell Ecomarathon, mogą liczyć na to, że czy to w koncernie Shell, czy w jakimś innym koncernie, w dobrej korporacji, będą mieli jakieś fory, jeśli już będą mieli dyplomy?
0: Myślę, że tak, i to nie tylko myślę, tylko wiemy z historii, z którymi dzielili się uczestnicy wcześniej, że tak jest. Dlatego też pracodawcy bardzo często poszukują w tym momencie nie tylko informacji o teoretycznym wykształceniu danego przyszłego pracownika, ale dużo większe znaczenie ma doświadczenie praktyczne. I tak naprawdę młody inżynier, który w swoim CV ma udział w naszym konkursie, i to niekoniecznie z pierwszą nagrodą, ale który może pokazać, że przeszedł cały cykl budowy takiego zespołu aż do startu na naszym wydarzeniu, naprawdę otwiera to wiele drzwi i powoduje, że jest się dużo bardziej konkurencyjnym w szukaniu pracy.
1: 130 drużyn z 28 krajów, 1500 studentów w Shell Ecomarathonie w tej polskiej edycji. Czy są już po tych dwóch dniach zmagań, można powiedzieć o faworytach?
2: Możemy, to znaczy zachęcamy do śledzenia, jest oficjalna strona internetowa Shell Ecomarathonu, gdzie mamy taką zakładkę Live Results i tam możemy śledzić wyniki na bieżąco. Natomiast z moich rozmów też dzisiaj ze studentami wynika, że na razie na te rekordy pewnie będziemy czekać jutro, pojutrze, bo na razie to są takie testowe przejazdy, żeby też zapoznać się z torem, inspekcje techniczne, inspekcje bezpieczeństwa. Natomiast my na pewno tutaj z perspektywy polskiego zespołu dołożymy wszystkich starań, żeby też Polska i świat usłyszał o tych wynikach, o tym, jakie drużyny wygrały, więc obiecuję, że będzie można po zakończeniu zawodów usłyszeć też o tych rekordach, które mam nadzieję nie tylko temperatury padną tutaj.
1: Dziękuję za te wszelkie informacje o Shell Ecomarathonie. Naszymi sprawozdawcami z Silesia Ring w Kamieniu Śląskim byli Piotr Kuberka i Katarzyna Cyran.

0: Tak, w rytm Man at Worku wkroczył do studia Maciek Sampolski. Rozluźniony.
1: Tak, Mariusz, nawet ty kłamie w tym przypadku. Nie, absolutnie. Ja w prawdomówność Mariusza nigdy nie wątpię, żeby nie było niedomówień.
0: Maciek Sampolski i kolejny prawdziwy serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przypominamy o drogowym Armagedonie na wjeździe do Lublina. Między Jastkowem a węzłem Lublin-Sławinek zapaliła się ciężarówka. Na miejscu trwa akcja strażaków i na 51. kilometrze niestety jest blokada w kierunku centrum Lublina. Wobec tego podpowiadamy wam objazdy. Podobno służby sugerują zjazd na węźle Jastków, ale podobno, na pewno wiemy od was, że ten zjazd nie jest możliwy w tym momencie. Natomiast sytuacja wygląda następująco, że lepiej jest chyba zjechać na węźle na Łęczów, bo to jest taki wcześniejszy węzeł i tutaj ominięcie tych utrudnień będzie dużo łatwiejsze. Mamy też informacje prosto od was właśnie z tego miejsca.
3: Dzień dobry, tutaj wjazd do Lublina S17, S19, oczywiście droga jest zablokowana, ale w drugą stronę, czyli wyjazd z Lublina w kierunku Warszawy, również jest duży korek. Chyba tam się coś po drodze wydarzyło przy dohamowaniu do tego korka, a akcja gaśnicza, która jest na drugiej nitce jezdni, niestety ma też wpływ na to, że jest spory korek i chyba coraz większy, także kto może, niech objeżdża.
1: Dziękujemy za ten drogowy raport i oczywiście przyłączamy się do tego apelu, bo naprawdę sytuacja w okolicach Lublina na S12 ciekawa nie jest. Ekspresowa ósemka. Trasa między węzłami Huta Zawadzka a Kowiesy. Ciężarówka wjechała tu w bariery. Jezdnia w stronę Wrocławia całkowicie zablokowana i na Hucie Zawadzkiej polecamy wam zjeżdżać z tej ekspresówki i omijać jak najszybciej kilometr numer 407. Przypomnijmy, to jest S8 w województwie łódzkim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I kolejny kontakt od państwa. Dzień dobry, panie Mariuszu, z największym szacunkiem, pisze słuchacz, odwzajemniam. Nasze poglądy na motoryzację są zbieżne w 98%. No pewnie, bo gdyby były w 100, no to co, ja byłbym pana klonem albo pan moim klonem, a to bez sensu. I teraz pisze słuchacz dalej. Ja w naprawdę dobrej przejrzystości powietrza przyznam szczerze, że włączam światła do jazdy dziennej, ale mój powód jest inny. Światła się wypalają. Dotyczy to ksenonów i LEDów. Wprawdzie można wymienić żarnik ksenonowy. Teraz ja dodaję, można. Kiedy jeździłem autem z ksenonami, jak pojechałem do serwisu autoryzowanego producenta mojego auta i zażądano za

wymianę, przepraszam, za nowy żarnik 850 zł. Bardzo szybko znalazłem ten sam żarnik w zupełnie innym sklepie. To się mówi w dobrym sklepie elektrycznym. Na obrzeżach miasta 8-krotnie tańszy. Wracam do tego, co pisze nasz słuchacz. Wprawdzie można wymienić żarnik ksenonowy, ale odbłyśnik trzeba regenerować. Z nowymi reflektorami LED-owymi chyba będzie gorzej. LED się może rzadko pali, ale świeci coraz słabiej. Czasami widać, szczególnie w ciężarówkach i autobusach, że światła w nocy niby świecą, ale tak jak kiedyś w maluszkach na prądnicę. A nocą właśnie jest potrzebna pełna moc i każdy lumel. Oczywiście, gdy spada pierwsza kropla deszczu, włączam natychmiast zgodnie z przepisami światła mijania. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, Grzesiek. Panie Grześku, bardzo dziękuję za te pana opinie. Podzielam. Faktycznie mam pewne wątpliwości co do tego, czy światła LED-owe się tak wypalają i tak tracą z każdym rokiem i z każdą godziną świecenia na wartości. Pewnie tak, ale myślę, że to jest dobry pomysł na to, aby o tym porozmawiać w audycji. Myślę, że o tych światłach LED-owych porozmawiamy, o ich żywotności.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jest po 20, a więc przedstawiamy najświeższe informacje od meteorologów na wieczór i na noc. W kraju wciąż przeważa zachmurzenie mało umiarkowane, jedynie na wschodzie Polski przejściowo możliwe umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna utrzymuje się od 24-25 stopni na Podhalu i na Wybrzeżu, 30 w centrum i na południowym wschodzie oraz do 34 na zachodzie kraju. Choć wiem, że 34 stopnie były również na Pomorzu i Kujawach. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 14 stopni na północy i północnym wschodzie do 19-20 stopni miejscami w centrum oraz na południowym zachodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich, tylko 10 stopni. Wiatr słaby, zmienny z przewagą wiatrów północnych.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Rozrusznik?
4: Jest.
3: Alternator?
4: Też.
3: Cewka, świece.
4: I oczywiście kij od szczotki.
3: No to co?
4: Ruszamy.
3: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
4: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
3: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
4: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
3: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
4: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.

0: I tak sobie z Maćkiem rozmawiamy, bo w studiu jest już Maciek Sampolski z kolejnym serwisem drogowym. Rozmawiamy sobie od na przykład skąd to coś się tu wzięło. Maciek odpowiada, jak to skąd? Z internetu.
1: A, no prosta sprawa.
0: Teraz... Serwis drogowy PRK i Maciej Sampolski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nasze informacje drogowe, chciał, nie chciał, no niestety, z życia są wzięte, nie tylko z internetu, a takie trochę słodko-gorzkie te słowa na początku, między innymi dlatego, że na polskich drogach miejscami niestety dobrze się nie dzieje. I tak między innymi dobrze nie dzieje się na Krajowej Siódemce chociażby, bo między Krakowem a Myślenicami nadal mamy utrudnienia. 678 km, tutaj zderzył się pojazd osobowy i motocykl, jedna osoba została poszkodowana i zablokowany jest jeden pas w stronę Zakopanego, to w Mogilanach. Ekspresowa ósemka, trasa Huta Zawadzka-Kowiesy. Jesteśmy więc na 407 km ekspresówki, a tutaj należy spodziewać się zwężenia w stronę Wrocławia. Właściwie to całkowitej blokady tej trasy. Trzeba zjeżdżać na węźle Huta Zawadzka i kierować się drogami lokalnymi, a te utrudnienia ze względu na wypadek z udziałem ciężarówki. Bardzo trudna pozostaje sytuacja drogowa w okolicach Lublina. Korki w obie strony i blokada w kierunku centrum Lublina, między węzłami Jastków a Lublin-Sławinek. W okolicach Panińszczyzny zapaliła się ciężarówka, trwa akcja gaśnicza, problemy są niestety na obu jezdniach. Na trasie w stronę Warszawy też tworzą się korki i jeśli jedziecie do Lublina, to sugerujemy zjeżdżać już na węźle na Łęczów, no bo potem jest korek i zjazd na węźle Jastków może być utrudniony albo nawet niemożliwy. Krajowa 74, trasa w Brzeziu między Opatowem a Kraśnikiem. Kilometr 147. Droga została zablokowana o godzinie 16 i pozostaje zablokowana do tej pory. Niestety będziemy tu musieli korzystać z objazdów drogami lokalnymi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kolejna wiadomość od Państwa, wiadomość z naszej aplikacji. Panie redaktorze, ja się z Panem w 100% zgadzam i mam nadzieję, że wyczuł Pan ironię w poprzedniej wiadomości, ale jak wszyscy wiemy, rozwiązanie w postaci świateł dziennych jest dziś w autach standardem. A proszę spróbować uzasadnić jego istnienie. To oszczędność niektórzy kierowcy tak wzięli sobie do serca, że stosują ją na przykład w stosunku do używania kierunkowskazów. I stoi gość na światłach, na pasie do jazdy na wprost i do skrętu w lewo. Dojeżdżamy do niego i gdy światło zmienia się na zielone, on rusza. I dopiero wówczas włącza kierunek i pokazuje, że skręca w lewo. Blokując stojących za nim, którzy myśleli, że wszyscy jadą prosto. No ale zaoszczędził. Napiętnujcie to proszę tak samo jak jazdę na dziennych w deszczu. Pozdrawiam, wierny słuchacz. Będziemy napiętnować, bo ja to nawet mówię, że są tacy kierowcy, którzy są posiadaczami aut w wersji ekonomicznej. W fabryce po prostu nie włożono wiązki z kierunkowskazami.

0: PRK Polskie Radio Kierowców jest 20 minut po 20. Latem chętniej przesiadamy się na rowery, hulajnogi elektryczne czy motocykle. To czas swobody i podróży, ale również moment, w którym statystyki wypadków rosną wyjątkowo szybko. Jak wynika z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego, aż 1/3 wszystkich wypadków w roku ma miejsce właśnie w okresie letnim. Instytut przypomina, że wakacje to odpoczynek, ale na drodze nie ma wakacji od ostrożności, mówi dr Dagmara Jankowska-Karpa z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.
1: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich. Dlatego apelujemy o przestrzeganie uniwersalnych zasad. Patrz, przewiduj i reaguj z wyprzedzeniem.
0: Eksperci Instytutu Transportu Samochodowego zwracają uwagę, że wakacyjne wypadki mają wspólny mianownik. To jest nadmierną prędkość, lekceważenie przepisów oraz brak podstawowych zabezpieczeń, takich jak kaski. W 2025 roku szczególnie wzrosła liczba zdarzeń z udziałem użytkowników e-hulajnóg, bo aż o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim. Od 3 marca minimalny wiek do samodzielnego poruszania się hulajnogą po drogach publicznych wzrósł do 13 lat, a od 3 czerwca obowiązują nowe przepisy, w myśl których dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą nosić kask podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. To zmiana, która może realnie zmniejszyć liczbę najcięższych urazów, tłumaczy Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.
2: Anna Zielińska, Instytut Transportu Samochodowego. Z badań i raportów międzynarodowych wynika, że kask rowerowy zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%. To ogromna różnica, szczególnie w zderzeniu z pojazdem, gdzie zwłaszcza najmłodsi uczestnicy ruchu są narażeni na poważne obrażenia głowy, pozostawiające ślady na wiele lat, a często na całe życie. Nowe przepisy to realne wzmocnienie ich ochrony.
0: W lipcu i sierpniu ruch na drogach wyraźnie gęstnieje. Podróżują rodziny, młodzież, turyści, a do tego rośnie liczba pieszych, użytkowników jednośladów i urządzeń transportu osobistego. W efekcie w miesiącach wakacyjnych w 2023 i 2025 roku, a właściwie między tymi latami, doszło do blisko 13 tysięcy wypadków, w których zginęło 1097 osób, a niemal 15 tysięcy zostało rannych. Najwięcej poszkodowanych to podróżujący samochodowi osobowymi, ale wyraźnie rośnie także liczba zdarzeń z udziałem pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz użytkowników e-hulajnóg.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Jest 30 minut przed 21. W studiu jest Maciek Sampolski, a wraz z nim kolejna porcja najważniejszych informacji dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A te informacje, generalnie rzecz ujmując, niestety nie są pozytywne. Ekspresowa ósemka dalej zablokowana w kierunku Wrocławia. Chodzi o trasę między węzłami Huta Zawadzka a Kowiesy w okolicach samej Huty Zawadzkiej. Ciężarówka wjechała tutaj w bariery ochronne i wskutek tego zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia. 407 km. Ten punkt trzeba omijać, a najłatwiej będzie zjechać na węźle Huta Zawadzka. Miejmy nadzieję, że tutaj większych problemów na łącznicach nie będzie. Ekspresowa dwunastka. Sytuacja wciąż nieciekawa, a to dlatego, że na wjeździe do Lublina zapalił się pojazd ciężarowy. Zablokowana jest trasa w stronę Lublina właśnie i w przeciwnym kierunku również tworzy nam się korek. Zatem prosimy Was o szczególną ostrożność, a jeśli chcecie wjechać do Lublina S17 i S12, to najlepiej będzie zjechać na węźle na Łęczów, a potem kierować się drogami lokalnymi już do samego Lublina. Nie jest to wcale taka zła trasa, także proszę się tego nie obawiać, zwłaszcza, że utrudnienia na 51. kilometrze S12 mogą potrwać jeszcze dobrych kilka godzin. Krajowa 74, trasa Opatów-Kraśnik, okolice Brzezia i 147 km. Tutaj zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe, droga jest zablokowana i pozostaje zablokowana od ponad 4,5 godziny. Problemy są dość wyraźne, także prosimy o ostrożność i korzystanie z objazdów na drogach lokalnych. Do tego Krajowa 7 i trasa Kraków-Myślenice. W Mogilanach na 678 km zderzyły się osobówka i motocykl. Zablokowany pozostaje jeden pas w stronę Zakopanego. I tutaj także prosimy Was o ostrożność.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dobry wieczór. Zaciekawił mnie temat świateł zwykłych, LED-owych, czy też jeszcze ksenonowych, pisze nasz słuchacz w aplikacji Perka. Ja niestety mam już taki odruch bezwarunkowy, że włączam światła mijania, jak tylko wsiądę do auta i nie grzebię już przy przełączniku, bo zapłon gasi je wszystkie i analogicznie je ponownie włącza. Proste. Bartłomiej. Panie Bartłomieju, koncepcja słuszna. Gratulujemy.

0: Nie wierz nigdy kobiecie, Fiśtawia, łatwo powiedzieć jeszcze w takie upały. Proszę sobie wyobrazić, że do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy nawet 35 stopni Celsjusza w cieniu, a w weekend nawet 40 stopni.
1: Z każdym dniem fala upałów będzie przemieszczała się z zachodu na wschód kraju, a temperatura będzie rosnąć. W weekend niewykluczone, że wyniesie nawet 40 stopni Celsjusza. Mówiła o tym rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
2: Tutaj mówimy głównie o zachodniej części kraju, gdzie te temperatury lokalnie mogą dochodzić do 40 stopni.
1: Miasta w całej Polsce przygotowują się na nadchodzące upały. W Warszawie otworzono miejsca chłodu. To m.in. ogólnodostępne klimatyzowane biblioteki i hale. Ustawiono też kurtyny wodne. Podobnie zrobiono w Dąbrowie Górniczej, o czym mówi rzecznik miejscowego magistratu Bartosz Matylewicz.
3: Wodna mgiełka sączyć się będzie na Placu Wolności przed budynkiem Pałacu Kultury Zagłębia. Po przeciwnej stronie jezdni przy wejściu do parku Halera, na placu Byma w Gołonogu, na alejach Majakowskiego w rejonie Deptaka.
1: Eksperci przypominają, by w trakcie upałów pić dużo wody i unikać wychodzenia z domu w najgorętszych godzinach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Niemal w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami, a służby apelują o rozwagę.
4: Podczas upałów warto powstrzymywać się od aktywności na zewnątrz, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
5: Szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej operowało między godziną 12 a mniej więcej 16, z uwagi na to, że jest to dosyć niebezpieczne dla zdrowia.
4: Szczególnie na siebie muszą uważać seniorzy, mówił w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
6: Często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
4: Nie warto też zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, mówi podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
7: Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia.
4: Warto pamiętać o piciu większej ilości napojów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed nadchodzącymi upałami. Podstawowe informacje, jak radzić sobie z ekstremalnie wysoką temperaturą, można znaleźć na stronie tej instytucji. Upał może doprowadzić do przegrzania i odwodnienia organizmu, a w konsekwencji udaru słonecznego lub cieplnego, podkreślił rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
8: Udar słoneczny to sytuacja, w której słońce, działając bezpośrednio na naszą skórę głowy oraz karku, powoduje przekrwienie opon mózgowych oraz mózgu. Tutaj objawami będą bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie, poparzenia skóry czy ogólny niepokój. W takiej sytuacji należy oczywiście niezwłocznie przejść do chłodnego miejsca, wykonać zimne, wilgotne okłady na głowę, nawadniać się albo na przykład wziąć chłodną kąpiel i koniecznie skontaktować się z lekarzem.
0: Udar cieplny jest jeszcze bardziej niebezpieczny i wymaga kontaktu z ratownictwem medycznym, zaznaczył Marek Waszczewski.
8: Udar cieplny, zwany też porażeniem cieplnym, to już reakcja całego naszego organizmu. Ona wystąpi przy dłuższym działaniu wysokiej temperatury na nasze ciało. Objawami tutaj może być chociażby wysoka temperatura powyżej 39 stopni.

0: szybkie, dobrze wyczuwalne tętno, ale może nastąpić też utrata przytomności. W takiej sytuacji koniecznie kontaktujemy się z ratownictwem medycznym, dzwonimy pod numer 999 albo 112, ponieważ jest to sytuacja już bardzo poważna.
1: Według zaleceń głównego inspektora sanitarnego w czasie dnia należy zasłonić okna w mieszkaniu, aby zmniejszyć nasłonecznienie. Okna lepiej otwierać w nocy, aby przewietrzyć pomieszczenia nieco chłodniejszym powietrzem.

0: I na taki znak czekał Maciek Sampolski. Znak otrzymał, a więc przyszedł do studia, rozsiadł się wygodnie w fotelu przed mikrofonem, rozpostarł swoje notatki i poinformuje państwa o tym, co dzieje się na naszych drogach.
1: Szkoda, że nie mam kartek, bo bym zaszeleścił tak teatralnie, a tutaj...
0: Rozpostarłeś notatki.
1: Tak, co prawda w komputerze, ale tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S12, trasa węzeł Jastków, węzeł Lublin-Sławinek. 51 kilometr, tutaj mamy blokadę po pożarze ciężarówki. I wy jesteście na miejscu, dzwonicie, informujecie. Bardzo dziękujemy za te głosy.
3: Jeżeli chodzi o wypadek na S17 od spalonego tira, to obecnie policja zablokowała ruch od węzła Jastków i tam kieruje cały ruch w stronę Lublina, przez co stworzył się korek na długość około, nie wiem, no 10 kilometrów na pewno. Pierwsze samochody zaczynają zwalniać około 3 kilometrów za węzłem na Łęczu.
1: Dziękujemy bardzo za informację. Zatem i my prosimy was, żebyście zjeżdżali już na węźle na Łęczów i tam dalej kierowali się w kierunku Lublina. Ekspresowa ósemka, trasa Huta Zawadzka-Kowiesy. Trzeba zjeżdżać na węźle Mszczonów Południe w kierunku Wrocławia, a to dlatego, że S8 na 407 kilometrze jest zablokowana. Oczywiście chodzi o trasę w stronę Wrocławia. Tutaj ciężarówka wjechała w bariery drogowe i mamy spore problemy z przejazdem. Tak samo zresztą jak między Krakowem a Myślenicami. To Krajowa 7 w okolicach Mogilan. 678 km. Było tu zderzenie osobówki oraz busa. Zablokowany pozostaje jeden pas w stronę Zakopanego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Gadająca głowa informuje, że minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wciąż w kraju zachmurzenie jest małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie Polski przejściowo możliwe umiarkowane zachmurzenie i duże. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni i zachodnia, na Podhalu miejscami północy. W nocy bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym. Temperatura minimalna od 14 stopni na północy i północnym wschodzie do 19-20 stopni miejscami w centrum oraz na południowym zachodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich, około 10 stopni. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą wiatrów z północy. W dzień, a więc jutro, słonecznie. Temperatura maksymalna od 27-28 stopni na Podhalu, nad morzem i na północnym wschodzie do 30-33 stopni na przeważającym obszarze Polski do 34, lokalnie na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, wiejący z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Zbliża się 10 minut po 21. W studiu jest Maciek Sampolski, a więc kolejna porcja najważniejszych dla zmotoryzowanych informacji z luk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Problemy z przejazdem nadal występują na Krajowej Siódemce. Chodzi o trasę Kraków-Myślenice w okolicach Mogilan. 678 km. Tutaj zderzyły się pojazd osobowy i motocykl. Zablokowany jest jeden pas w stronę Zakopanego i ta sytuacja trwa od ponad 2 godzin. Niestety nie mamy informacji, żeby te utrudnienia się zakończyły, zatem apelujemy o ostrożność. Ekspresowa ósemka, trasa Huta Zawadzka-Kowiesy, 407 km. Pojazd ciężarowy wjechał tu w bariery ochronne i wskutek tego całkowicie zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia. To oznacza, że my musimy jechać objazdem. Najlepiej będzie zjechać na węźle Mszczonów Południe. Trudna drogowa sytuacja utrzymuje się z kolei na S12, to znaczy między węzłami Jastków a Lublin-Sławinek. W okolicach Panieńszczyzny mamy spore problemy, bo cały czas trwa akcja związana z pożarem pojazdu ciężarowego. Trasa jest zamknięta od węzła Jastków dalej w stronę Lublina, zatem i my sugerujemy, żeby zjechać na węźle Nałęczów i to właśnie przez Nałęczów omijać te utrudnienia. Krajowa 74, także zablokowana. Chodzi o trasę Opatów-Kraśnik w okolicach Brzezia, gdzie na 147 km zderzyły się 2 auta ciężarowe. Droga pozostaje zablokowana i wciąż trzeba jechać tu objazdami drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracam do tego, o czym piszą Państwo w aplikacji. Gdyby naprawdę chodziło o ekonomię, to auta byłyby budowane z metali, a nie plastiku w celu uniknięcia odpadów oraz tankowane gazem uzyskiwanym z węgla, którego w Polsce są krocie. I dlatego preferuję auta z żarówkami, pisze inny słuchacz. Kosztują grosze, a czas wymiany to 5 do 10 minut i po kłopocie. Te nowe auta to nic innego jak przereklamowany, maksymalnie skomplikowany plastikowy gruz, który niedługo będzie potrzebował inżynierów do wymiany koła. Ja wolę samemu pogrzebać w swoim autku i wiedzieć, że wszystko jest jak powinno być. I jeszcze jedna miła wiadomość. Witam ekipę Radia Kierowców. Toczek właśnie pomidorki w tunelu podlał i jest na podsłuchu. 23,5 stopnia teraz na Podkarpaciu. Gratulujemy.

Mississippi w ogniu, a fala upałów w Polsce nabiera siły. Synoptycy zapowiadają jej apogeum. W takich warunkach samochód bardzo szybko zamienia się w rozgrzany piekarnik i staje się realnym zagrożeniem. Czego nie można w nim zostawić w tym czasie? Bo tragedię przecież nie trudno. Najbliższe dni przyniosą wyjątkowo wysoką temperaturę, dlatego warto pamiętać o kilku prostych zasadach. Wnętrze zaparkowanego auta nagrzewa się znacznie szybciej niż mogłoby się wydawać. To, co zimą nie stanowi problemu, latem może doprowadzić do uszkodzenia cennych przedmiotów, a w niektórych przypadkach nawet stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Podczas upalnych dni temperatura we wnętrzu zamkniętego samochodu rośnie w błyskawicznym tempie. Przy 30 stopniach Celsjusza na zewnątrz auto stojące w słońcu może nagrzać się nawet do ponad 60 stopni. Jeszcze wyższa temperatura może zostać osiągnięta w elementach bezpośrednio nasłonecznionych, takich jak deska rozdzielcza. W takich warunkach wiele przedmiotów może w krótkim czasie ulec uszkodzeniu, a ich dalsze używanie staje się ryzykowne. W czasie trwającej fali upałów i zapowiadanego jej apogeum warto więc sprawdzić, czy w samochodzie nie zostały rzeczy szczególnie wrażliwe na wysoką temperaturę. Wyjątkowo wrażliwe na takie warunki są leki. Producenci zwykle zalecają przechowywanie ich w temperaturze pokojowej lub zgodnie z informacją umieszczoną na opakowaniu, czyli albo pokój, albo lodówka. Dłuższe pozostawanie ich w nagrzanym samochodzie może obniżyć skuteczność preparatów, a nawet zmienić ich właściwości. W aucie nie powinno się zostawiać także żywności, napojów po otwarciu, ani produktów mlecznych. Wysoka temperatura sprzyja szybkiemu namnażaniu bakterii, co znacząco zwiększa ryzyko zatrucia pokarmowego. Dotyczy to również mrożonek, które po częściowym rozmrożeniu nie nadają się do ponownego zamrożenia. Warto pamiętać także o plastikowych butelkach z wodą. Fabrycznie zamknięta woda zazwyczaj pozostaje bezpieczna, jednak po otwarciu i pozostawieniu w nagrzanym aucie stwarza warunki sprzyjające szybkiemu rozwojowi bakterii. Taki napój lepiej wyrzucić niż ryzykować jego spożycie po wielu godzinach w upale. Źle znoszą upał również urządzenia elektroniczne, smartfony, laptopy, kamerki samochodowe, nawigacje czy powerbanki z akumulatorami litowo-jonowymi. Mogą się przegrzewać, a długotrwała ekspozycja na wysoką temperaturę skraca żywotność baterii i może prowadzić do uszkodzeń. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku zapalniczek, dezodorantów, lakierów do włosów i innych aerozoli. To opakowania pod ciśnieniem, które według zaleceń producentów nie powinny być przechowywane w temperaturze przekraczającej 50 stopni Celsjusza. W nagrzanym samochodzie łatwo więc o sytuację potencjalnie niebezpieczną. Ryzyko stwarzają również szklane butelki i okulary pozostawione w pełnym słońcu. W sprzyjających warunkach mogą działać jak soczewka skupiająca promienie słoneczne. Choć zdarza się to rzadko, może doprowadzić do uszkodzenia wnętrza auta, a nawet przypalenia tapicerki. No i najważniejsza zasada podczas upałów dotyczy pozostawiania w samochodzie ludzi i zwierząt. Jest to absolutnie niedopuszczalne.

0: Tak się zastanawiałem, jak tu zapowiedzieć Maćka, ale pomocną frazę podesłał mi słuchacz, nasz stały słuchacz spod Milwaukee. Teraz pora Macieja, który rozsiadł się wygodnie jak Basza i do wysłuchania wiadomości serdecznie słuchaczy zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, po takiej zapowiedzi to nie wypada słuchaczy zawieść, co się zowie. Krajowa siódemka, od niej zaczynamy nasz drogowy raport, bo na tej drodze niestety wciąż nie dzieje się dobrze. A chodzi o trasę między Krakowem a Myślenicami. W Mogilanach na kilometrze 678 zderzyły się pojazd osobowy i motocykl. Zablokowany jest jeden pas w stronę Zakopanego. Ekspresowa ósemka tutaj także nie dzieje się najlepiej, bo w okolicach Huty Zawadzkiej ta trasa jest zablokowana w stronę Wrocławia z kolei. 407 km, pojazd ciężarowy wjechał tu w bariery ochronne, jedna osoba została poszkodowana i trzeba zjeżdżać w okolicach Mszczonowa. Z kolei ekspresową dwunastkę wypada opuścić już na wysokości Nałęczowa. Chodzi o trasę w stronę Lublina, między węzłami Jastków a Lublin-Sławinek. W okolicach Panieńszczyzny na kilometrze 51 zapalił się pojazd ciężarowy. Na miejscu trwa akcja służb, zatem trasa jest zablokowana. Zalecany objazd to węzeł Jastków, natomiast my radzimy zjeżdżać jednak nieco wcześniej. Krajowa 74, trasa Opatów-Kraśnik, miejscowość Brzezie. Od godziny 16 mamy tu kłopoty, a te kłopoty powstały po zderzeniu dwóch aut ciężarowych. Droga jest zablokowana i to wszystko na 147 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Radiu Kierowców jak zawsze apelujemy o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną. Prosimy o zachowanie odpowiednich odstępów od poprzedzających nas aut i proszę pamiętać, że jest kilka takich dróg, gdzie trwają bądź zaczną się poważne remonty.

Słuchają państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Proszę sobie wyobrazić, że Nissan rezygnuje z nowej wersji Qashqaia. Firma musi szukać oszczędności. I teraz proszę sobie wyobrazić, jaki to będzie spalinowy Qashqai do rezygnacji, czy elektryczny Qashqai do rezygnacji. Na razie Nissana Qashqaia EV nie będzie. Marka porzuciła pracę nad elektrycznym SUV-em. Sprawa tego modelu nie dotyczy jednak wyłącznie gamy ofertowej, lecz również kluczowego zakładu w Europie. Co będzie dalej z fabryką w Sunderland? Qashqai to bezapelacyjny hit Nissana w Europie. W 2025 roku firma sprzedała na starym kontynencie w sumie 330 tysięcy pojazdów. Aż 45% z nich miało na tylnej klapie plakietkę z nazwą tego właśnie SUV-a. Pomysł na dalszy rozwój modelu był zatem prosty. Japończycy chcieli opracować w pełni elektryczną wersję, która miała trafić na taśmy linii w brytyjskim Sunderland. Jak donosi Reuters, prace nad wyłącznie elektrycznym Nissanem Qashqaiem zostały wstrzymane. Zdecydowało o tym kilka powodów. Pierwszym są oszczędności i ograniczanie oferty do pojazdów wolumenowych. Nissan chce produkować tylko te modele, które się świetnie sprzedają. Stawia na hity sprzedaży, a spalinowy Qashqai bez wątpienia do nich należy. Kolejny z powodów dotyczy chińskiej konkurencji i zmian rynkowych. Unia Europejska zaktualizowała politykę dotyczącą przejścia w kierunku zeroemisyjności transportu. Zasady zostały poluzowane. Już dziś z tego faktu korzysta m.in. chińska konkurencja. Marki z państwa środka coraz mocniej stawiają w Europie na sprzedaż aut elektrycznych z range extenderem. Już dziś BYD czy Chery sprzedają w Unii Europejskiej więcej hybryd plug-in niż modeli czysto elektrycznych. Zamrożenie prac nad elektrycznym Qashqaiem miało miejsce na początku tego roku. Jak wskazuje Reuters, nawet jeśli Nissan wznowi projekt, nie trafi on na rynek wcześniej niż na początku lat 30. XXI wieku. Ten fakt jest kluczowy z jeszcze jednego punktu widzenia. Produkcja pojazdu miała zająć się brytyjska fabryka w Sunderland. Co będzie z nią dalej? Zakład nie zostanie pusty. Już dziś powstają w nim nowe Nissany Leaf. Montownia zajmie się również produkcją elektrycznego Juke'a. Nissan ma jeszcze jeden pomysł, prowadzi poważne rozmowy z Londynem. Historia fabryki w Sunderland jest jednak ciekawsza w świetle nowych informacji. Szczególnie, że wraz z zamrożeniem prac nad nowym elektrycznym SUV-em Nissan rozpoczął z Londynem rozmowy na temat złagodzenia przepisów wymagających od marki realizacji celów sprzedaży pojazdów zeroemisyjnych. W tle tej sprawy pojawia się kolejna. Nissan prowadzi bowiem rozmowy z chińskim Chery. Japończycy chcieli by produkować w Wielkiej Brytanii w zakładzie japońskiego koncernu chińskie hybrydy. Poluzowanie zasad porozumienia z brytyjskim rządem może sprawić, że Nissan mógłby sprostać nowemu zamówieniu bez groźby kar. Marka mogłaby zarobić duże pieniądze na współpracy z chińskim koncernem. I to jednak nie koniec. Ta sytuacja jednocześnie uratowałaby potężny zakład produkcyjny, który dziś zatrudnia 6 tysięcy osób, a do tego w zeszłym roku dostarczył ponad 35% wszystkich samochodów wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii.

0: Aby nikt z Państwa nie znalazł się na krawędzi, od tego jest dziś Maciek Sampolski, który ma wszystkie informacje ku temu, aby jechać bezpiecznie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trudna sytuacja na wjeździe do Lublina trwa. Ekspresowa dwunastka wciąż zablokowana w kierunku centrum stolicy Lubelszczyzny, a to dlatego, że tam zapalił się pojazd ciężarowy. Utrudnienia od wielu godzin uprzykrzają życie kierowcom i niestety tak może pozostać jeszcze przez kilka godzin. 51 kilometr to jest ten punkt, który powinniśmy omijać, a omijać możemy go między innymi przez węzeł Nałęczów. Ekspresowa ósemka, trasa Huta Zawadzka, Kowie 407 km. Pojazd ciężarowy wjechał tu w bariery ochronne. Jezdnia w stronę Wrocławia pozostaje całkowicie zablokowana. Mszczonów Południe to jest właśnie ten węzeł, przez który powinniśmy to omijać. Zwężona pozostaje także Zakopianka na trasie Kraków-Myślenice. To znaczy w Mogilanach mamy blokadę jednego pasa w stronę Zakopanego. To wszystko po zderzeniu pojazdu osobowego oraz motocykla. 678 km. To właśnie tu musimy zachować szczególną ostrożność. Krajowa 78, czyli trasa opatów Kraśnik, miejscowość Brzezie i 147 km. W tym punkcie mieliśmy zderzenie dwóch ciężarówek, droga jest zablokowana i trzeba to omijać drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wszystkim, którzy wraz z nami dotarli do bazy, należą się wielkie gratulacje. Trzymamy kciuki za tych, którzy jeszcze są w drodze do bazy. Bez względu na to, czy już w garażu, czy jeszcze przed, proszę wszystkich o to, aby sprawdzili swoje dokumenty, czy jutro wsiądą do auta z aktualnym ubezpieczeniem i z aktualnym badaniem technicznym. A poza tym spora dawka życzliwości dla wszystkich.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

za straszny dom. Otulony w mrok. A wiatr wieje tak, że utrudnia krok wszystkimi oknami w przepaść skierowany. A zaś wrota wspak na przejezdny szlak. Jest tu kto? Pomóżcie. Wyjdźcie, gość zdrożony. Nikogo, tylko cień jakiś przemilknął w sieniach. Już takim zmęczony, sił nie mam do koni. Już sęp nad mą głową lot zniża zacieśnia. W dom ten wchodzisz jak pożyczony frak. Towarzystwo tu, kto nie swój, to wróg. Na dzień dobry wpysk, gość nieproszony. W kącie obraz krzywo powieszony. Szła rozmowa od słowa, smutna i cudaczna. Ktoś tam pieśni znał jakieś, na gitarę chwyty. I złodziej był tam mały, szemrany wirażka. Pokazał pod obrosem,

trawę, co dzień jemy. Na szczawiu bieg będzie i w duszach kiśniemy. Dryszcze mamy wszędzie, winem tylko jeszcze.

takich domach nie słuchaliśmy. Tylko żyć po ćmach. Przywykaliśmy od zarania szept. Znaczy mniejsze zło. W kącie i kąt sześć zawieszone.

czasu minęło, tyle rzek upłynęło. Życie tłukło jak psa i wciąż nie zatłukło mnie. Może i nie było to jakieś wielkie dzieło. Obraz biały. Uczyć czarny jej.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.